nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: kasztelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
1: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
0: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Dużo dobrego.
6: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Kiciu,
8: a?
7: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
9: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
9: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
10: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1,000,000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Czyta lektor AI.

0: Kwietniowa cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99. Stokrotka.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Cześć, tu Baza!
8: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
9: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
10: I spotkanie z nami na żywo.

0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
1: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
0: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
1: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Melo Radio Mazury. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radio Mazury. Dziennikarski przegląd tygodnia.
1: Ja nazywam się Marek Apel. Wysłuchacie magazynu reporterów Melo Radio Mazury, w którym emitujemy dziennikarski przegląd tygodnia. Ze mną w studiu Grzegorz Malanowski, portal Nasz Głos Ostróda. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: A co ci tak wesoło?
2: Idąc do ciebie spotkałem jednego z urzędników, który mnie poczęstował takim dowcipem, odpowiadając na pytanie, co słychać w urzędzie.
1: O, sucho będzie chyba.
3: Miau.
1: A, że miał kot, a w zasadzie kotka. No dobra, to zaczęliśmy od żartu, a będzie teraz poważnie, bo na początku września szpital w Ostródzie, powiatowy szpital w Ostródzie, zawiesił działalność funkcjonowania oddziału zakaźnego. No to zrobiło się poważnie, chociaż niektórzy mówią, że na tym zakaźnym to tylko boreliozę leczą, ale Grzegorzu, stała się tragedia, bo tu musimy dodać, że ten oddział początkowo miał być tylko zawieszony do końcówki września.
2: Tak, a zapowiada się na to, bo jest kolejny komunikat, że to zawieszenie jest przedłużone. No z punktu widzenia mieszkańców to nigdy nie jest dobra wiadomość.
1: Coś się zamyka.
2: Coś się zamyka, dokładnie. Znaczy zamyka. Póki co oficjalnie jest, że zawiesza. Ja miałem okazję rozmawiać z ludźmi i z NFZ-u, i z innych szpitali i widać taką tendencję, że to wszystko idzie w kierunku konsolidacji tych jednostek. Szpitale, w cudzysłowie oczywiście, ale często pełniące role takich peryferyjnych, muszą zacząć dostosowywać się do warunków, które zaczynają funkcjonować. Czyli mamy coraz starsze społeczeństwo. To będą głównie szpitale, takie zakłady opieki medycznej dla osób starszych. Owszem, wykonujące też jakieś procedury, jakieś zabiegi. Niemniej jednak widać, że kierunek raczej jest taki, że musimy się powoli zacząć przyzwyczajać do tego, że część rzeczy będzie przeniesione do większych ośrodków, większych szpitali. Oby tak nie było z oddziałem zakaźnym, ale samo to, że ordynator odszedł, to też przypuszczam, że tam będzie też chciał coś zbudować w tym kierunku.
1: Myślisz, że to tylko takie preludium, to zawieszenie przed zamknięciem?
2: Brałbym to poważnie pod uwagę.
1: Oddział ginekologiczno-położniczy tak chirurgicznym cięciem.
2: Tak, ale to nauczyło na pewno zarząd powiatu, że tego się tak nie robi, bo wtedy ta fala uderzeniowa jest zbyt duża. Też nie chcę, żeby to zabrzmiało w ten sposób, że nie wierzę w to, co jest działane, bo przypuszczam, że faktycznie są prowadzone rozmowy z lekarzami, którzy mogliby tu przyjść i takie osoby pewnie wstępnie były zainteresowane. Niemniej jednak, jak pokazuje życie, jak przychodzi do podpisania umów, no to okazuje się, że musimy jeszcze znowu poczekać. Oby się to udało. Tak jak mówię, sytuacja generalnie dla takich szpitali jak Ostródzki nie jest łatwa.
1: Tylko jeszcze woli dopełnienia, poradnia chorób zakaźnych, w ramach której działa poradnia retrowirusowa, funkcjonuje bez zmian. Oddział kliniczny po prostu jest zamknięty, oddział zakaźny szpitala powiatowego w Ostródzie. No liczymy, że nie będzie kolejnych przedłużeń. W końcu przekażemy wam dobre wiadomości, że znalazł się lekarz ordynator, ale przenieśmy się teraz do samiuśkiej Ostródy i porozmawiajmy chwilę o temacie, który wywołuje kontrowersje, a mianowicie sprzedaż mieszkań komunalnych. To jest w naszym mieście serial.
2: Serial, który dzieli społeczeństwo na tych, którzy korzystają na tym i na tych, którzy są przeciwni temu, żeby sprzedawać lokale komunalne.
1: Mieliśmy kilka sezonów. Taki sezon najbardziej trzymający w napięciu to był sezon pod nazwą Burmistrzem jest Zbigniew Michalak.
2: Wówczas nie mógł tych działań prowadzić.
1: Nie chciał prowadzić, bo to od burmistrza zależało. Sprzedaż de facto taka bezpośrednia zależy od burmistrza. I wtedy też tak woli woli uzupełnienia. Burmistrz ówczesny Michalak tłumaczył, że nie można sprzedawać mieszkań za 5% ich wartości, bo w określonych przypadkach, drodzy Ostrudzianie, można było uzyskać 95% bonifikatę. No brzmi to jak najradośniejsza wiadomość na świecie. Dostać coś praktycznie w prezencie.
2: Dalej nie ma pomysłu, co z tym zrobić. Poza sprzedażą, argumentem, że tam jest jedno mieszkanie w klatce schodowej, w której jest ileś tam mieszkań i tam Mabak jest jednym z właścicieli, dlatego sprzedajemy takie mieszkania. Ale dalej z tą gospodarką komunalną, jeśli chodzi o mieszkania, nie ma, nic nie jest zaproponowane nowego, odkrywczego, ani kierunków, w którym mamy podążać.
1: Dla mnie zdziwieniem jest to, że w ogóle taka sprzedaż jest prowadzona, bo ja byłem przeświadczony, że jeśli ktoś dostaje mieszkanie komunalne, to powiedzmy mijają 4-5 lat, ktoś staje na nogi, no bo tu mówimy o jakiejś sytuacji losowej. I po prostu zwalnia ten lokal komunalny, on czeka w jakichś zasobach, a to tak różowo nie jest.
2: Znaczy różowo jest, jak już otrzymasz ten lokal komunalny.
1: Tak, to ja w ogóle nie wiedziałem, na jakich zasadach to funkcjonuje.
2: Większość tych lokali komunalnych to też są miejsca, w których nie każdy by chciał się...
1: To nie jest apartament prowadzić. Nad jeziorem Krwęckim.
2: To nie jest apartament, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że w wielu przypadkach jest to zasadne, bo jest to jedyna droga ratunku dla osób, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji i potrzebują tego dachu nad głową.
1: Okej, ale znajdują się tam też takie lokalizacje, jak na przykład przy ulicy Zamkowej, która jest w samym centrum miasta.
2: Dlatego potrzebne jest wypracowanie jakiegoś sposobu, który by to w pewien sposób sankcjonował. Nie chcę wchodzić za głęboko, czy nie ma możliwości na to, żeby zawierać jakieś czasowe umowy, dawać szansę tym ludziom, żeby mogli poprawić swój status społeczny. No, z drugiej strony, jak ktoś coś dostanie, argumentu, żeby coś kupować, no nie ma.
1: No nie ma. No i tak, Rada Miasta zezwoliła burmistrzowi Ostrudy na zawarcie 4 aktów notarialnych sprzedaży. Chodzi o mieszkania przy ulicy Spichrzowej, Zamkowej, Stefana Jaracza, a także 3 maja. I teraz uwaga, miasto Ostruda nie zarobi, ale będzie miało wpływ na konto z racji sprzedaży tych 4 lokali na poziomie 240 tysięcy złotych. Posłuchajmy zastępcy burmistrza miasta Ostruda, pani Jolanty Gadomskiej.
4: 7 maja było posiedzenie zespołu. Po tym wskazaniu zespołu, że rekomendujemy do sprzedaży, został zlecony operat rzeczowo-finansowy. Wartość rynkowa tych mieszkań po bonifikacie, no wiadomo, że ona jest dużo większa. W jednym przypadku jest 65%, w pozostałych jest 75%. Łącznie jest to kwota około 240 tysięcy, troszkę ponad 240 tysięcy ze sprzedaży tych 4 mieszkań, bo tam jeszcze w jednym mieszkaniu musimy też odliczyć właśnie nakłady, które były poniesione przez Mabak. Od 62 tysięcy, od 50, w sumie najtańsze jest 53 700, najdroższe z tych mieszkań 78 500 po bonifikacie.
1: Także jak słyszeliśmy, no nie są to zbyt wygórowane stawki jak na te lokale. Oczywiście sezon tego serialu pod nazwą Rafał Dąbrowski to już większe wpływy do miejskiej kasy z tytułu takich transakcji, ale ja się nie dziwię ludziom, bo w internecie pojawiają się komentarze: biorę kredyt na 30 lat, idę do znanego ostruckiego dewelopera i tyle, i do widzenia.
2: Znanego lub nieznanego, bo...
1: No tak, pojawia się coraz więcej na rynku tych spółek deweloperskich w Ostrudzie. To zawsze będzie budziło kontrowersje. Zobaczymy, jaki będzie kolejny sezon tego serialu.
2: Apelowałbym do władz miasta o to, żeby przygotować jakiś program, który faktycznie uporządkuje tę politykę mieszkaniową w Ostrudzie.
1: Zapewne w nowej kadencji samorządu, bo to nie są popularne pomysły.
2: Już za późno.
1: Lepiej robić je pierwszego dnia po objęciu mandatu burmistrza.
2: Nie powiedziałem tego głośno, ale wywołałeś, więc już mogę powiedzieć, chodzi o ściągalność.
0: Temat specjalny, tylko u nas.
1: A teraz o kilometrówkach i to nie parlamentarzystów. Nie, nie, nie, bo portal Nasz Głos Ostruda sprawdził, ile nasi kochani, drodzy samorządowcy przejeżdżają.
2: Jak się okazuje, nie tacy drodzy.
1: Nie tacy drodzy?
2: Nie, nie, nie. Nie, te kwoty nie są w żaden sposób szokujące. Z takiego punktu widzenia medialnego, no, byłem trochę zażenowany, że nikt nie zaskoczył, poza jednym, tu posłużę się komentarzem pod postem, wójt Robert Malinowski na prezydenta.
1: A dlaczego?
2: No to nie wydał złotówki z kasy gminnej na swoje podróże.
1: Można?
2: Można. Dodam ci jedną rzecz, bo dzisiaj rozmawiałem z innym, nie będę mówił z którym, ale z innym samorządowcem, też wójtem, powiedział, że jak to delikatnie określić, łomot mu się należy.
1: Aha, że nie korzysta.
2: że to nie korzysta, bo...
1: I to źle w tabeli wygląda.
2: Źle wygląda w tabeli, no jak innych zawstydził, no.
1: Ale to teraz o liderach. 2026 rok, to są dane do końca sierpnia. Liderem Krzysztof Szulborski Miłakowo, następnie wójt gminy wiejskiej Ostróda Bogusław Fijas. Na trzecim miejscu dopiero burmistrz Ostródy jakoś mało wyjeździł. Niepokojące.
2: Nie, no dlaczego niepokojące?
1: Jakby jeździ do, powiedzmy, Elbląga, do Olsztyna.
2: To nie znaczy, że jeździ za samorządowe. No, część wyjazdów ma, widać, że finansuje albo z własnych środków, albo, jak się okazało, czasami zdarza się korzystać z pojazdu. Nie jestem pewien, ale on jest chyba własnością żeglugi.
1: Czyli spółki.
2: Spółki.
1: No dobrze, ale to wypada zadzwonić do wójta gminy Łukta, pana Roberta Malinowskiego, zapytać, dlaczego nie korzysta z kilometrówek? Ma taki przywilej. Wydawać by się mogło, że w dzisiejszych czasach trochę gdzieś tam pokrzyczą, pogadają, no i tyle, a wójt może sobie jeździć i tyle, także dzwonimy do wójta gminy Łukta, pana Roberta Malinowskiego.
2: No to zapytaj, czy mu nie wstyd.
5: Tak, słucham.
1: Dzień dobry, panie wójcie. Marek Apel, Meloradio Mazury. Słyszymy się w dziennikarskim przeglądzie tygodnia. Jeśli ma pan chwilę, to chciałem zadać panu kilka pytań.
5: Nie mam, jestem w Niemczech.
1: Potrzebuję jednego krótkiego komentarza. Dlaczego pan nie korzysta z kilometrówek, z przywileju, który też panu się należy, w takiej odpowiedzi na zapytanie portalu Nasz Głos Ostróda? Wykazał pan zero.
5: Od 12 lat nie korzystam, jak jestem wójtek. To mój krótki komentarz.
1: Czyli szacunek się należy, że z prywatnych środków sprawuje pan różne wyjazdy w ramach sprawowanej funkcji. Dziękuję serdecznie, no i podziwiam. 12 lat wydawać pieniądze prywatne na wyjazdy. Dziękujemy, panie wójcie, pozdrawiam.
5: Do usłyszenia.
1: 12 lat, spora suma.
2: No, sporo suma by się uzbierało, to bez wątpienia.
1: Także trzeba bardzo, bardzo uszanować taką decyzję wójta.
2: Ja nie do końca jestem zwolennikiem aż takiego restrykcyjnego podejścia, bo jednak wykonuję pracę, za którą otrzymuję oczywiście wynagrodzenie, ale wszystkie te koszty związane z podróżami, tych jest niemało, bo to jedno do województwa, to musisz do powiatu podjechać.
1: Ogromny szacunek jednak. Można...
2: Można.
1: Ale zauważ jedną rzecz. Nie korzysta, nie musi się nikomu tłumaczyć.
2: Nawet nie chce komentować.
1: Tak.
2: Krótko. Od 12 lat nie biorę, tak się przyzwyczaiłem.
1: Skromny człowiek. Ale kończymy innym tematem, a mianowicie za nami święto ziemniaka w Kraplewie.
2: A, tak.
1: Bardzo piękna impreza. Ja bym to podsumował tak. Tylko wójt Fijas wie, co jest w życiu ważne.
6: Ważne, że potrafisz widzieć dobro. Ważne, że dostrzegasz jego ogrom.
1: A mianowicie na święcie ziemniaka zagrał Mezo.
2: No tak, ale to nie tylko wójt wie, co jest dobre, bo okazuje się, że Mezo wie, co jest dobre.
1: To jest ważne.
2: Co jest ważne. Ale impreza rzeczywiście przygotowana świetnie, atmosfera niesamowita, dużo wystawców, szczególnie właśnie kół gospodyń wiejskich, takich lokalnych produktów. No, masa ludzi, korki przed Kraplewem.
1: Kto wygrał? Kto najlepszą potrawę z ziemniaka ugotował?
2: No, w tym roku Durong.
1: Wiem, że byłeś, jadłeś?
2: Tego akurat nie próbowałem, ale z tego, co widziałem i słyszałem, smakowało.
1: Smakowało. Słuchajcie, tam jest taka zabawa, że niektórzy to portfela 3 dni szukają.
2: No, już nie musiałeś wspominać.
1: Ale znajdują portfel, także tą informacją...
2: Co tam zaraz szukają? No nie pamiętali, gdzie zostawili. No.
1: Tak też można to wytłumaczyć. Ważne, że się znalazł. Tą informacją żegnamy się dzisiaj z wami. Taka była Ostróda, a także powiat ostrudzki w mijającym tygodniu.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury. To jest Głos z Bagien. Zielono-niebieska rozmowa o Mazurach.
1: Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu Meloradio Mazury Agnieszka Karłowicz.
7: Cześć Marku, dzień dobry Państwu.
1: Spotkaliśmy się dziś, żeby omówić dwa tematy, takie trochę na czasie bym powiedział. Pierwszy z nich to jest dworzec PKS, były dworzec PKS w Ostródzie, ta zajezdnia przy ulicy Słowackiego i apartamentowce, które się tam będą budować. A drugi temat to tak zwane tu, czyli skutery wodne na jeziorach Szeląg Mały i Wielki.
7: Nie wiem, czy to tu jest odpowiednim określeniem. Ja bym zrobiła tak ziu.
1: Zium.
7: Bo tu wiesz.
1: Statek żeglugi tak
7: to jakiś,
1: płynie.
7: To statek żeglugi płynie tu, tak.
1: No to te dwa tematy omówimy na antenie w Głosie z Bagien. Zaczynamy od zium, czyli skuterów wodnych.
7: Proszę bardzo.
1: Zwolenniczka, przeciwniczka. Jedni mówią, że nie można ograniczać w ogóle korzystania z jeziora, tak? Jeśli chcę, to sobie tam skuterkiem śmignę. A drudzy mówią, że to falowanie, że niebezpieczne sytuacje. No i mieszkańcy też zapowiadają petycję do Ministerstwa
7: Infrastruktury chyba, co?
1: Klimatu i środowiska w tym przypadku, bo chcą, żeby na jeziorach Szeląg Mały i Szeląg Wielki ustanowić strefę ciszy.
7: Fantastycznie, trzeba o tym głośno mówić.
1: Tak myślisz?
7: Nie, no oczywiście. Trudno by było, gdybyśmy jako organizacja zajmująca się ochroną środowiska i działająca również na rzecz środowiska, ale też i mieszkańców, była przeciwna temu, żeby taką strefę ciszy na tych jeziorach wprowadzić.
1: A gdzie twoje pacyfistyczne poglądy?
7: Jakie? A co tutaj? Czy ja namówuję do jakiejś przemocy?
1: Nie, no ale wiesz, a gdzie wolność?
7: Wolność, moi drodzy, oraz Marku, to również odpowiedzialność, a nawet przede wszystkim, więc wolność nie oznacza tego, że robię sobie co chcę i mam wszystko w nosie, tylko moja wolność zawsze kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność innych osób i wolność przede wszystkim jest o tym, żeby być uważnym na innych.
1: Pływamy, ale z określoną prędkością, no bo strefa ciszy tego dotyczy.
7: Oczywiście, że tak, jest określona prędkość i należy jej przekraczać. Są też określone parametry, jeśli chodzi o hałas. No, po jeziorze to wszyscy wiecie dobrze, że dźwięk niesie się zupełnie inaczej niż po wodzie. To tak jakby każdy, kto mieszka nad jeziorem, kiedykolwiek tam był, to doskonale to rozumie. Poza tym uważam, że jest mnóstwo fantastycznych form spędzania wolnego czasu nad jeziorem. Również i takich, gdzie można się wyżyć i jest adrenalina i niekoniecznie jest to skuter. To byśmy nawet mogli temat pociągnąć dalej, bo skutery na wodzie oraz wątek, że tak powiem, komplementarny, kłady oraz wszelkiego rodzaju urządzenia motorowe typu krosy czy też samochody terenowe w lasach. Naprawdę, nie uważam wcale, żeby jeziora były odpowiednim miejscem do tego, żeby skuterami zasuwać. Sama nieraz miałam taką sytuację, gdzie płynąc kajakiem trzeba było albo z motorówka, bo to skutery wodne to raz, a dwa to motorówki też, nie? To wiesz, to też jest dodatkowy, to w zasadzie to jest ten sam wątek, tak? Bo dotyczy prędkości na jeziorze i tego, co robimy innym użytkownikom. Więc sama nieraz miałam taką sytuację, że trzeba było się mierzyć z takim wesołym towarzystwem, które po prostu z prędkością światła przez jezioro przemknęło, a pozostali użytkownicy musieli się tam nieźle napracować, żeby po prostu nie powypadać z tej wody. Przecież też się pływają dzieci i tak dalej, nie? Więc, a dodatkowo dochodzą jeszcze też te kwestie środowiskowe związane z zanieczyszczeniem oraz hałasem. Ja myślę, że ludzie przyjeżdżają nad jeziora po to, żeby przede wszystkim zaznać odpoczynku, natury. Są takie miejsca w Polsce, gdzie jeziora są wyłączone, gdzie są to jakieś, nie wiem, sztuczne zbiorniki. Tam sobie można poszaleć, ale czy trzeba koniecznie? To już jest tak jakby pewnie kwestia gustu. O gustach nie dyskutuję. Natomiast patrząc na tak zwane dobro publiczne, jakkolwiek już to pojęcie trochę zaczyna być wyświechtane, to uważam, że naprawdę z kładów można zrezygnować. Nasze jeziora są wyjątkowe i o nie przede wszystkim trzeba zadbać, bo to po to tutaj ludzie przyjeżdżają, żeby zaznać ciszy i spokoju. Tym bardziej, że petycja jest od mieszkańców, a nie od turystów. Oczywiście my jesteśmy jako region, nie chcę powiedzieć, że uzależnieni od turystyki. Nie mamy dużego przemysłu. Turystyka jest tą gałęzią gospodarki, która tutaj nas wspiera i daje nam duże dochody, ale nie dajmy się też zwariować, że dla turysty będzie wszystko, a dla mieszkańców nic.
1: Okej, ale tak wyjaśniając słuchaczom, no to tak, starostwo powiatowe uchwałą zarządu powiatu może wprowadzić taką strefę ciszy.
7: Może.
1: No to rodzi się pytanie, dlaczego tego zarząd powiatu, rada powiatu nie zrobi? Ano to dlatego, że w 2020 roku zmieniły się przepisy i starostwo powiatowe jako organ, a potem dalej rada powiatu może to zrobić, ale tylko na akwenach zamkniętych. Natomiast jeziora Szeląg Mały, Szeląg Wielki są drogą wodną, jeśli chodzi o kanał Elbląski. I tu
7: pojawia się problem.
1: Pojawia się problem, dlatego mieszkańcy muszą udać się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
7: No dobrze.
1: My Polacy jesteśmy mistrzami w tworzeniu przepisów, a potem wyłączeń z przepisów, obejścia z przepisów, tak na zakładkę jeszcze jeden przepis, żeby tylko tym ludziom utrudnić życie.
7: To pewnie byśmy mogli na ten temat zrobić oddzielną audycję. Ale jeżeli mieszkańcy mają taką możliwość, jeżeli uważają, że tak trzeba i znajdą poparcie, to myślę, że trzeba im w tym pomóc i wydreptać ścieżkę. Nawet jeśli starostwo nie może się w taką formę proceduralną włączyć tutaj, no to myślę, że jeśli mieszkańcy tego chcą, to też wszelkiego rodzaju urzędy na każdym szczeblu powinny tutaj tych mieszkańców przede wszystkim wspierać. I to też nie jest tak, bo też czytam te komentarze, czytam dyskusje na temat tego problemu tutaj u nas, nie tylko lokalnie, ale w ogóle na Warmii i Mazurach. Jest to bardzo duży problem, czyli problem tych łodzi motorowych, które są szybkie i głośne, oraz skuterów. Czytam to, co piszą wodniacy, ci tacy związani z jeziorami, no bo wydaje mi się, że jeżeli myślimy o jeziorach, no to przede wszystkim mamy w głowie kajaki, piękne żagle. Jest tyle sposobów, na które można spędzać czas nad jeziorami. Fakt, że kiedyś też nie było, jeśli chodzi, wiesz, no, tak jakby wracając się, dlaczego te przepisy na przykład się tam zmieniają i tak dalej. No, kiedyś też nie było takich możliwości technicznych, nie było takiego sprzętu, też ludzi nie było na to stać. My nie mieliśmy jako społeczeństwo dostępu do tego rodzaju nowinek technologicznych, jak kłady, skutery wodne, czy jachty. O Jezu, nie wiem, pojedź do Mikołajek i zobacz, co tam pływa po prostu po jeziorach, nie? To normalnie jachty co najmniej, wiesz, oceaniczne i morskie.
1: Ale ja stanę teraz trochę w obronie tych, którzy lubią tam poszaleć.
7: Będziesz adwokatem diabła, no dawaj.
1: Okej, ale kupuję, inwestuję, chcę sobie śmignąć, no i gdzie mam to zrobić?
7: Nie wiem, powinny być jakieś takie miejsca, typu na przykład właśnie sztuczne zbiorniki wodne chociażby, gdzie można sobie taki sport pouprawiać, jeśli nazywamy to sportem. Nie musisz kupować, będzie taniej. Nie, no oczywiście, rozumiem, że ktoś może mieć taką potrzebę. Nie, przepraszam, będę szczera. Nie rozumiem takiej potrzeby.
1: A ja rozumiem.
7: A ja nie rozumiem takiej potrzeby. I tutaj dochodzimy do miejsca takiego, które się nazywa kwestia gustu. Natomiast no miejmy świadomość tego, że no są pewne miejsca, które są miejscami publicznymi. No to wiesz, to trochę tak jak patrzysz na drogi. No ktoś na przykład, stać kogoś na to, żeby kupić sobie drogi, szybki samochód z takim, wiesz, przyspieszeniem, że po prostu wciska cię w fotel, nie? I na przykład lubi szybką jazdę. I powinien mieć takie miejsce, gdzie są tory specjalne, gdzie sobie może poszaleć, jest bezpiecznie, bezpiecznie w każdym razie też dla innych użytkowników drogi. No przecież takich osób też nie wpuścisz na drogę publiczną i ta osoba powie, że ale mnie stać na drogi samochód szybki i ja chcę sobie poszaleć. No to nie, szalej
1: no tak,
7: sobie, tylko
1: no,
7: gdzie
1: to
7: indziej.
1: Wiesz, no to tak samo, jak cię nie stać, to kupujesz tak zwane rumuńskie Porsche, czyli znanej marki samochód i też udajesz, że...
7: A to ja nie znam takiego. Musisz mi powiedzieć potem po antenie.
1: Poza anteną.
7: Dobra, poza anteną, tak. Rozumiem, że nie może być lakowania produktu. Nie, no ale to wracamy do początku naszej rozmowy. Kwestia wolności naszej i tego, że my mamy jakieś takie, że nikt nie będzie mi mówił, jak mam żyć, nie? Chcę, to sobie kupuję i jeżdżę. No ale pamiętajmy, że ta taka nasza wolność zawsze kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność innych osób.
1: Spisujemy protokół rozbieżności, jeśli chodzi o ten temat. Przechodzimy
7: Proszę
1: do
7: bardzo.
1: Drugiego, czyli do zabudowy terenu po byłym dworcu PKS w Ostródzie. Zajezdnia przy ulicy Słowackiego. Radni podnieśli ręce za zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego, jednocześnie pokazując, no nie chcę powiedzieć, który paluszek u ręki tym stowarzyszeniom środowiskowym, czyli ekipie z bagien.
7: Jednemu stowarzyszeniu.
1: Tak, bo braliście udział w konsultacjach społecznych, jak Lew bronił was na komisji, bo sesji to aż tak się nie przysłuchiwałem, ale na komisji byłem, gdzie radny Kamil Krzyżanowski bronił stowarzyszenia jak lew. burmistrz powiedział, że on nie jest za skansenizacją Ostródy, że będzie rozwój, będzie pięknie, będzie ładnie. A co mówi ekipa z Bagien?
7: My rozmawialiśmy na ten temat przy okazji chyba nawet nie jedno, albo na pewno raz rozmawialiśmy na ten temat. Jak były konsultacje i też tutaj zadawałeś mi pytania na temat tego, jaki jest nasz stosunek do tej inwestycji. Nie zgadzam się, że nie słuchałam komisji, niestety nie mogłam, więc sobie potem to gdzieś tam znaczy nie byłam na komisji, była nagrywana?
1: Tak, nie, ja mam nagranie.
7: To ty, jak pozwolisz, to z chęcią odsłucham. Szkoda, że nie była nagrywana, no bo też przypominam, że my jesteśmy organizacją społeczną i nie we wszystkim możemy brać udział, a na pewno nie w tych godzinach, gdzie pracujemy, bo nasza działalność to jest działalność społeczna poza godzinami naszej pracy, więc niestety byśmy bardzo chcieli, ale nie wszędzie możemy być i zawsze. Ale braliśmy udział w konsultacjach zarówno online, gdzie też był obecny inwestor oraz firma, która zajmowała się przygotowaniem zmiany tego miejscowego planu oraz oceną oddziaływania na środowisko. Potem przygotowaliśmy oczywiście na piśmie uwagi, które złożyliśmy. Te uwagi zostały zapisane tak jakby jedna uwaga była, ale formalnie no to my tam 10, że tak powiem, takich postulatów zawarliśmy. Tam nie było rewolucji w tych naszych uwagach. Zwróciliśmy uwagę na teren zielony, który już tam jest istniejący, żeby może ten teren zielony, który jest, zachować, przynajmniej w jakiejś tam formie, no bo uważamy, że jeżeli mamy już dojrzały kilkudziesięcioletni ekosystem, który tam powstał, no to teraz likwidowanie go i oczywiście jakieś nowe nasadzenia, nie jest to samo. Tak mówię w skrócie, bo jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, zapraszam na naszą stronę Ekipa z Bagien, tam można trafić na ten dokument i zapoznać się z tym, jakie były nasze uwagi oraz jakie było uzasadnienie odrzucenia tych uwag, ale też mówiliśmy o kwestiach związanych z komunikacją, no bo jeśli powstanie tam te 170 mieszkań, no to jest jedna ulica dojazdowa, to wyobrażacie sobie Państwo, co tam się będzie działo. Rozmawialiśmy też o kwestiach retencji wód opadowych, wpływu na stan wód, jednolitych wód powierzchniowych Jeziora Drwęckiego. Żeby było jasne, nie byliśmy przeciwko zmianie zagospodarowania, sposobu zagospodarowania tego terenu, bo rzeczywiście on tego wymaga i to się jak najbardziej z tym zgadzamy. Nie byliśmy przeciwko tej inwestycji, natomiast mówiliśmy o tym, żeby ona była na mniejszą skalę, budynki były niższe, mniejsza gęstość zabudowy. Nie spotkało się to ze zrozumieniem. Oczywiście wszystko można wyjaśnić tym, że jest zgodne z przepisami, tak, oczywiście, wszystko zgodnie z przepisami wydaje się, że było, aczkolwiek jeszcze z naszymi ekspertami, których mamy na zapleczu, będziemy jeszcze analizować ten raport z konsultacji, ponieważ mamy pewne zastrzeżenia, więc będziemy też patrzeć, czy proceduralnie wszystko odbyło się tak, jak trzeba. Jeszcze jak ja byłam radną, bo w poprzedniej kadencji byłam radną, często jak pojawiały się konsultacje, to były takie zarzuty, że to pod konsultacje mieszkańcy nie chcą brać udziału w konsultacjach, mieszkańcy się nie angażują. Tylko pytanie jest takie, po co mieszkańcy mają się angażować, jeżeli ich uwagi nie są brane pod uwagę? A przypominam, że organizacja społeczna, no to jest taki sam głos mieszkańców jak każdy inny. To też jest bardzo trudna materia, bo zagospodarowanie przestrzenne jest trudną materią. To jest specyficzny, hermetyczny język, jest dużo przepisów, tam naprawdę trzeba się mocno w to gryzać i to rozumieć. I my dużo czasu poświęciliśmy na to, też wspierając się ekspertami, żeby to dobrze wszystko przeanalizować, więc to też nie jest takie, drodzy Państwo, niebo nie, tylko to jest wszystko uzasadnione również merytorycznie. Więc to też, no, po to są takie organizacje, które w imieniu mieszkańców się wypowiadają i sprawdzają. No, żałuję, że nikt nas nawet nie zaprosił, żeby zapytać chociażby, dlaczego my uważamy tak, a nie inaczej. Tylko tak, w taki sposób się to odbyło. Przyznam, że nie wiem, czy jest mi przykro, ale nie powinno się to w ten sposób odbywać.
1: Będzie tam kilka budynków wielorodzinnych, 18-metrowych, 5 kondygnacji nadziemnych. No, także tak. Słowianie tam zamieszkają.
7: Słowianie. Znaczy nie sądzę, żeby lokalsi tam zamieszkali, chyba że mamy takich lokalsów, których stać na inwestycje takiego kapitału. Myślę, że to będą ludzie z zewnątrz w większości. Będą to lokale na wynajem krótkoterminowy. Nie sądzę, żeby taka forma rozwoju akurat była potrzebna naszemu miastu. Rozumiem, że pan burmistrz może mieć pewnie inną wizję, aczkolwiek no, to nie jest kwestia wizji, tylko też takiego rozsądnego rozmawiania z różnymi interesariuszami. Warto wysłuchać innych głosów. Jeśli macie jakiekolwiek sprawy, potrzebujecie wsparcia, pomocy, wiecie, gdzie nas znaleźć. Polecamy się. Ekipa z Bagien.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: W tym magazynie reporterów Melo Radia Mazury porozmawiamy na temat Akademii Darta w Ostródzie. Ze mną w studiu Melo Radia Mazury Maciej Czerkawski. Witam serdecznie. Dzień dobry, Maćku.
8: Witam serdecznie, witam państwa, witam pana redaktora.
1: Człowiek kojarzony z ostródzkim sportem, obecnie nauczyciel wychowania fizycznego, a dawniej dyrektor Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Akademia Darta. Jak zobaczyłem wpis u ciebie w mediach społecznościowych, to przetarłem oczy ze zdziwienia, bo to jest wyczyn dziś stworzyć stowarzyszenie w sporcie, który na pierwszy rzut oka wydaje się sportem niszowym, ale jak ja przeglądam kanały sportowe, no to tam są zawody, tam są kibice, to wszystko idzie na żywo. Mamy też swoją krajową gwiazdę, która nazywa się Krzysztof Ratajski, pseudonim Polski Orzeł. Maćku, skąd pomysł na Akademię Darta?
8: To wszystko zaczęło się kilka lat temu. Lubiliśmy z żoną oglądać Darta od dłuższego czasu, od wielu, wielu lat. Później przyszedł na świat nasz syn i jak on już dorastał, to w dalszym ciągu tego Darta było mało w telewizji, ale jak on się pojawiał, to my to oglądaliśmy. I właśnie Norbert miał 6 lat i pierwszy raz zobaczył Darta. Stąd wyszło to, że polubiliśmy to jeszcze bardziej i stwierdziłem, że jak nie piłka, to co może być? I naprawdę ten sport mnie kupił, mnie zafascynował i dlatego wyszedł pomysł, aby stworzyć też akademię.
1: O zapisach za chwilę, ale jak podchodzisz do tego, że często dart jest nazywany sportem barowym, że gramy sobie w niego gdzieś tam ze znajomymi, towarzysko. I to tak w zasadzie nie sport, jakby złośliwi powiedzieli.
8: No tak, niektórzy myślą, że dart to jest jakieś tam rzucanie do tarczy. Nic bardziej mylnego. Ten dart się tak mocno rozwija i z taką prędkością, nie tylko w Polsce, ale i w Europie i na całym świecie, że to naprawdę już stała się dyscyplina sportu, którą uprawiają nie tylko dorośli w barze, ale powstają kluby sportowe, stowarzyszenia, właśnie to, co wspominaliśmy wcześniej, akademie i naprawdę rzesza ludzi uprawiających tą dyscyplinę jest coraz większa.
1: Ostróda próbowała. Kiedy w Ostródzkim Centrum Sportu i Rekreacji pracował Wojtek Chrząszcz, Wojtku, jeśli nas słyszysz, to cię serdecznie pozdrawiamy.
8: Również pozdrawiam.
1: To były zawody. Coś się mówiło o jakiejś lidze regionalnej. Nie wiem, czy ona się ostatecznie zawiązała. Jest jakaś osoba, jest zapał i nagle tej osoby brakuje.
8: No, Wojtek na pewno był pomysłodawcą chyba z tego, co mi wiadomo, w Ostródzkim Centrum Sportu i Rekreacji turniejów, cykli turniejów w Darta. Zapoczątkował to, rozwinął. No, na ten moment tego nie ma, ale mogę też uchylić rąbka tajemnicy, że w naszym mieście nie powstaje tylko akademia, ale też klub darterski, o którym też za chwilę będzie głośno. I właśnie w tym kierunku chcemy pójść i dać coś nowego w naszym mieście.
1: No dobra, to teraz do Akademii Darta uchylamy tego rąbka tajemnicy. Gdzie się zgłosić, gdzie się zapisać? Bo ja jeden wpis widziałem, w zasadzie dziś zobaczyłem drugi, że sprzęt już jest kupiony, to znaczy, że gdzieś już chcesz go montować.
8: Już jesteśmy coraz bliżej, jest sprzęt, za chwilę będzie logo, za chwilę będzie strona, miejsce już też mamy. Miejsce, już mogę powiedzieć, że będzie to w szkole podstawowej numer 3 przy ulicy Rycerskiej. O wszelkich innych szczegółowych informacjach będę już na bieżąco informował właśnie w moich mediach społecznościowych i za chwilę też na stronie Akademii.
1: Napisałeś w takiej zajawce, jeśli macie dziecko od 7 do 17 lat, dlaczego ten przedział wiekowy?
8: Mogą też uczestniczyć w tym młodsze dzieci, aczkolwiek ja chcę się skupić i pewnie nie tylko ja, bo nie będę tylko jedynym trenerem. Chcemy się skupić na tym, żeby te dzieci od 7 roku. Dlaczego? Dlatego, że rozwój psychofizyczny pozwala na to, aby zacząć rzucać, celować, aczkolwiek to nie jest taki prosty sport. Dlatego od 7 do 17 lat powstaje akademia.
1: Jesteś trenerem, to jak wytrenować dziecko, czy w ogóle człowieka, żeby z 501 punktów rzucał triple 20 i tak schodził sobie i tak zawsze rzucał?
8: To jest ogromny proces. Ja jestem wychowany w sporcie, jestem trenerem też piłki nożnej, jak doskonale pan redaktor wie. To jest jeszcze dłuższy, cięższy proces. Ja myślałem, że w piłce jest ciężko, w darcie też jest ciężko, ale daje to ogromnie dużo radości, jeżeli wpada pierwszy triple, pierwszy double zakończony, pierwsze skończenie 501, czy 201, czy 170. Więc to są te momenty, które naprawdę dają nam mnóstwo radości i satysfakcji z tego, co robimy. Droga do tego jest długa, bo emocje, które są, musimy pracować nad koncentracją, musimy pracować nad wieloma innymi elementami, doprowadzą nas do tego, że będziemy rzucać tam, gdzie chcemy.
1: Pewna ręka, panowanie nad głową, to wszystko musi zagrać, żeby w ogóle myśleć o tym sporcie?
8: Ustawienie ciała trzeba dołożyć do tego jeszcze, oprócz koncentracji, jeszcze pewność siebie, bo to też nie można się nigdy poddawać. Zresztą, tak jak w każdym sporcie, no tutaj to jesteśmy my, tarcza, przeciwnik. I tylko to. My tutaj musimy być sami dla siebie i sami się mobilizować, sami się nakręcać do tego, żeby trafić i skończyć tak, jak chcemy.
1: Ile czasu trwa taka jednostka treningowa?
8: Od godziny do półtorej. Rozgrzewka jest w formie koordynacyjno-ruchowej. Trzeba rozgrzać mięśnie, stawy, rąk. Jak ktoś jest lewo- czy praworęczny, to wiadomo. Następnie przechodzimy w rozgrzewce już celowej. Zaczynamy rozrzucać się, tak to się kolokwialnie mówi, po tarczy. Po rozgrzewce wchodzimy w część główną. To już są ćwiczenia dedykowane sektorowi na przykład. I później przechodzimy do części końcowej. To, co jest najpiękniejsze, do gry.
1: Na piłce nożnej można sporo zarobić, że jak zapisujemy dziecko gdzieś tam, powiedzmy, do Sokoła czy do innego klubu, no to tam już sobie w głowie układamy, że miliony euro będą wpływać na konto oczywiście dziecka. Nie posądzam rodziców, że będą zarabiać na dziecku. Ile można zarobić na darcie? Te wygrane w turniejach, one zapewniają jakiś tam byt tym zawodnikom? Czy powiedzmy wspomniany na początku Krzysztof Ratajski to jest taka gwiazda, że tam też miliony euro na koncie?
8: Chyba milion z tego, co mi się wydaje, już ma. Może nie euro, ale w złotówkach. Aczkolwiek jest to sport, który też daje możliwości zarabiania naprawdę dobrych pieniędzy, bo mistrz świata bodajże w tym roku zarobi już milion funtów. W poprzednim roku było to 500 000.
1: 2 miliony. Mamy suflera za chwilę.
8: Tak. Więc to są naprawdę ogromne pieniądze, ale żeby do nich dojść, tak jak Krzysztof zaczynał od różnych tak zwanych turniejów podłogowych, czyli co to są turnieje podłogowe? To są turnieje nietelewizyjne, nie pokazywane w telewizji. I tam się zaczyna, zdobywa punkty, zarabia pierwsze pieniądze i gra się o kartę PDC. PDC to jest jedyna główna organizacja darterska na świecie, Professional Darts Corporation. I jeżeli zdobywamy kartę, to już wtedy drzwi się otwierają do zarabiania większych pieniędzy. Aczkolwiek jeżeli tworząc akademię, to ja nie rozmawiam i nie chcę zarabiać pieniędzy. Ja chcę tworzyć miejsce dla młodych adeptów, dla dzieci, dla młodzieży, takie, które, w którym będą miały możliwość rozwoju.
1: Milion funtów, pula nagród jednego turnieju, rekordy to 5 milionów funtów, kontrakty sponsorskie 2 miliony funtów tak, rocznie, tak. A zwycięzca pojedynczych cyklów zawodów to jest 350 tysięcy funtów.
8: Grand Prix.
1: Tak.
8: Tak. Mistrzostw świata. Mistrzostwa świata oczywiście jest to wyższa kwota, dużo wyższa. A są jeszcze European Tury, które też odbywają się w Polsce i tam jest do wygrania bodajże około 70 tysięcy euro.
1: Także z ostrudy można awansować i tyle zarabiać. Maćku, tak. Jest z nami jeszcze jedna osoba w studiu, to twój syn Norbert, o którym wspomniałeś już na początku naszej rozmowy. Norbert, witamy cię na antenie. Opowiedz nam, na jakim jesteś poziomie. Ograłbyś tatę teraz?
9: Regularnie.
1: Brałeś udział w jakichś zawodach, twoje sukcesy?
9: Wyjście z grupy dużo razy, półfinał.
8: Może ja coś dopowiem, bo Norbert bierze udział w turniejach seniorskich. Mało jest turniejów juniorskich, póki co jeszcze w Polsce, więc on bierzemy udział, zarówno Norbert, jak i ja, w turniejach seniorskich.
1: No i kto wyżej dochodzi?
8: To różnie. Częściej Norbert, ale ja walczę jak lew, żeby go dogonić. On się rozwija. To mogę przytoczyć jeden, ten filmik jest na YouTubie, na Łączy Nas Dart. On krąży i ma naprawdę bardzo dużo wyświetleń. Jest jak Norbert miał do skończenia 90 punktów, rzucił zielony środek dwa razy, czyli jest 50 i skończył to podwójną 20. I w tle słychać największego kibica Norberta na świecie, czyli jego mamę.
1: Norbert, ale autograf od Krzysztofa Ratajskiego już masz, czy jeszcze polujesz?
9: Jeszcze nie mam.
1: Jeszcze nie masz, ale chciałbyś się zmierzyć z mistrzem polskim Orłem?
9: No.
8: Ma od innego Polaka.
1: Tak?
8: Który też już jest na dobrym poziomie. Tak, byliśmy na jednym z turniejów i był Sebastian Białecki. Jest to druga wschodząca gwiazda, młody chłopak darta, który jeździ już tak jak i
9: Ratajski.
8: tak, jak Krzysztof Ratajski na turnieju European Touru, teraz też będzie brał udział w dużym turnieju i on też coraz częściej dobija się do bram, że tak powiem, tego profesjonalnego darta coraz wyżej.
1: Norbert, dlaczego nie piłka, tylko dart?
9: Bawiłem się w pokoju i tak, przyszedłem do salonu.

0: Ja na pewno oferuję przede wszystkim dobrą zabawę. Dart to też jest dobra lekcja matematyki. Naprawdę z Norbertem nie mamy najmniejszego problemu teraz z matmą. Ona uczy kombinacji przeróżnych i tak dalej. Mogę zapewnić, że będziemy pracować nad koncentracją, nad pewnością siebie, nad elementami związanymi właśnie z radzeniem sobie w trudnych sytuacjach stresowych. Więc to są aspekty, które są najważniejsze, a przy okazji dobra zabawa, możliwość rozwoju, bo Junior Darts Corporation, pod którą egidą będziemy działać, daje możliwość rozwoju zawodnikom uczestniczenia w eliminacjach do Mistrzostw Świata, do Mistrzostw Europy, do różnych turniejów zagranicznych.
1: Wróćmy do tego pudełka po pizzy. Norbert, podziurawione ono jeszcze gdzieś jest, czy już się rozpadło?
2: Rozpadło.
1: I na co zamieniłeś pudełko po pizzy?
2: Od tarczę taką...
1: Profesjonalną już.
2: No, taką.
1: Powiedzmy.
2: Tak.
1: A rzutki masz personalizowane, czy raczej dla dorosłych?
2: Dla dorosłych.
1: Dla dorosłych. Czyli trochę takie wejście w świat dorosłości też przez
0: tak.
1: sport.
0: No, myślę, że tak. Przez te turnieje właśnie seniorskie, na które jeździmy bardzo dużo, to na pewno obcowanie z dorosłymi to już nie jest dla niego problem. Bardziej na zasadzie, o Boże, przegrałem z takim małolatem. Takie reakcje są i mówię, jak on rzuca. Nie chwaląc Norberta, ale naprawdę widać, że robi to z pasją, z wielką miłością do tego sportu, a ja jako ojciec trochę krytyczny jestem i wymagający bardzo.
1: Jak zawsze ojcowie tacy są w stosunku co do dzieci, ale sukcesów wam życzę. Rozumiem, że spotykamy się za rok. Maćku, ty masz grupę dzieciaków i to dosyć solidną i będziemy zapowiadać ostruckie mistrzostwa w darcie, na które przyjedzie sam Krzysztof Ratajski.
0: Dziękuję bardzo. Na pewno będziemy się starać doprowadzić do dużego turnieju juniorskiego. A jak już będzie w naszym mieście wspaniały klub, to też seniorskie turnieje będą regularnością, nie cykliczne.
1: Także będziemy do tego wracać jeszcze na antenie Meloradia Mazury. Słuchajcie, w Ostródzie powstaje Akademia Darta. Można dziecko przy okazji nauczyć liczyć, no bo zejścia z 501 to nie jest łatwa droga. Trzeba policzyć. A tu nam zejdzie lotka nieco, no i nie trafi w triple, a trafi w zwykłe pole. No i wtedy rodzą się kłopoty. No to trzeba na szybko policzyć, jak można skończyć i wygrać lega.
3: Jeszcze dziś w programie.
4: Przechodzimy do szkoleń, tak, żeby mieszkańcy też wiedzieli, jak się zachowywać, żeby poznali alarmy, żeby poznali miejsca zbiórek w swoich osiedlach, żeby wiedzieli, gdzie jest bezpiecznie. Te szkolenia też mają pokazać, jak korzystać ze swoich zasobów, tak? Trzeba pamiętać, że jeżeli nastąpią sytuacje kryzysowe, trzeba pamiętać, że wtedy mogą przestać działać bankomaty, że też jakaś forma pieniędzy w gotówce będzie niezbędna, tak, żeby zabezpieczyć swoje dokumenty. To jest szereg działań, które uchroni bądź pozwoli nam uniknąć pewnych komplikacji.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury. Porozmawiamy sporo o bezpieczeństwie. Ze mną w studiu Andrzej Bartnicki, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego miasta Ostróda. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Bezpieczeństwo, to słowo przewija się przez wszystkie ogólnopolskie media, ale też i te lokalne. No to na początek takie małe podsumowanie. Mamy w końcu dość spory magazyn na granicy miasta i gminy Ostróda, gdzie magazynujemy sprzęt zakupiony w ramach rządowej dotacji.
4: Tak, to są duże i niezbędne zakupy do tego, żebyśmy w jakiś sposób byli przygotowani do realizacji różnych zadań, a w szczególności do zabezpieczenia mieszkańców Ostródy.
1: Z jakiego sprzętu jest pan najbardziej zadowolony? Też z perspektywy tego, że był pan wieloletnim strażnikiem miejskim, komendantem Straży Miejskiej. Z czego jest pan najbardziej zadowolony?
4: Może na początek odpowiem, że to nie jest tak, że my zaczęliśmy teraz od 2 lat te zakupy, ponieważ taki magazyn był w Urzędzie Miasta, który, że tak powiem, takie podstawowe rzeczy zabezpieczał, tak, bo mieliśmy swoje agregaty, mieliśmy worki, mieliśmy różnego rodzaju urządzenia. Taka eskalacja zakupów następowała

0: w momencie, kiedy wybuchł COVID, też tam poczyniliśmy pewne zakupy środków ochrony, opryskiwaczy i takich innych rzeczy. Natomiast w tym momencie uważam, że bardzo istotnym zakupem były beczki do wody, mamy elastyczne zbiorniki, mamy apteczki, mamy łóżka, mamy sprzęt, który będzie wykorzystywany do różnego rodzaju akcji ratowniczych, czyli łopaty, kilofy, taki sprzęt bardziej ratunkowy, ale mamy też zakupy agregatów prądotwórczych, mamy agregat mobilny, mamy osuszacze, mamy nagrzewnice. To jest naprawdę, ten asortyment jest bardzo zróżnicowany i mam nadzieję, że nie będzie wykorzystywany, ale no jesteśmy przygotowani, tak? Mamy też bardzo dużą ilość zakupionych plandek w razie nagłych jakichś kataklizmów, żebyśmy mogli zabezpieczyć naszych mieszkańców.
1: Nawet macie taki agregat, który zasili całą szkołę. Ja widziałem w mediach społecznościowych wideo z prezentacji tego sprzętu. No to naprawdę robi wrażenie.
0: Tak, jest to bardzo potrzebny i niezbędny sprzęt. To jest mobilny agregat. W tej chwili jesteśmy na etapie przetargu i dostaw kolejnych agregatów. Też mam nadzieję, że w tym tygodniu dojedzie kolejny agregat 64 kW, które będą zasilały nasze stacje uzdatniania wody. Będzie ich 4 bodajże, tak? Takiej dużej mocy, także też staramy się zabezpieczyć nie tylko urząd, ale też nasze jednostki, które są podmiotami ochrony ludności.
1: W przypadku ataku zimy mamy koksowniki i nagrzewnice.
0: Po tej akcji zimowej, po tej sytuacji w Rychnowie, no zauważyliśmy, że mamy pewne deficyty magazynowe i w związku z tym też podjęliśmy decyzję o zakupie kilkunastu koksowników, parasoli grzewczych, które będzie można ustawiać na przystankach. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli z tego korzystać, ale dobrze by było, żebyśmy taki sprzęt mieli, bo w razie wystąpienia takiej sytuacji to po prostu jedziemy do magazynu, wyciągamy, w przestrzeni kilku godzin jesteśmy w stanie ustawić i zabezpieczyć mieszkańców.
1: Wodę i żywność też musicie magazynować?
0: No z tym jest kłopot. Ustawodawca narzucił taki obowiązek, aczkolwiek nie do końca doprecyzował, jak, w jakiej formie to ma wyglądać, czy wystarczy to na podstawie tego, że podpiszemy jakieś umowy z podmiotami czy z hurtowniami. Natomiast mamy właśnie zakupione 50 zbiorników elastycznych, także będziemy mogli je w razie sytuacji kryzysowej rozdysponować na terenie całego miasta i wtedy one będą mogły być wykorzystywane do tego celu.
1: Przejdźmy teraz do bezpłatnych szkoleń, no bo co nam ze sprzętu, jeśli w stanie zagrożenia nie będziemy wiedzieć, jak reagować?
0: Pakiet szkoleń również finansowany jest z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Jest to tak jakby kontynuacja, zostali przeszkoleni zgodnie z ustawą wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast. Później zostali przeszkoleni pracownicy. Też prowadzimy szkolenia pracowników i kierowników jednostek podległych. Kolejnym etapem jest szkolenie mieszkańców z zakresu ochrony ludności. Chodzi o to, żeby mieszkańcy poznali sygnały alarmowe, procedurę ewakuacji, jakie zasoby powinni zgromadzić w swoich domach, bo to najlepiej przygotowane miasto czy instytucja nigdy nie będzie na tyle przygotowana, jak powinni być przygotowani mieszkańcy, bo oni będą narażeni jako pierwsi na to, żeby spakować swoje niezbędne rzeczy i mieć je pod ręką. Jeżeli chodzi o szkolenia, osoby szkolące zgodnie z przepisami muszą posiadać akredytację Akademii Pożarniczej i nasz szkolący również posiada taką akredytację. Działa na naszym rynku już długo. Z tego, co udało mi się z nim porozmawiać, był czynnym strażakiem. W tej chwili pracuje około 15 lat w służbie zdrowia, czyli jeździ w karetce pogotowia, także ogrom wiedzy. W tamtym tygodniu mieliśmy szkolenia. Bardzo, bardzo pozytywne komentarze. Takie z życia, które też pozwolą mieszkańcom łatwiej i szybciej zareagować na dane zdarzenie.
1: To są szkolenia na zapas, żebyśmy wiedzieli, jak się zachować, że nic nie jest planowane, ale taką wiedzę wypada mieć i na przykład wiedzieć, co w danym momencie w spiżarni domowej powinno się znaleźć, jak spakować plecak ewakuacyjny, żeby w ogóle mieć coś takiego w naszych domach.
0: Oczywiście, no trzeba zacząć od początku, tak? Obrona cywilna przez wiele lat była marginalizowana, przez co nie kładziono takiego nacisku. W tym momencie wprowadzono ustawę i tak jakby odbudowujemy te zasoby, które kiedyś były. Jak Państwo pamiętają, kiedyś w każdym zakładzie były drużyny, każdy zakład miał swoje formacje ochrony ludności, które to zabezpieczały. W międzyczasie sytuacja geopolityczna była taka, że po prostu to umarło śmiercią naturalną i teraz w dobie wojny na Ukrainie musimy przygotowywać się i zabezpieczać, odbudowując tą obronę ludności tak, żebyśmy byli w stanie poradzić sobie w każdej sytuacji. My jako miasto już od paru lat próbujemy zabezpieczać mieszkańców. Rozbudowaliśmy system łączności i alarmowania w taki sposób, że jesteśmy w stanie pokryć 100% miasta sygnałami alarmowymi. Mamy możliwość wysyłania nimi komunikatów głosowych i teraz przechodzimy do szkoleń, tak, żeby mieszkańcy też wiedzieli, jak się zachowywać, żeby poznali alarmy, żeby poznali miejsca zbiórek w swoich osiedlach, żeby wiedzieli, gdzie jest bezpiecznie. Te szkolenia też mają pokazać, jak korzystać ze swoich zasobów, tak? Jaką żywność. Trzeba pamiętać, że jeżeli nastąpią sytuacje kryzysowe, może być blackout, tak? Może być wyłączony prąd. Trzeba pamiętać, że wtedy mogą przestać działać bankomaty, że też jakaś forma pieniędzy w gotówce będzie niezbędna, tak, żeby zabezpieczyć swoje dokumenty. To jest szereg działań, które chcemy pokazać, że dobrze by było, żeby je wykonać, co później nas uchroni bądź pozwoli nam uniknąć pewnych komplikacji.
1: Z tego co wiem, to też zainwestowaliście jako miasto Ostróda w syreny alarmowe. One były sukcesywnie wymieniane, dostrajane, tak żeby też no, zwiększyć ich głośność między innymi.
0: Tak, nasz system już jest oparty na nowoczesnej technologii i jesteśmy bodajże, mogą to być stare dane, ale jednym z 80 miast, które jest podłączone do systemu wojewody warmińsko-mazurskiego i też z poziomu województwa można u nas włączyć syreny alarmowe.
1: Ma pan plecak ewakuacyjny w domu, nie wiem, spakowany, czy w ogóle ma pan takie przedmioty gdzieś tam pod ręką?
0: Tak, mam takie coś zabezpieczone, mam zabezpieczoną żywność długoterminową, mam zabezpieczone paliwo w karnistrach, ponieważ mam skserowane dokumenty, akty urodzenia, dokumentacje, akty notarialne nieruchomości. To jest niezbędne, żeby w razie zaistnienia sytuacji kryzysowej wiedzieć, gdzie czego szukać, tak? Ale najważniejsze to jest to, żeby wiedzieć, jak należy się zachować w danej sytuacji, bo w tej chwili często się zdarza tak, że z różnego rodzaju okazji syreny alarmowe się włączą i mieszkańcy w dużej ilości nie są w stanie rozróżnić sygnałów alarmowych i po prostu przechodzą obojętnie obok tego, ale zachęcam wszystkich do tego, żeby przygotować, nie mówię o jakichś dużych ilościach, ale żeby odpowiednią ilość wody zadbać, jakąś żywność długoterminową, czy konserwy, czy inne rzeczy. Nie chodzi o to, że o straszenie, po prostu żeby było, bo może się zdarzyć taka sytuacja, że nie wiem, ulegnie awarii sieć i później trzeba po prostu coś jeść, trzeba coś pić. Oczywiście służby będą działały, ale też potrzebują czasu na rozwinięcie, czyli ktoś musi zabezpieczyć beczkowóz, trzeba tą wodę nalać, przywieźć na osiedle, rozdystrybuować. Także to jest ten moment, żeby nie zostawiać, tak jak czasami przysłowiowe, światła w lodówce.
2: Zapisz tę datę.
1: Taką cenną wiedzę otrzymacie na bezpłatnych szkoleniach z zakresu ochrony ludności. Dla mieszkańców Ostródy dostępne są jeszcze dwa terminy. 8 października o godzinie 16 w budynku Stadionu Miejskiego przy ulicy 3 Maja 19, a także 10 października o godzinie 10 w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Pieniężnego 30.
2: Zmieniamy temat.
1: Teraz w Meloradiu Mazury bardzo ważne przypomnienie. Darmowa komunikacja dla uczniów nadal w naszym mieście funkcjonuje, ale tylko i wyłącznie w dni nauki szkolnej. O szczegółach prezes żeglugi ostródzko-elbląskiej Cezary Wawrzyński.
3: Od poniedziałku do piątku włącznie. I to też do końca dnia, do ostatniego kursu. Młodzież może jeździć bezpłatnie, natomiast w soboty i w niedzielę musi mieć taki młody człowiek przy sobie legitymację szkolną i wykupiony bilet ze zniżką 50%. I to samo dotyczy okresów, kiedy będą ferie świąteczne czy wakacje. Innymi słowy, powtórzmy, to nie jest tak, że wszyscy bezpłatnie mogą jeździć. Owszem, od poniedziałku do piątku włącznie nadal mogą jeździć w soboty i w niedzielę, ale jest z opłatą 50%, a powiedzmy, że ta opłata 50% to jest 2 zł, czyli bilet ulgowy w mieście kosztuje 2 zł, czyli 50% ceny 4 zł.
1: Prezesie, ale było takie zjawisko nazywane autobusingiem. To znaczy, że młodzi ludzie gdzieś tam mają wolny czas, sobota, niedziela, wsiadają w autobus od pętli do pętli. Widzicie już po wprowadzeniu tych połówkowych biletów, że to zjawisko ustało w naszym mieście?
3: Dobre pytanie, dobra sugestia, ale jeszcze jest zbyt krótki czas. Rzeczywiście za miesiąc, dwa, za pół roku może spotkajmy się. Nie ukrywam, że też i właśnie doświadczenia x lat już kierowców sprawiły, że Rada Miejska rzeczywiście podjęła taką właśnie decyzję. Czy to ukróci to zjawisko? Nie wiem, no sprawdzimy, zobaczymy. W każdym bądź razie jakiś krok w kierunku tego został uczyniony. No bo trudno mówić, że 2 zł jest ceną zaporową, ale zobaczymy. No generalnie chcemy odchodzić od czegoś, co jest darmowe. No już wielu próbowało i raczej na dłuższą metę to się nie sprawdza.
1: No nie ma tłumaczenia, jeśli nie mam biletu. No zostanie wystawiony mandat.
3: Tak, zostanie wystawiony mandat. Z tym, że też to w zależności od tego, czy ta osoba jest w stanie w ciągu kilku dni udowodnić, że jej się zniżka należała, to jeszcze potem jest to w części znacznej umarzane.
1: W przypadku braku ważnej legitymacji szkolnej zostanie wystawiony mandat. Jeśli jednak udowodnicie, że podczas przejazdu byliście uczniem szkoły, wówczas możecie zwrócić się do firmy kontrolerskiej o wystawienie tak zwanej opłaty manipulacyjnej.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Czyta lektor AI.

0: Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
1: Stokrotka.
2: O reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101,5, 96,4 albo 89,4 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
3: W tym magazynie reporterów Meloradia Mazury będzie sporo wspomnień, ale też zaproszenie na ważny jubileusz. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury, a ze mną w studiu Paweł Muszyński, dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych imienia Wincentego Witosa, a także wicedyrektor Mirosława Wiśniewska. Witam serdecznie, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witamy serdecznie.
3: Na naszej antenie pan zapowiadał kolaże zdjęć. Chcecie wrócić do tego, co było kiedyś i porównać to z tym, co jest teraz, bo ja znam obraz współczesnego rolnika, ale poznamy też szkołę sprzed 60 lat, bo 10 października świętujecie jubileusz.
4: Dokładnie. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Żyjemy tym już nie tylko od kilku miesięcy, ale żyjemy tym już od poprzedniego roku szkolnego. Przygotowania trwają. Album drukuje się. 30 zdjęć z historii, ale i związanych z nauczycielami, jak i z architekturą, budynkami, jak się przekształcały, jak się zmieniały. Przede wszystkim chcemy, żeby spotkać się i powspominać, i też taka też jest konwencja. Naszym mottem jest: spotkajmy się przy stole. Usiąść wszyscy wspólnie i powspominać. I taką konwencję właśnie proponujemy na te obchody 60-lecia rolnika.
3: Chyba zabawne w tym wszystkim jest to, że tak porównując te zdjęcia, na przykład postacie, które oglądamy na tych zdjęciach, to dawniej u mężczyzn królował wąs. Dzisiaj już tego nie ma.
4: Tak, ja tę tradycję utrzymuję, bo...
3: Czyli dyrektor rolnika musi mieć wąs.
4: Dokładnie. Pamiętam z obrazów Witos, nasz patron też miał wąs, także... Ja nie widzę siebie bez wąsa. Tak, zmienia się. Zmienia się moda. Widzimy to na zdjęciach balów studniówkowych, sprowadzonych lekcji, fryzury, tak zwana trwała u kobiet. To na pewno to można szybko określić po kronikach, po zdjęciach, jaki to przedział czasu.
3: Pani zajmuje się koordynacją tak bezpośrednio. Trudno było przygotować w ogóle 60 lat z kart historii rolnika?
5: Z jednej strony jest to duże wyzwanie. Z tym, że myśmy już przygotowywali 50-lecie, więc wtedy powstała monografia, wtedy też uporządkowaliśmy jakby całą tą historię. No, widzimy ją, mamy ją tak przestrzeloną i jakby taką jasną. Teraz te kolejne 10 lat, które się dołożyło do 50-tki, no to właśnie to ten album fotograficzny, troszkę właśnie w takiej innej konwencji, już nie monografia. Natomiast czy trudno całość przygotować? No powiem tak, samemu człowiek by tego nie zrobił. Ale szkoła to ludzie, zespół ludzi, nauczyciele, uczniowie, rodzice i różne firmy, samorządowcy, no cała jakby społeczność wokół szkoły. Szkoła się wpisuje w miasto, w gminę. My jesteśmy szkołą, gdzie jednak niemalże, można powiedzieć, 50% to są uczniowie z miasta, 50% spoza miasta Ostródy, więc współpracujemy z olbrzymią też ilością osób, gmin, urzędów, pracodawców, więc samemu człowiek by tego nie przygotował, a ze wszystkimi razem można przygotować, można powiedzieć, każdy jubileusz.
3: Ale przed wejściem na antenę, pani Mirosławo, doszliśmy do takiego wrażenia i w sumie potwierdziliśmy to słynne powiedzenie, że rolnik to jest taka kuźnia kadr. Senator obecny, pan Gustaw Marek Brzezin, produkcja roślinna, nauczyciel, 1998 rok. Do tego roku uczył w waszej szkole. Czesław Najmowicz, również były burmistrz Ostródy, był kierownikiem szkolenia praktycznego. Pan Zbigniew Babalski, były poseł, pan Wasilewski, no ale absolwenci. Też pani mi tak zdradziła i kuchni uchyliła. Piotr Konopka, obecny dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego. przedszkolnego na osiedlu plebiscytowym. Pani Jolanta Gadomska, obecna zastępczyni burmistrza Ostródy. To są wasi absolwenci, czyli jesteście taką kuźnią kadr.
5: Ja mam takie poczucie, to hasło, które w tym roku przyświeca jubileuszowi, czyli spotkajmy się przy stole, że nasza szkoła jest takim miejscem, gdzie spotykają się ludzie o naprawdę dużym potencjale. Czasami może się wydawać, że ta szkoła, która gdzieś tak na obrzeżach Ostródy, już prawie w Kajkowie się znajduje, naprawdę gromadzi wielu ludzi, którzy mają swoje marzenia, mają swoją siłę, inspirują siebie nawzajem. Tak było kiedyś i tak jest dzisiaj. I my to jakby obserwujemy. Ja zresztą całe moje życie zawodowe jestem związana z tą szkołą i jestem absolutnie z tego dumna, że właśnie dane mi było spotkać tych wszystkich ludzi i nadal teraz też spotykać uczniów. My jeszcze nie wiemy, co będzie z tych, którzy są teraz, ale widzimy też już potężny potencjał w tych młodych ludziach.
3: Także pamiętajcie, to, że chodzicie do rolnika, to jest tylko atut. Za lat naście możecie usiąść w fotelu zastępcy burmistrza Ostródy. Panie dyrektorze, program 10 października. Spotykamy się na święcie.
4: Tak, dokładnie. O godzinie 9 rozpoczynamy mszą. Ta część bardziej oficjalna. Chcemy odśpiewać hymn narodowy na koniec. A po mszy mamy już zorganizowane przejście. Wszyscy uczestnicy spacerować łącznie z naszym sprzętem. Wyjedziemy na ulicę Chrobrego, a następnie na Czarnieckiego i przejdziemy już na obchody, tak zwaną biesiadę na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Rolniczych.
3: To wydarzenie zapowiadane, spotkajmy się przy stole. Nudne przemówienia, czy raczej chcecie to zrobić oficjalnie, ale też na wesoło?
4: Chcemy złamać konwencję. Mamy też takie doświadczenia. Dużo jubileuszy było w poprzednim roku kalendarzowym. Zawsze staramy się zaskoczyć i chyba tym razem powinno nam się też powieść. Będziemy przy stołach. Konwencja troszeczkę dotycząca wspomnień. Też pośpiewamy, bo mamy też takie pomysły związane z piosenkami, które wszyscy znają. Spróbujemy trochę się też pobawić, żeby uatrakcyjnić całe dwugodzinne, że tak powiem, spotkanie.
3: A potem już spotkanie absolwentów w salach lekcyjnych. Liczycie na dużą frekwencję. Dzisiaj ludzie chcą jeszcze wspominać, wracać do tych szkolnych ławek, spotkać się ze swoim rocznikiem?
4: Świeżo po ukończeniu szkoły niekoniecznie. Szukają swojego miejsca w pracy zawodowej, na uczelniach. To przychodzi z czasem. Patrzymy po listach, które roczniki chętnie się zapisują. No to musi tak upłynąć minimum 10, 20, a nawet 30 lat, żeby sentymentem wracać do szkoły. Wpisują się na bale, jak przyjeżdżają do nas absolwenci, emeryci. To takie smaczki nam przekazują.
3: Jak pani wspomina i patrzy przez te lata na szkołę, jak ona się zmieniała?
5: Niewątpliwie zmienia się baza. Zmienia się baza, szkoła cały czas, nauczyciele tutaj pod wodzą pana dyrektora, przez wiele lat pisane projekty, więc w różnych branżach naprawdę jest świetne wyposażenie i to się na pewno zmienia. Cały czas trwają też remonty, więc pod tym kątem szkoła na pewno się zmienia. Natomiast ja mam takie poczucie, że ona się też jednocześnie nie zmienia. To znaczy cały czas przychodzą do niej młodzi ludzie, którzy mają te 15 lat i no właśnie, szukają swojego miejsca, budują swoją tożsamość, odkrywają, kim są, uczą się siebie, a my możemy im towarzyszyć. I ja jak patrzę przez te, no już ponad 30 lat, jak tam pracuję, to mam wrażenie, że oni się nie zmieniają. A dzięki ich młodości my też się troszkę nie zmieniamy, bo chociaż się starzejemy, to ciągle właśnie mamy do czynienia z młodymi ludźmi i to jest niesamowite doświadczenie móc być z nimi. Oczywiście wiadomo, że 20 lat temu nie mieli telefonów w ręku, teraz mają. Zmieniają się jakby pewne ich doświadczenia, ich sposób widzenia świata, ale to, że szukają siebie, że muszą jakoś siebie odnaleźć, określić, zdefiniować, to się nie zmieniło. No, dla nas to jest wyzwanie, dla nauczycieli, bo my się starzejemy i też się zmieniamy, tylko pewnie trochę w innym kierunku niż oni, więc to jest wyzwanie, żeby jednak na tę inność ich być otwartymi. No ale to z kolei zawsze jest inspirujące też dla nauczyciela, więc No ja to postrzegam właśnie, że mówię, szkoła się zmienia jako budynek, zmieniają się branże, bo cały czas też w ofercie kształcenia mamy inne kierunki, więc od momentu, kiedy zaczynał się zespół szkół rolniczych, to był to ściśle kierunki rolnicze. Dzisiaj to jest cała, byśmy powiedzieli, paleta. Wprawdzie one się trochę trzymają gdzieś, bo są związane czy z ziemią, jak ja to mówię, powiedzmy jak geodezja, architektura krajobrazu, czy też właśnie z gastronomią, ale ona też się wiąże z rolnictwem, bo to gdzieś tam blisko tej produkcji rolnej. Natomiast no może najbardziej odbiega mechatronik, choć patrząc na taki proces przemysłowy, na to wszystko, co się dzieje, to mechatronik wcale też nie odbiega, bo to rolnictwo dzisiaj, czy rolnictwo precyzyjne, czy inne, to ono jest też bardzo zmechanizowane, więc to się zmienia. Ale ludzie, no ludzie zmieniają się, to warunki wokół, ale ludzie cały czas, ci nasi młodzi, którzy przychodzą, są bardzo do siebie podobni.
3: Ale ma pani takie wrażenie, że do was przychodzi młody człowiek, który już gdzieś się tam określił, że ma jakiś plan na przyszłość, na swoje życie? Bo na przykład uczniowie Barzyniaka jeszcze mogą gdzieś tam podróżować ze swoimi planami. U was, jeśli młody człowiek poświęci czas na naukę w technikum, czy w szkole obecnie wielobranżowej, no to jednak on już ma jakiś plan na życie.
5: Zgadza się, ale nawet jeżeli ma już określone i wybiera zawód, to jednak w tym zawodzie ona też tam są różne niuanse. On się musi też zobaczyć, czy to jest faktycznie jego droga i co w tym chce robić. No tacy, nie wiem, jest technikum hotelarskie, gdzie mamy specjalizację barmana, baristy, gdzieś można to robić. Oni idą w bardzo różnym kierunku, ci nasi młodzi ludzie. Jedni właśnie się w tym specjalizują, inni w czymś innym. Tak samo jak mówię o mechatroniku, to tak oni też szukają. W tej chwili w ramach jubileuszu, przed jubileuszem, w tej chwili cały czas trwają warsztaty. Zwróciliśmy się do naszych absolwentów o poprowadzenie warsztatu dla obecnych uczniów, bo pomyśleliśmy sobie, że no jubileusz wyzwala emocje no w takich właśnie starszych paniach jak ja, śmieję się, nie tylko, no ale w absolwentach, w dawnych pracownikach, no w obecnych. Uczniowie, ci, którzy są teraz, oni tak może jeszcze tego nie czują, więc pomyśleliśmy właśnie, żeby poprosić absolwentów o poprowadzenie warsztatów z różnych branż. I to się dzieje. I ja patrzę z zachwytem, muszę powiedzieć, na tych naszych absolwentów, jak oni właśnie torują sobie drogę, jak oni odnaleźli się w tej swojej dziedzinie, ale w jakimś jeszcze tam kawałku. I prosimy ich, żeby o tym opowiadali, żeby też mówili o tym naszym obecnym uczniom, żeby oni się też nie bali poszukiwać. Specjalizujemy się coraz bardziej w tych różnych dziedzinach, więc też trzeba tego poszukać wszystkiego.
3: Panie dyrektorze, no to plany na przyszłość. 60 lat historii za nami. Piszecie jakieś kolejne projekty, dofinansowania, bo bazę macie już naprawdę na światowym poziomie, kadrę macie wykształconą. Odcinać kupony, czy jednak myśleć o przyszłości?
4: Jeżeli zaprzestaniemy działać, to będziemy się tak jak się mówi, cofać. Także to takie jak z wiosłowaniem pod prąd. Po prostu przestaje się wiosłować, wracamy. Rozwijamy cały czas mechatronikę, ale bardzo silnie wchodzi elektromobilność. Wiemy, ile kosztuje teraz litr paliwa. Myślę, że ta elektromobilność będzie się rozwijała. My jesteśmy do tego również gotowi i kadrowo, i sprzętowo. Myślę też o bezpieczeństwie, bo te dziedziny również się rozwijają. Związanego z obroną cywilną, pomocą, reagowaniem, cyberbezpieczeństwem analizujemy sytuację partnerów. Też jeżeli chodzi o agrotronikę, o której wspomniała pani wicedyrektor, w tym kierunku też myślimy, żeby ten charakter szkoły nadal utrzymywać. Chociaż zastanawiamy się nad nazwą szkoły i to jest największa kontrowersja i to jest największy problem. Na 50-leciu rozmawialiśmy na Radzie Pedagogicznej, zaniechaliśmy ten pomysł, natomiast on wraca, a szczególnie ze środowisk niezwiązanych emocjonalnie ze szkołą, ponieważ oferta jest bardzo nowoczesna, atrakcyjna, a jednak nazwa Zespół Szkół Rolniczych zawęża bardzo mocno, szczególnie tych, którzy szukają ciekawych ofert, a czasami sama nazwa ich zamyka.
3: To na jaką nazwę moglibyście się zmienić?
4: Cały czas jakby promujemy i identyfikujemy się z patronem, z Witosem. Ja chyba bym żadnego przymiotnika nie tworzył, po prostu Zespół Szkół Wincentego Witosa, bo trudno jest znaleźć takiego przymiotnika technologiczny, nie wiem, przemysłowy. To też w pewien sposób ukierunkowuje.
3: Nie wiem, czy to nie wstrząśnie opinią publiczną w Ostródzie, czy nie będzie potrzebne głosowanie albo jakieś referendum, ale zobaczymy, jak po 60 rolnika będziecie nadal się nazywać. Kochani, tyle jeśli chodzi o przyszłość, ale ja was zapraszam po raz kolejny na 10 października na jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół Rolniczych imienia Wincentego Witosa. Będzie można powspominać, porozmawiać z byłymi nauczycielami, a jak dziś słyszeliście, no taka śmietanka polityczna uczyła w ostródzkim rolniku, ale też absolwenci. To są, powiedzmy, osoby z pierwszych stron gazet i portali, także będzie można powspominać, no i porównać, czy rzeczywiście dyrektorzy ostródzkiego rolnika od zawsze nosili wąsy.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
3: Hulajnogi elektryczne, a także rowery elektryczne to dobrodziejstwo, z którego korzystamy na co dzień, aczkolwiek sprawiamy też sporo kłopotów pieszym. Ja nazywam się Marek Apel, to jest magazyn reporterów Meloradia Mazury i na początek poruszymy problem hulajnóg elektrycznych, a także rowerów elektrycznych. Ze mną w studiu Anna Karczewska, oficer prasowa komendanta powiatowego Policji w Ostródzie.
1: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
3: Dobrodziejstwo czy raczej przekleństwo z perspektywy policjantów?
1: Panie redaktorze, jest ich coraz więcej na naszych drogach, coraz więcej na terenie naszego miasta i w ogóle w kraju. I stąd pojawił się między innymi właśnie pomysł ze strony ustawodawców, żeby wprowadzić pewne ograniczenia związane z poruszaniem się na tych wszystkich jednośladach.
3: Hulajnogi elektryczne. Od jakiego wieku możemy dać dziecku hulajnogę elektryczną i w co wyposażyć dziecko przy okazji? Bo te przepisy były zmienione, one weszły niedawno w życie.
1: Od marca tego roku wprowadzone zostały nowe zasady i wszystkie dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą same po drogach publicznych poruszać się tymi hulajnogami. One mogą jeździć na hulajnogach, ale w strefach zamieszkania, na terenach prywatnych, ale tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Jeszcze raz podkreślam, powyżej 13 roku życia mogą się poruszać, ale zasada jest taka, żeby się poruszały tą hulajnogą elektryczną, muszą mieć uprawnienia, a w ich przypadku, w przypadku 13-latków, to jest karta rowerowa. I w tym momencie zachęcamy wszystkich rodziców do tego, żeby nalegały i żeby namawiały swoje dzieci i przypilnowały dzieciaki, żeby te karty rowerowe w szkołach robiły. Bo mamy sygnały ze szkół naszych podstawowych tutaj z Ostródy, że nie wszystkie dzieci te karty rowerowe robią.
3: A egzaminy są przeprowadzane w każdej szkole?
1: Egzaminy są przeprowadzane w każdej szkole, egzaminują nauczyciele. Czasami zdarza się tak, że my jako policjanci naszej ostródzkiej komendy, policjanci ruchu drogowego są zapraszani na takie egzaminy. Panie redaktorze, jeżeli uczeń ma zrobioną kartę rowerową, zdał egzamin, to znaczy, że poznał przepisy ruchu drogowego i my też mamy podstawę do tego, że jeżeli on wyjedzie na tą drogę, to on zna podstawowe zasady ruchu drogowego.
3: No dobra, a jak jest z tymi sławetnymi kaskami? Powinni posiadać ten kask?
1: Od czerwca tego roku wszedł taki przepis, który mówi o tym, że wszystkie dzieci, cała młodzież do 16 roku życia musi mieć kaski na głowie. Ja też przypominam, że ten kask ma być odpowiednio dopasowany. On ma być zabezpieczony, on ma być zamknięty, tak? Dopasowany do odpowiedniego wieku, przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa, bo przy jakimkolwiek upadku, przy jakiejkolwiek kolizji, zdarzeniu, chronimy głowę, chronimy nasze dziecko, ma być przede wszystkim bezpiecznie. Respektujemy tą zasadę, patrole ruchu drogowego, wszyscy policjanci dzielnicowi są nastawieni na to, żebyśmy pilnowali nasze dzieci, żeby one jeździły w kaskach.
3: Patrol zatrzymuje małoletniego bez kasku, niezależnie czy jest to hulajnoga elektryczna, czy tradycyjny rower, albo tradycyjna hulajnoga, małoletni nie ma tego kasku. I co wtedy?
1: To jest wykroczenie w ruchu drogowym. Policjanci, tak jak za każde wykroczenie, mogą pouczyć, ale ustawodawca też dał nam ten manewr i przepis taki, że możemy nałożyć mandat. Mandat jest w wysokości 100 zł i ten mandat jest nakładany na opiekuna bądź rodzica, opiekuna prawnego dziecka.
3: No to teraz przejdźmy do tego, tego, z jaką prędkością my się tą hulajnogą elektryczną powinniśmy poruszać, bo się okazuje, że nawet jak mamy blokadę na hulajnodze elektrycznej i wszystko jest ok, no to nie możemy wcisnąć gazu do dechy.
1: Jeżeli chodzi o te hulajnogi elektryczne, to apel też do wszystkich rodziców w tym momencie. Zwracajcie, kochani, uwagę na to, jakie te hulajnogi kupujecie swoim dzieciom i przypominamy i zawsze będziemy przypominali, że hulajnogą elektryczną poruszamy się z prędkością tylko i wyłącznie do 20 km na godzinę. Z tym, że zasada też jest taka, 20 km na godzinę możemy się z taką prędkością poruszać po jezdni, możemy się poruszać po drodze dla rowerów, po ścieżce rowerowej, tak, ale nie na przykład po chodniku. Musimy zapamiętać, że chodnik jest głównie przeznaczony dla pieszych. Jeżeli nie ma tej drogi dla rowerów, jeżeli nie poruszamy się drogą, jak poruszamy się chodnikiem, to tylko i wyłącznie z prędkością pieszego, ustępując mu we wszystkich manewrach, które on na tym chodniku wykonuje. Prędkość pieszego jest założona, to jest taka prędkość 5, 6 do 7 km na godzinę. Czy ten pieszy jest na chodniku, czy nie ma go na chodniku? Hulajnogą elektryczną tylko i wyłącznie z prędkością do 7 km na godzinę po chodniku. A jeżeli chodzi o drogę, ja nie wiem, czy to jest zasada, która dotyczy wszystkich i przypominamy zawsze i dorosłym, i dzieciom, możemy jechać hulajnogą elektryczną po drodze, ale pod warunkiem, że prędkość dopuszczalna na tej drodze jest do 30 km na godzinę i nie więcej.
3: Jeden z mieszkańców jechał hulajnogą elektryczną po drodze ekspresowej, a ja sam widziałem, jak jeden z mieszkańców jechał hulajnogą elektryczną po dawnej 16 w stronę Tyrowa. Akurat ci użytkownicy, wychodzi na to, złamali przepisy.
1: Złamali przepisy, to często wynika też z niewiedzy, panie redaktorze, my teraz od początku roku odwiedzamy wywiadówki i rozmawiamy z rodzicami i otwieramy im oczy też na pewne przepisy i nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że tą hulajnogą naprawdę nie można wjechać wszędzie. Mówimy o hulajnodze elektrycznej. Mieliśmy takie przypadki, że pan poruszał się urządzeniem transportu osobistego po Esce. Różne sytuacje są. Czasami są takie sytuacje, że policjanci pouczają, czasami nakładają mandaty. Nam zawsze będzie zależało na tym, żeby było bezpiecznie. Musimy też zwrócić uwagę na to, że hulajnoga przeznaczona jest, czy to zwykła, czy elektryczna, do przewożenia tylko i wyłącznie jednej osoby. Tam nie ma miejsca na drugą osobę, tam nie ma miejsca na przewożenie jakiegokolwiek bagażu.
3: Przepisy też regulują poruszanie się takimi pojazdami.
1: Przepisy, tak jak w przypadku i hulajnóg elektrycznych, i rowerów elektrycznych, my musimy pamiętać, że rower elektryczny, żeby był traktowany w kategorii roweru elektrycznego, musi być odpowiednio zbudowany i tu przede wszystkim musimy też pamiętać o tym, że taki rower elektryczny, jeżeli przekroczy prędkość 25 km na godzinę, to ten napęd powinien być odłączany. Tak samo w przypadku hulajnóg elektrycznych. Jeżeli my będziemy osiągali większą prędkość niż 20 km na godzinę, to my już takiego urządzenia nie traktujemy jako hulajnogę. Tak samo roweru elektrycznego nie będziemy traktowali jako rower, tylko jako motorower bądź motocykl. A tu z kolei, szanowni państwo, musimy pamiętać, że jeżeli to jest motocykl, jeżeli to jest rozpatrywane w kategorii motoroweru, to takie urządzenie powinno być zarejestrowane, takie urządzenie powinno mieć opłaconą polisę OC. A o tym ludzie też nie wiedzą.
3: Karta rowerowa na taki pojazd już, powiedzmy, podrasowany, który osiąga większe prędkości, nie wystarczy też.
1: Karta nie wystarczy, muszą być wtedy odpowiednie prawo jazdy, czy to jest A1, czy to jest AM. My na to też zwracamy uwagę. Podkreślam tylko, że wszystkie osoby do 18 roku życia powinny mieć karty rowerowe, żeby poruszać się tymi jednośladami, czy to hulajnogi elektryczne, czy rowery elektryczne. Powyżej 18 roku życia tej karty rowerowej już nie muszą mieć, ale żeby te urządzenia spełniały definicję hulajnogi czy roweru, roweru elektrycznego, muszą spełniać określone warunki. Na przykład taka hulajnoga nie może też być cięższa niż 30 kg. Ona ma też określoną długość. Hulajnoga elektryczna nie może mieć siodełka. Jeżeli spełnia jeden z tych warunków, czy to osiąga większe prędkości, czy to ma siodełko, to już jest określana w kategorii nie hulajnogi elektrycznej, ale może być spełniać warunki motoroweru, a tak jak już powiedziałam, wtedy musi być zarejestrowana i OC posiadać.
3: Także pamiętajcie, rodzice, jeśli wyposażacie dziecko w hulajnogę elektryczną czy w jakikolwiek środek transportu, to w pakiecie powinno dziecko mieć też kask.
2: Ciekawostki grunwaldzkie w Meloradiu Mazury.
3: W Muzeum Bitwy pod Grunwaldem wisi kopia, nawet lepsza od tej, którą namalował Matejko. Ze mną w studiu Jarosław Malecki, Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku. Witam serdecznie.
6: Witam serdecznie. No lepsza to nie wiem, ale na pewno większa.
3: Większa, właśnie o to mi chodzi, że lepsza, bo większa. Ale do tego zaraz przejdziemy. Ireneusz Rolewski, autorem dzieła, kopii w zasadzie, wiernej kopii Bitwy pod Grunwaldem. Panie Jarosławie, przynajmniej do końca 2027 roku ten obraz do zobaczenia właśnie w muzeum.
6: Tak, w ogóle miał być tylko na rok, ale tak z panem Ireneuszem Rolewskim rozmawiamy, że udaje nam się zawsze przedłużyć ten czas, dlatego że obraz cieszy się wielką popularnością. Dużo ludzi przyjeżdża i chce oglądać ten obraz. Ci, którzy nie wiedzą o tym obrazie i przyjeżdżają, są zaskoczeni, że ten obraz jest i tłumaczymy, że to jest kopia. Kopia powstała ze względu takich praktycznych, dlatego że kiedy było obchody 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem, oryginał Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem, musiano go wystawiać, był w fatalnym stanie. Okazało się, że on potrzebuje natychmiastowego ratunku. Oczywiście już przez następne dwa lata nie był wystawiony, a konserwowany. Po konserwacji zapadła decyzja ministra kultury i dziedzictwa narodowego o jego w ogóle nieprzemieszczaniu poza obiekt Muzeum Narodowego. No i tak to zostało, ale my jako już po wybudowaniu Muzeum Bitwy pod Grunwaldem bardzo chcieliśmy ten obraz, żeby był u nas. No niestety nie udawało się. Pan Ireneusz Rolewski jako młody adept Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi z pracy magisterskiej przemalowywał kopię Jana Żiżki, głównego bohatera czeskiego, słynnego Taboryty Husyta. No okazało się, że pan Ireneusz ma talent. Dogadało się muzeum, dogadało się szkoła, dogadała się muzeum w Skierniewicach i powstała przepiękna, fantastyczna kopia. No to jest fantastyczna kopia. Pan Ireneusz Rolewski robił i tworzył to kopię tyle samo, co Jan Matejko malował przez 6 lat. I co jest bardzo ciekawe, do tego obrazu użyto część farb, które swoją strukturą przypominają te farby z końca XIX wieku. Także utrzymanie tego obrazu w odpowiednich warunkach, czy odpowiednia wilgotność, temperatura, no to jest wyzwanie, ale na szczęście dzięki nowemu obiektowi, ogrzewaniu, klimatyzatorom, osuszaczom ten obraz pokazujemy. Bardzo nas cieszy, bo obraz pokazuje tą część może nie militarną, a tą patriotyczną, bo obraz powstaje ku pokrzepieniu serc. Do tego mamy fantastyczny film, który opisuje postaci z obrazu. No i jak się okazuje, że tutaj mamy też osoby, które notabene ze świecznika kulturalnego Krakowa, prawdziwe twarze, no to to wszystko się otwiera. Obraz jest przepiękny, cudowny, wspaniały. Ja często i gęsto sobie siadam popołudniami albo z samego rana i patrzę się na niego.
3: To teraz o technikaliach. Obraz ma wysokość 440 cm, 13 cm więcej niż oryginał, tak, i 987 cm szerokości, tyle samo co dzieło Jana Matejki, ale co ważne, on się składa z 11 elementów. Trzeba to było poskładać jak puzzle.
6: 5 lat temu w Muzeum Narodowym, to 5 lat do tyłu, pan właśnie Ireneusz stał wiernie przez 6 lat, przemalowywał. Oczywiście nie mógł się zmieścić z prawdziwym obrazem i obrazy były przemalowane w fragmentach i te fragmenty w ilości 11 fragmentów zostały profesjonalnie scalone. Co jest bardzo ciekawe, obraz Ireneusza Rolewskiego dostał oryginalną ramę, tą, którą miał oryginalny obraz Jana Matejki przed konserwacją. Po konserwacji dostał oryginał Jana Matejki drugą ramę, a oryginalna rama dostała się dla kopii. Walczymy, panie redaktorze, walczymy i tutaj też samorząd cały warmińsko-mazurski bardzo mocno upraszamy i byśmy chcieli, żeby ten obraz został.
3: Oryginał jest bezcenny, ale z punktu widzenia naszego, czyli mieszkańców Warmii i Mazur, powiatu ostruckiego, ta kopia też jest bezcenna.
6: Jak rozmawiamy z turystami, prawda, to wszyscy turyści, jeśli chodzi właśnie, jak pan redaktor zaznaczył, o tą kopię, to wszyscy pokazują właśnie, że miejscem, które powinno być na stałe miejscem właśnie tej kopii, to jest właśnie Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku.
3: turyści przychodzą, pytają, czy to aby przypadkiem nie jest oryginał.
6: Jak zapomnę, czy któryś z naszych przewodników podpowiedzieć, że to jest kopia, tak, biorą to za oryginał.
3: Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku ma coś bardzo cennego. Z naszego punktu widzenia jako mieszkańców Warmii i Mazur, kopia Bitwy pod Grunwaldem Jana Matejki jest do zobaczenia w murach muzealnych. No, trzymamy kciuki, żeby była na stałe. Póki co czasowo przyjeżdżajcie, oglądajcie.
6: Byśmy chcieli, panie redaktorze, bo na drugi rok robi obraz turnę do Stanów Zjednoczonych i później po Stanach Zjednoczonych. Panem Brynem Szorelskim rozmawialiśmy, że z powrotem wróciliśmy do Grunwaldu.
3: Także do końca 2027 roku oglądamy kopię dzieła Jana Matejki pod Grunwaldem. Potem wyjeżdża na turnę do Stanów i najprawdopodobniej wraca do nas.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
3: W tym magazynie reporterów Meloradia Mazury porozmawiamy o ciepłownictwie. Rusza sezon grzewczy i w sumie ci, którzy dysponują własnymi źródłami ogrzewania, są wygranymi, bo wspólnoty mieszkaniowe czy spółdzielnia mieszkaniowa różnie podchodzą do rozpoczęcia sezonu grzewczego, ale ktoś nam musi jednak ogrzać w ostrudzie mieszkania i będzie to Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, ale też spółka Zielone Ciepło. Ze mną w studiu Meloradia Mazury prezes tej pierwszej, czyli ostrudzkiego MPC-u Wojciech Zalewski. Witam serdecznie.
7: Dzień dobry.
3: Pan ma niezależne źródło ogrzewania, czy to, którym pan zarządza, czyli MPC-owski?
7: Nie mam tego, którym zarządzam, ale nie jest to źródło niezależne.
3: Są też tacy, którzy gdzieś tam do wspólnoty mieszkaniowej się zwracają, w której mieszkają, albo do prezesa spółdzielni, żeby już ten kurek z ciepłem odkręcić. Jak jest?
7: Różnie ludzie reagują, to znaczy każdy ma dzisiaj prawo wyboru i nasi klienci z tego prawa korzystają, czyli jedne wspólnoty włączają się szybciej, inne troszeczkę później. To naprawdę jest indywidualne podejście, bo jeden budynek jest bardzo naświetlony, a teraz słoneczko operuje w ciągu dnia, więc można to jakoś przeboleć, bo rzeczywiście wydatki no, po prostu będą wyższe, jeżeli chodzi o... No, nie tyle, że podrożało, tylko po prostu w budżecie znajdzie się kolejna pozycja ogrzewania.
3: To na ile procent grzejecie, jakby pan tak porównał ze szczytem sezonu?
7: 10%.
3: Teraz przejdźmy do cen ciepła. Ja sprawdzam co jakiś czas stronę Urzędu Regulacji Energetyki. No, tam się publikują taryfy za ciepło, bo ten urząd reguluje taryfy w całej Polsce, również dla ciepłowni ostrudzkiej. No i właśnie, ja tam nie widzę ani podwyżki, ani obniżki. To znaczy, że ktoś wniosku nie złożył, czy to się proceduje? Jeśli tak, to jaki wniosek?
7: Rzeczywiście procedujemy, to już dosyć długo. Myślę, że taryfa wejdzie z początkiem nowego roku do użytku. Nie będzie to taryfa, która zmieni coś. Cel spółki jest niezmienny od kilku lat. W momencie, kiedy udało nam się spółkę wyprostować w kontekście źródeł wytwarzania ciepła, przyjęliśmy taką strategię, że będziemy robili wszystko, żeby cena była stabilna i niezmienna, bo to daje możliwość zaplanowania ludziom kolejnych wydatków. Tak więc nowy rok bez podwyżek.
3: Ukazało się też ogłoszenie, że szukacie dostawcy biomasy. Ostruda to już zdywersyfikowana spółka, jeśli chodzi o ciepłownię. Mamy zasilanie w biomasę, mamy zasilanie w gaz, węgiel, tak jak pan zawsze podkreśla w naszych rozmowach, to już tak naprawdę tylko ułamek tego, co grzejecie, w zasadzie tylko w te najbardziej mroźne dni w ostatnim sezonie. No właśnie, dostawa biomasy. Pojawia się też informacja, że tej biomasy na rynku brakuje. Albo jeśli jest, no to jest w astronomicznych cenach. Mam tu na myśli pelet. Wszystko z kolei ma być podyktowane tym, że w Polsce siada wycinka drzew, nie ma surowca na meble, nie ma odpadów wiórowych. Obawia się pan tej dostawy, jeśli chodzi o zrębkę drzewną?
7: To, że jest drożej, to jest jak gdyby zjawisko normalne. Powiedziałbym nawet, że spekulacyjne. Proszę zobaczyć, co się dzieje na świecie, bo to dotyczy również ostrudzkiego MPC-u. Gaz do Polski nie przypływa z cieśniny Ormus. Ropa naftowa nie przypływa z cieśniny Ormus, ale ceny i jednego, i drugiego są bardzo wysokie. Co to oznacza? Że pomimo tego, iż źródła Polska i MPC mają zdywersyfikowane, to giełda tak szaleje i spekulanci tak kombinują, żeby te ceny wywindować jak najwyżej. Dla ostrudy oznacza to tyle, że rzeczywiście ceny biomasy są wyższe, ale nie oznacza to, że jej nie ma. Aczkolwiek ja kiedyś wygłosiłem taką teorię, że każde źródło zbudowane w ciepłowni, nie tylko ostrudzkiej. W pewnym czasie może być nieaktualne. To znaczy, że w pewnym czasie trzeba będzie je zastąpić innym. Nie zbudować, ale mieć w swoim portfelu inne źródło. Mówił pan o węglu. Tak, węgiel jest i póki co będzie, bo nie wiadomo, co się zdarzy na tym świecie. Więc my robimy zapasy i węgla, zapasy biomasy i mamy gaz i tym wszystkim staramy się zarządzać w taki sposób, że wracając do taryfy, możemy tę taryfę utrzymać na poziomie takim, jaki jest od kilku lat.
3: Ale jako miasto nie pomyliliśmy się kilka lat temu, stawiając ten kocioł na biomasę?
7: Zawsze tak można ocenić. Jak mój kolega mówi, analiza wsteczna zawsze skuteczna. Zawsze możemy po czasie powiedzieć, że coś jest złe. Ja tak nie uważam. Zawsze twierdziłem i to jest też moja teoria na ostrudzki MPEC, żeby w ostrudzkiej ciepłowni było tyle źródeł, które wykorzystamy w tym czasie, gdy on będzie dla danego źródła najlepszy. Jeżeli energia elektryczna będzie tania, a będziemy mieli kocioł elektrodowy, czyli taki czajnik bezprzewodowy, który będzie grzał dużo wody, to będziemy grzali kaloryfery z tego kotła elektrodowego, bo energia elektryczna będzie ujemna. Zakład energetyczny, energiaoperator poprosi, bierzcie ile chcecie. Mamy tego nadwyżkę. Takie sytuacje już się zdarzają. Natomiast jeżeli będzie super tani gaz, to będziemy produkowali z gazu. Jeżeli to będzie węgiel, nie wiem, rozdawany za darmo w workach z kopalń polskich, to będziemy palili węglem. Taka jest filozofia dzisiaj. Zobaczcie państwo, panie redaktorze, ETS-2 mówi się coraz częściej, że może go nawet nie być, tak? Czyli narobiono bałaganu z tym ETS-2. Dzisiaj on nas de facto nie dotyczy jeszcze, bo i tak jesteśmy objęci ETS-1, ale wiele przedsiębiorstw pod tym kątem też się przygotowywało, żeby uniknąć tych dodatkowych kosztów, które de facto później obciążają naszych odbiorców.
3: Ja pamiętam jeszcze czasy, w których taki niewielki samochód dostawczy pomykał po Ostródzie, dowoził mieszkańcom naszego miasta węgiel. Czy wy nadal prowadzicie takową sprzedaż detaliczną, powiedzmy, węgla? MPEC w swojej historii zamawiał większość tak zwanego miału węglowego, ale na składach za poprzednich prezesów był gdzieś tam jeszcze ten grubszy towar. Czy taką sprzedaż nadal prowadzicie, czy wycofaliście się z tego?
7: Samochód pomyka. Może trochę rzadziej teraz, bo wracając do historii, to rzeczywiście jeszcze na początku mojej kadencji w MPEC-u węgiel kupowało się... Węgiel to jest przenośnia. My zawsze paliliśmy miałem węglowym, ale kupowało się tak zwany węgiel do przesiania. Z tego przesiania wychodziły grubsze kawałki węgla, które sprzedawało się osobom, które korzystają z piecy węglowych. Niestety na tym rynku to się zrobiła konkretna masakra, bo dzisiaj cena węgla dla ludzi, że tak brzydko powiem, podskakuje pod 2000 zł w hurcie, więc ja podjąłem decyzję, że my na razie nie kupujemy takiego węgla, bo no nie wiem, czy ktoś będzie chciał to kupić. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi klientami. Jeżeli będzie zapotrzebowanie na taki towar w takiej cenie, to my jesteśmy go w stanie sprowadzić bardzo szybko, ale też mówimy naszym odbiorcom, żeby korzystali z innych dostawców, tych nawet internetowych, którzy jeszcze oferują węgiel w niskiej cenie. Do połowy września sprzedawaliśmy węgiel dla ludzi w bardzo dużych ilościach.
3: Panie prezesie, do historycznej inwestycji ponad 8 milionów złotych zainwestowane w ciepłownictwo. Prowadzicie takową inwestycję z dofinansowania zewnętrznego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. No to co udało się zrobić? Bo plany były bardzo ambitne. Budowa nowych węzłów ciepłowniczych, podłączenie nowych budynków. Tak wychodzi, że 2,5 kilometra nowego ciepłociągu. Na jakim to jest etapie?
7: Czerwone koszary w dużej części są zrobione. Tam jeszcze pozostaje nam jeden odcinek. Ulica od Sawio do Wyspiańskiego jest zrobiona. To była nasza kluczowa inwestycja pod kątem likwidacji kładki, bo zrobiliśmy sobie spinkę, że mamy w tej chwili połączenie rezerwowe z tamtej strony. Jakby się, nie daj Bóg, coś stało na kładce, żeby ktoś to przeciął, to wtedy mamy rezerwowy ciepłociąg. Jeżeli chodzi o widok, to jest fajna sprawa. Pytali mnie ciepłownicy, dlaczego wychodzimy poza granice administracyjne miasta? No bo tam są nasi klienci skumulowani w kupie, czyli dostarczenie tego ciepła jest proste, aczkolwiek długie w sensie inwestycji. Ta inwestycja trwa, część już jest zrobiona, teraz idziemy tam od strony ulicy Poniatowskiego w dół do plaży, więc to się wszystko dzieje. Pewno zaraz pan zapyta o kładkę, to od razu powiem. Myślę, że w połowie października zrobimy przewiert pod torami. Dzisiaj podpisałem ostatnią umowę z PKP.
3: Ostatnią? To znaczy, że było kilka?
7: W życiu nie wolno porównywać rzeczy jeden do jednego, gdy odbywają się w różnych miejscach. Mówię to dlatego, że często gdzieś się pojawiały w przestrzeni publicznej takie informacje, że w Morągu już rozebrali, w Morągu już budują. A co będzie w Ostródzie? No więc po pierwsze, Morąska Kładka była PKP, a nie miasta. A żeby wejść na teren PKP, audycji panu by zabrakło, żebym to opowiedział. To nie jest prosta sprawa. Więc jesteśmy już po tych wszystkich papierologiach, więc mam nadzieję, że najpóźniej do końca listopada zniknie kładka, a wcześniej będzie zrobiony przecisk. Nie wiem, czy już u pana o to prosiłem, ale będę prosił jeszcze raz, żeby kierowcy wykazali się dużą wyrozumiałością, jeżeli będą jakieś utrudnienia, choć to jest robione bardzo nowoczesną metodą, więc może się uda tak, że nic się nie zadzieje i zobaczą tylko trochę wody płynącej rynsztokiem, bo ona będzie używana do tego przycisku przewiertu. Także inwestycje idą planowo.
3: Ponad 8 milionów złotych w ciepłownictwo, ale takie sieciowe pana cieszy, bo dotychczas duże inwestycje, modernizacja kotła gazowego, postawienie kotła biomasowego, no to wiadomo, to musimy mieć centralę, ale to jest chyba pierwsza tak duża inwestycja, też zrealizowana ze środków zewnętrznych, właśnie w same, no użyję tego kolokwializmu, rury.
7: No tak, no ktoś by powiedział, kurczę, 2,5 km rur budujesz, nie wiadomo, czy to się kiedykolwiek zwróci. Ciepłownictwo miejskie nie zawsze się zwraca, tak to, trzeba to jasno sobie powiedzieć. To nie jest tak jak w biznesie, bo my spełniamy też pewną rolę społeczną. Jesteśmy takie trochę przedsiębiorstwo non-profit. Moi poprzednicy zbudowali, wyremontowali bardzo dużo sieci w Ostródzie. Nie były to tak spektakularne odcinki, ale one są. Może w Ostródzie mamy do wyremontowania jeszcze jakieś 15%, może 20%, ale wątpię, bardziej 15% tego, co jest pod ziemią

0: żart. My, ja naprawdę z moim zespołem długo pracowaliśmy nad tym, jak to zrobić. Bo to, że można, to nie ulega żadnej kwestii. Pytanie o sumę nakładów i rozróbę, jakaby przy tym była. Proszę sobie teraz wyobrazić, że wchodzimy w ulicę 3 Maja od strony śluzy i sobie tam lecimy w drodze, w chodniku, układamy gdzieś. To jest jeszcze pół biedy. Rozkładamy 3 Maja. Już pomijam to, że my wszystko tam zepsujemy, te ścieżki rowerowe, które są i trzeba będzie je odbudować. To są kolejne takie pieniądze, które trzeba na to wydać. To najpierw by musiało nastąpić takie porozumienie wszystkich tych mieszkańców, że gdyby wszyscy powiedzieli, że oni się podłączą i naprawdę by tego chcieli, to perspektywa 3-4 lat i może by się to udało.
1: A powrót do pomysłu, bo ja to też obserwuję od kilku lat w Ostródzie. Też był taki pomysł części radnych, budujmy małe osiedlowe kotłownie, które zasilą nasze osiedla. Plebiscyt.
0: Efektywność wykorzystania takiego źródła nigdy nie będzie taka, jak wykorzystania źródeł zarządzanych centralnie. Czyli jeżeli zrobimy wyspę plebiscytowe, panu bliskie, to nie mając podłączenia do MPC-u, nie jesteśmy w stanie zarządzać tym urządzeniem, czyli źródłem ciepła, w taki sposób, że ono będzie najbardziej efektywnie pracowało. Bo może się okazać, że potrzebujemy tam 10 MW na sezon zimowy, a na lato będziemy potrzebowali tylko 0,5 MW. Czyli kocioł, który pracuje 0,5 MW latem, ma o wiele niższą sprawność, tym samym generuje większe koszty, bo potrzebuje więcej paliwa, żeby zrobić to, co zimą będzie osiągał na innej sprawności.
1: Czyli podsumowując, raczej osiedla mogą się pożegnać z ciepłem systemowym.
0: Nie, to nie o to chodzi. Proszę Państwa, technologia ciągle idzie do przodu. Czy ktoś by kiedyś pomyślał, że my zrobimy pod torami przewiert sterowany, nie niszcząc infrastruktury drogowej, która będzie na głębokości 7 metrów? Jest pan w stanie sobie wyobrazić, ile to jest 7 metrów pod torami? To nawet jakby tory jeszcze raz remontowali, to oni nawet nie zaczepią tej naszej rury. Więc to nie jest niemożliwe, tylko że koszt wyprodukowania takiej rury jest pierońsko wysoki.
1: Niektórzy mogą poczuć się zasmuceni, inni będą bić brawo. Tak czy inaczej przyszło nam się pogodzić z faktem, że w tym roku kładka zniknie z krajobrazu naszego miasta. Będziemy śledzić i wracać do konkretnej daty, jeśli chodzi
0: ale
1: o...
0: Ale przyjmijmy też do wiadomości, że ceny się nie zmienią. To jest ta dobra wiadomość.
1: A nie, no to z tej rozmowy to trzeba tak to zakończyć, że ceny się nie zmieniają. Wniosek czeka na akceptację w Urzędzie Regulacji Energetyki. Możecie zrobić na piąteczkę. Prezes się ucieszy.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury i teraz mam dla Was garść informacji związaną z sezonem grzewczym. Jeśli macie niezależne źródła ogrzewania, no to należy o nie dbać. Ze mną w studiu Meloradia Mazury młodszy brygadier Łukasz Zaniewski, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie. Witam serdecznie.
3: Witam serdecznie, bardzo miło.
1: Ten sezon grzewczy już się rozpoczął. Wy w swoich tabelach macie już pierwsze zdarzenia o pożarach sazy w przewodzie kominowym albo o tym, że zadziałała czujka tlenku węgla?
3: Już we wrześniu odnotowaliśmy dwie interwencje, które dotyczyły pożaru nagromadzonej sadzy w przewodzie kominowym, także już ten sezon grzewczy można powiedzieć, że się powoli rozpoczyna, natomiast zwiększona liczba interwencji pojawia się dopiero gdzieś od okresu listopada, a takie apogeum, choć może to brzmi dosyć abstrakcyjnie, bo nie jest ta liczba aż tak duża, żeby uniemożliwić nam prawidłową organizację działań ratowniczych, to jednak po prostu najwięcej interwencji pojawia się w styczniu-lutym.
1: To są problematyczne interwencje. Przejdźmy do tych sławetnych pożarów sadzy w przewodzie kominowym. No bo tak, coś zaczyna się dziać w tej instalacji, powiedzmy, my to słyszymy. Jak mamy zareagować? To znaczy, jak postąpić? Oprócz tego, że wezwiemy strażaków, no to co my we własnym zakresie na początku musimy zrobić?
3: To znaczy tak, jeszcze na początku chciałbym zaznaczyć, że to, co czasami pojawia się w naszych statystykach jako pożary sadzy w przewodzie kominowym, te statystyki dotyczą zdarzeń pożarów małych, które są zlikwidowane nawet przez pierwsze na miejscu zastęp jednostki ochrony przeciwpożarowej, często jednostki ochotniczej straży pożarnej. Natomiast często nieszczelność przewodu kominowego, a więc też okoliczności dotyczące tego sezonu grzewczego i rozpalania w piecu mogą powodować zdecydowanie większe pożary. Pożary budynków mieszkalnych, które ze względu na swój rozmiar zakwalifikowane są do średnich lub dużych, gdzie całe pokrycie dachu na przykład uległo spaleniu i to są wtedy trudne działania. Także przyczyną naszych wielu interwencji takich poważnych są właśnie wszelkie takie okoliczności dotyczące rozpalania w piecu bądź nieszczelności przewodów kominowych. To, co należy zrobić, no dbać o czystość przewodu kominowego, więc najpierw, zanim w ogóle coś się pojawi, te działania prewencyjne. Przewód kominowy

0: powinien być czyszczony co najmniej raz na 3 miesiące w okresie grzewczym. Powinien przechodzić okresowe przeglądy przez kominiarza co najmniej raz do roku. A to, co my możemy zrobić, to nie wahać się co do tego, czy może to się wypali, może nie wzywać jednak strażaków, może te okoliczności nie są aż tak niebezpieczne. Lepiej poinformować właściwe służby i nawet jeżeli okoliczności teraz na to nie wskazują, to być może dzięki ocenie strażaków na miejscu zdarzenia unikniemy podobnych sytuacji w przyszłości.
1: Jak wy postępujecie, jeśli przyjeżdżacie na miejsce? Jak się gasi taki pożar?
0: W związku z tym, że to jest mała powierzchnia, nie możemy działać klasycznie prądami gaśniczymi wody w natarciu, gdyż z jednego litra wody może powstać około 1700 litrów pary wodnej, więc taki strumień wody podany do przewodu kominowego mógłby spowodować zniszczenia w ogóle całego komina, całej instalacji. Tutaj musimy postępować inaczej. Wybieramy materiał z wyczystki, strącamy sadzę palącą się, bądź też stosujemy dedykowane gaśnice, proszek gaśniczy wrzucany z dachu. Dopuszczane są podawane pulsacyjnie z małą wydajnością prądy gaśnicze wody.
1: Kiedy straż odjeżdża, to zaczynają się kłopoty, no bo nie możemy rozpalić ponownie w tej instalacji, musimy mieć przegląd kominiarski zrobiony, bo mogło na przykład dojść do rozszczelnienia się tego przewodu kominowego, ale też wy powiadamiacie policję.
0: Zgadza się, od kilku lat do każdej interwencji, która dotyczy pożaru sadzy w przewodzie kominowym, prowadzimy interwencję razem z patrolem policji. No, celem oceny, czy zostało stworzone sprowadzenie zagrożenia dla większej liczby osób lub mienia wielkich rozmiarów. Jeżeli ta nieszczelność, pęknięcie już jest bardzo mocno uwidocznione również w tej zewnętrznej części komina, więc to już jest nie tylko nieszczelność, ale też kwestia budowlana, po takim jawnym niedopatrzeniu jest także poinformowany nadzór budowlany. Już nie w trybie interwencyjnym, ale informacyjnie o takich okolicznościach.
1: Przejdźmy też do zdarzeń, które pamiętam u nas w powiecie ostródzkim, a mianowicie zdarzały się również pożary kotłowni, gdzie był nagromadzony opał, no i gdzieś tam poszła iskra, no i tragedia gotowa.
0: Zgadza się, materiału palnego nie powinniśmy trzymać w takich miejscach, podobnie jak na drogach ewakuacji.
1: Przejdźmy teraz do kampanii, która rokrocznie się pojawia. Sezon grzewczy to jest też duże zagrożenie, jeśli chodzi o tlenek węgla, czujki tlenku węgla. To jest drugi temat naszej dzisiejszej rozmowy. Niebawem na wyposażeniu każdego gospodarstwa domowego będzie musiała znaleźć się czujka tlenku węgla. Rokroczna kampania ma odzwierciedlenie w waszych statystykach, jeśli chodzi o wezwania do tlenku węgla w powiecie ostródzkim?
0: To ciężko jednoznacznie stwierdzić, jakiego kryterium tutaj użyć, bo jeżeli liczba interwencji miałaby świadczyć o tym, że nasze działania są niewłaściwe, to nie uznałbym tego za odpowiednie kryterium, bo być może jest więcej interwencji, bo mamy więcej tych czujek, czyli no, ludzie prewencyjnie jednak się zabezpieczają. To, co natomiast mogę odnotować, to to, że jeżeli prowadzimy jakieś działania dotyczące obecności tlenku węgla bądź pożaru w obiektach mieszkalnych, to coraz częściej są one wyposażone w czujki dymu lub czujki tlenku węgla. Już teraz istnieje taki obowiązek, że w każdym nowym mieszkaniu, w każdym nowej inwestycji budowlanej domu i mieszkaniu powinny znajdować się czujki dymu i czujki tlenku węgla, natomiast będą one także obowiązkowe już w stosunku do wszystkich takich lokali od 1 stycznia 2030 roku.
1: Czujka tlenku węgla mam, posiadam, ale jest niewłaściwie zamontowana. Instrukcja jasno to wskazuje. Mógłby pan przypomnieć, jak należy takie urządzenie umiejscowić w naszym domu?
0: Powinna być zamontowana, upraszczając na potrzeby tej rozmowy, na górze, bo dym jest gazem cieplejszym od powietrza, zawsze będzie się unosił do góry. Natomiast czujka tlenku węgla powinna znajdować się albo mniej więcej na wysokości emisji, potencjalnego źródła emisji tlenku węgla, albo na wysokości naszego wzrostu, tego jak oddychamy, i także w odległości od tych źródeł emisji, tak żeby nie powodować jej fałszywego alarmowania.
1: Baterie, bo często mamy te urządzenia, ale baterie w nich wysiadają, choć są również takie na rynku, ja widziałem, które można podłączyć do sieci elektrycznej. Zwracajmy na to uwagę właśnie też przed sezonem grzewczym, choć część tych urządzeń też emituje dźwięk, kiedy wyczuwa, że ta bateria jest gdzieś tam rozładowana.
0: Ja apeluję ogólnie o to, żeby wszelkie urządzenia, szczególnie te ratujące życie, ale wszelkie urządzenia przeczytać instrukcję obsługi i stosować je zgodnie z tą instrukcją obsługi, choć mam takie pewnie przeświadczenie, że my wszystko sami wiemy najlepiej, to jednak no, stosujmy się do zaleceń w instrukcji, szczególnie właśnie jeśli chodzi o urządzenie, które ma za zadanie wykryć zagrożenie i ratować nasze życie i zdrowie. Musimy rozumieć po prostu, o jakich sygnałach ona nas informuje i oraz jak sprawdzić, czy działa, bo czujki tlenku węgla są wyposażone w przycisk test, który powinniśmy sprawdzać. Nie każdy rodzaj alarmu też wskazuje nam o tym, że jest tlenek węgla w powietrzu. Niektóre mogą świadczyć tylko o tym, że czujka działa, dlatego pika co jakiś czas, a niektóre wskazują po prostu na to, że już bateria jest słaba.
1: Ile w tamtym roku mieliście interwencji, a w zasadzie w tamtym sezonie związanych z tlenkiem węgla tu u nas w powiecie ostródzkim?
0: W ubiegłym roku zgłoszeń, które dotyczyły obecności tlenku węgla, mieliśmy 39. 15 z nich to było potwierdzona obecność na podstawie naszych detektorów wielogazowych, które już przeprowadzają ocenę jakościową, a więc wskazują orientacyjną wysokość, poziom tego tlenku węgla w powietrzu. Z kolei w tym roku takich zdarzeń już mieliśmy odpowiednio 67 i 32, podczas których ten tlenek węgla został potwierdzony. Tu też warto zaznaczyć, bo skupialiśmy się na sezonie grzewczym, na zimie, ale jak mieliśmy upały, to mogą się tworzyć różnego rodzaju poduszki powietrzne w klatkach wentylacyjnych, tego typu sytuacje i to również powoduje obecność tlenku węgla w powietrzu, nie jest on odprowadzany, także to się przełożyło także na liczbę interwencji naszych w tym roku.
1: Czujka alarmuje. Wychodzimy z mieszkania bezapelacyjnie, niczego nie ratujemy, tylko swoje życie?
0: Jeśli nie mamy czujki, to mogą pojawić się objawy zatrucia. To nie jest oczywiście odpowiedni stan. Natomiast jeżeli czujka alarmuje, a my nie mamy żadnego z tych objawów, to jeszcze przed wyjściem możemy otworzyć okna, żeby mieszkanie już się wietrzyło i wtedy opuśćmy mieszkanie, wezwijmy służby.
1: Do tego tematu będziemy wracać na antenie Meloradia Mazury.
2: Poznaj miasto!
1: Przez jednych są nadal krytykowane, inni je ubóstwiają. Można je odwiedzić, zeskanować kod QR, a także wziąć udział w grze miejskiej. Na ten temat rozmawiam teraz z Katarzyną Sosnowską-Ramą z Biura Promocji Ostródzkiego Ratusza. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
1: Smoki uliczne. Jedni je kochają, inni wręcz ubóstwiają. Ja jak je mijam codziennie będąc w pracy, ale też prywatnie, to tak się do nich uśmiecham.
3: Czy one też się uśmiechają do pana redaktora?
1: Tak. I powiem ci, że na początku byłem sceptykiem. Mm-hmm. Teraz powiedziałbym, jestem neutralny. Do euforii w moim przypadku daleko.
3: Czyli selfiaczka ze smokiem jeszcze nie ma?
1: Jeszcze nie mam. Okay. Jeszcze nie mam, moje dzieci mają, ale właśnie przejdźmy do tego, ile my tych smoków teraz mamy, bo jeden jest też wymyślony przez Ostrudziankę. Ja mam nadzieję, że jej podziękowaliście, zaraz do tego przejdziemy. Mhm. Ile tych smoków mamy i co jest jakby inspiracją do powstawania kolejnych?
3: Aktualnie w smoczej rodzinie mamy 6 smoków. Tak, zgadza się, ostatni ze smoków, 6, smok spóźnialski, został wymyślony przez mieszkańców, a właściwie przez mieszkankę naszego miasta. W takim konkursie, w głosowaniu wygrała propozycja Pauliny Szelugi, smok spóźnialski, który stanął przy naszym przejeździe. Wszyscy Ostrudzianie i Ostrudzianki zapewne wiedzą dlaczego. Tak, Ostróda słynie między innymi z tego, że przez nasze miasto przebiega przejazd, przy którym czasami stoimy, a później możemy powiedzieć, że spóźniliśmy się, bo przejazd był zamknięty. To jest taka słynna ostródzka wymówka. No i ten smok również tam stoi, nerwowo zerka na zegarek i czeka, aż przejazd będzie otwarty.
1: Mamy też smoka Napoleona, mamy smoka rycerza, mamy smoka narciarza, mamy smoka związanego z żeglugą ostródzko-elbląską. I Rastaman. No właśnie, czyli jest po ostródzku, ale wspomniałaś o konkursie, takich konsultacjach społecznych, mhm, które w naszym mieście się odbyły i tych propozycji tam była masa.
3: Tak, i były świetne. Byliśmy bardzo ciekawi, która propozycja wygra. W ogóle było ich bardzo dużo. Później do finału wybraliśmy 5 i wówczas można było właśnie głosować na tę jedną. Ja osobiście liczę na to, że w gronie smoków pojawi się pierwsza smoczyca.
1: Faktycznie, nie ma.
3: Tak.
1: Tego pierwiastka jeszcze żeńskiego. Inne miasta mają inne, nazwijmy to, maskotki. To był dobry ruch. Mamy już jakiś feedback od turystów. Ja na przykład spotkałem grupę turystów przy zamku, przy smoku rycerzu i oni mnie zapytali, co to jest. No, trochę im wytłumaczyłem, ale nie jako sceptyk, bardziej jako neutralny.
3: To cieszy.
1: Mieszkaniec. i oni to chwalili. Tylko te smoki są bardzo nisko. I to jest właśnie powód, dla którego ja nie jestem w euforii na temat tego projektu. Można było je zrobić na takich niewielkich postumentach.
3: Zastanawialiśmy się nad tym. Natomiast tutaj kilka pytań jest do rozłożenia na części. Zacznę więc już może od tego położenia samych smoków i w ogóle pomysłu na same smoki. Rozmawialiśmy na ten temat, co taką ostródką, maskotką mogłoby być i zdecydowaliśmy się na smoki. Niektórzy byli zaskoczeni tym faktem, ponieważ smok w naszym herbie jest właściwie postacią negatywną, tak? Ze smokiem walczy święty Jerzy. W różnych legendach, które znamy, też ten smok nie jest pozytywną postacią. My zdecydowaliśmy, że go trochę odczarujemy, oswoimy. Między innymi dlatego, że takie postaci, które są jakimiś stworami czy zwierzętami, które możemy tak troszeczkę uczłowieczyć, są bardzo dobrze odbierane. I nie tylko przez dzieci, ale też dorosłych. To jest po prostu atrakcyjne, zabawne, ciekawe, tak można tym fajnie grać i zrobić z tego właśnie świetny produkt turystyczny. I z naszych obserwacji to się udało. Ilekroć przechodzimy obok tych smoków, to tam są osoby, które robią sobie z nimi zdjęcia. W informacji turystycznej również pytają o te smoki. Są też nowe mapy, z którymi można się poruszać po mieście i tam również te smoki są uwzględnione. Jak również od niedawna w naszym sklepiku muzealnym na zamku można kupić też przypinki z każdym z 6 smoków. Są też przepiękne, takie lekko retro zaprojektowane pocztówki ze smokami. Bardzo polecam. A nawet niedawno też jedna z ostródzkich cukierni zrobiła pierniczki z tymi też 6 podobiznami smoków. Bardzo ładne, myślę, że też bardzo smaczne. Więc jak widzimy, to się już samo napędza i my też mamy taki plan, żeby te historie smocze jeszcze bardziej rozwijać, sprawić, że one będą jeszcze bardziej atrakcyjne. Nasi przewodnicy też oprowadzają śladem smoków. Jest też taka przygotowana specjalna ścieżka przez panią Magdalenę Malisz, która świetnie opowiada też dzieciom, ale nie tylko właśnie o ostrudzie poprzez smoki i wiem, że to też naprawdę bardzo dobry ma odbiór. No i w tym kierunku chcemy iść, żeby właśnie ta ostruda była zwiedzana, a te smoki były takim punktem wyjścia, czy takim miłym przerywnikiem, bo wiadomo, mamy piękne zabytki, piękne miejsca do zwiedzenia, a te smoczki, one są taką wisienką na torcie.
1: Odwiedzajcie ostródzkie smoki, skanujcie kody QR, które znajdują się przy tych figurkach, żeby poznać ich historię.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: 3,17,41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl /smart/loteria.
9: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
10: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
11: Audycja sportowa.
12: Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury i jak co tydzień porozmawiamy o sporcie. Ze mną w studiu Meloradia Mazury Bartek Wojciechowski, Ostruckie Centrum Sportu i Rekreacji. Cześć, witaj.
13: Cześć Marek, witam wszystkich radiosłuchaczy.
12: Na początek zaczniemy od tego, co się wydarzyło w hali Ostruckiego Centrum Sportu i Rekreacji. Pierwsze zawody z cyklu Grand Prix, w których dzieciaki z całego kraju rywalizowały o punkty. Bartku, ja w waszych mediach społecznościowych widziałem nagranie, no tam zwyciężczyni tego turnieju, no bo musimy wam zdradzić, albo tym, którzy wiedzą to przypomnieć, że Julia Szarmach triumfowała w kategorii młodziczek.
13: Tak, zgadza się. Przyjechali z całej Polski, żeby zagrać przy stołach. Julia Szarmach, wielki talent, można powiedzieć, z roku na rok jest coraz lepsza. Wygrała oczywiście swoją kategorię. Bardzo dobrze też się zaprezentowała Maria Lichnerska.
12: To ja tylko dodam, że na miejscach 9-12 uplasowała się Julia Sawczuk. Prześledziłem to w finale. Julia Szarmach pokonała Hannę Kufel z MKS Czechowice-Dziedzice 3-2 i to był finał godny tego turnieju, bo słuchajcie, to są dwie dziewczyny, które są liderkami rankingu, także dziewczyny dały z siebie wszystko. No dobrze, ale jeśli chodzi o panów, no to tutaj poszło nam troszkę gorzej. Michał Orłowski sklasyfikowany na miejscach 17-24, natomiast Mikołaj Kęsik na miejscach 53-56. Sporo pracy mieliście w weekend przy okazji tego Grand Prix?
13: Oczywiście trochę tak, trzeba było rozstawić stoły, nagłośnienie, przygotować halę odpowiednio, szatnie i przywitać oczywiście wszystkich gości, trenerów, rodziców.
12: Ale takie miasteczko tenisa stołowego, ile czasu się rozbija w hali Ostruckiego Centrum Sportu i Rekreacji, bo to mnie zawsze interesowało.
13: To jest kwestia 3-4 godzin. To jest dla nas przyjemność, po prostu gościć osoby, które są związane z tenisem z całej Polski. To jest fajna wizytówka Ostrudy.
12: Zostajemy przy tenisie stołowym. Przed nami pierwsza kolejka Mazurskiej Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego sezonu 2026-2027. Bartku, startujecie 7 października.
13: Będzie pierwsza i druga liga. Zaczynamy 7 października w środę. O 19.30 startujemy. Drużyny, które były w tamtym roku, w tamtym sezonie w pierwszej lidze zostają. Oczywiście był baraż. Ostatnie miejsce spadło do drugiej ligi. Pierwsze miejsce z drugiej ligi przeszło do pierwszej ligi. Drużyna z Grunwaldu i przeszła do pierwszej ligi. Już się zgłosili. Mamy Grunwald, także na pewno będzie dużo się działo na lidze. Mamy już 9 zespołów, które się zapisały, ale chcemy więcej. Zapraszamy.
12: Spin Masters się zgłosiło. Drużyna, która wygrała ubiegłoroczne rozgrywki?
13: Niestety, ale wczoraj właśnie dostałem informację, że z braku czasu nie mogli wziąć udziału w tym roku. Natomiast część drużyny przeszła do Geoinfo Morąg i tam będą reprezentować tą drużynę. W barażach Geoinfo Morąg przegrało i spadło do drugiej ligi. Spin Mastersi właśnie oddali im swoje miejsce w pierwszej lidze i zagrają z powrotem w pierwszej lidze.
12: Mi to wygląda na takie ustalenia trochę przy zielonym stoliku. No ale cóż, obrony tytułu przez Spin Masters nie będzie. Zawodnicy tego zespołu z ubiegłego sezonu zasilili zespół Geoinfo Morąg. Będziemy obserwować rozgrywki, wrócimy do Was za tydzień już po pierwszej kolejce, ale teraz turniej taki wspominkowy. 10 października w sobotę, trzeci memoriał imienia Ryszarda Machnickiego w tenisie stołowym. Tutaj nie musicie być uczestnikami amatorskiej ligi tenisa stołowego, jeśli nawet chcecie podbijać, trochę się pośmiać, pobawić, to Was zapraszamy.
13: Trzeci memoriał imienia Ryszarda Machnickiego w tenisie stołowym odbędzie się 10 października w sobotę. Zaczynamy od 10, zapisy od 9. Zapraszamy wszystkich serdecznie, jest to indywidualny turniej. Zapraszamy wszystkich chętnych amatorów tenisa stołowego.
12: Niestety mamy dla Was też smutną informację. Wyciąg nart wodnych został zamknięty, ale spokojnie. Nie było tam żadnej awarii, to planowe zamknięcie. Bartku, trochę tak smutno się zrobiło na bulwarze Jeziora Drwęckiego. Przechodziłem wczoraj, cisza zapanowała tam.
13: Tak, cisza, trwają prace konserwacyjne, tak żeby ten wyciąg jak najlepiej chodził i służył mieszkańcom i turystom w kolejnym sezonie. Niedługo znikną z krajobrazu ostrudy przeszkody, które są umieszczone na jeziorze.
12: Pamiętajcie, że wyciąg nart wodnych zamknął się tylko na przerwę zimową. Tradycyjnie od majówki będzie funkcjonował w naszym mieście. Pamiętajcie też, że w tym roku część mieszkańców, ale też turystów nauczyła się pływać dzięki szkółce prowadzonej przy wyciągu nart wodnych, także zapraszamy Was na ten przyszły sezon, a teraz przechodzimy do piłki nożnej, ale w wykonaniu młodych mieszkańców naszego miasta. Ja nawet nie wiedziałem, że jest taki turniej. Bartek mnie oświecił. Z Orlika na stadion.
13: Tak, to jest to ogólnopolski turniej, bardzo duży, z Orlika na stadion. Jako, że tutaj Ostrudzkie Centrum Sportu i Rekreacji współorganizuje tu część lokalnych właśnie turniejów. Przeprowadziłem 7 turniejów, które odbyły się na ulicy Piastowskiej na Orliku. U nas odbywała się ścieżka junior. 14 września chłopcy U13 wygrała szkoła podstawowa numer 3. 16 września również chłopcy U13 wygrała szkoła podstawowa numer 4.
12: Wniosek prosty. Trójka i czwórka grają najlepiej w piłkę w Ostrudzie.
13: Przy tych kwalifikacjach i przy tym ustawieniu, gdzie w zespole mogą być tylko zrzeszone 2 zawodniczki lub zawodnicy oficjalnie grający w klubach.
12: Zakończymy jednak siatkówką. 15 października zebranie organizacyjne amatorskich lig siatkówki w Ostrudzie. Ja mam już pewne deklaracje, bo dyrektor zespołu szkół rolniczych może gwarancji nie daje, ale jakąś tam deklarację, że jego szkoła chętnie weźmie udział w tych rozgrywkach.
13: Super, bardzo się cieszymy. Tak jak mówiłeś, 15 października w czwartek o godzinie 18 zebranie organizacyjne Ligi Siatkówki. Oldboje czwórek, będzie Liga Pierwsza i Druga.
12: Natomiast z tej audycji pamiętacie jedno. 7 października rusza Mazurska Amatorska Liga Tenisa Stołowego. O 19.30 przystąpią do kilkumiesięcznych rozgrywek, bo wiosną przyszłego roku poznamy mistrza Ostrudy. Zobaczymy, jak będzie po pierwszej kolejce. Z tymi informacjami wrócimy do Was już za tydzień.
5: To warto wiedzieć.
12: Teraz w Meloradiu Mazury będzie sporo o profilaktyce. Rozpoczął się październik, czyli miesiąc świadomości i działań profilaktycznych. Ewa Wawrzonkowska, Ostrudzkie Towarzystwo Amazonek. Cześć Ewa.
6: Cześć.
12: Październik, różowy miesiąc, choć ja widziałem twój wpis w mediach społecznościowych, że może się i zaczął październik, ale to jest tylko jeden z 12 miesięcy i my cały rok musimy pamiętać o tym, że rak nie ma numeru PESEL, jak ty to zawsze powtarzasz, nie wybiera płci, wieku, tego, czy wierzymy w Boga, czy nie, tylko jest chorobą. Co planujecie w październiku, żeby spotkać się z mieszkańcami Ostródy, powiatu ostródzkiego i żeby porozmawiać tak od serducha i przekonać do badań profilaktycznych?
6: Jak wiesz, staramy się, jak możemy, szerzyć tę profilaktykę na wielu płaszczyznach. Rzeczywiście, jak odczytałeś, październik to miesiąc różowej wstążki, świadomości, raka piersi. No i my z pełnym zapałem zabieramy się do pracy. W tym miesiącu, jak każdym innym, ale w tym szczególnie, mamy dużo, można powiedzieć, takich punktów akcji, jak najbliższy dzień, to jest 10 października, mamy dla mieszkańców, dla gości hotelowych Light Hill Mazury o godzinie 15 właśnie takie spotkanie edukacyjne z wykładem, z również z nauką samobadania piersi, jak również z pobraniem, odczytem poziomu cukru. I serdecznie zapraszamy. Ja jako prezes Ostródzkiego Towarzystwa Amazonki i mieszkańcy też mają możliwość uczestniczenia w tym spotkaniu. Będzie o godzinie 15, więc 10 października. Za kilka dni, bo 14 października, panel dyskusyjny w Bibliotece Multimedialnej o godzinie 17, na którym uczestnikami tego spotkania będą specjaliści jak onkolog kliniczny, psychoonkolog, jak również dietetyczka. I w takiej symbiozie chcemy przedstawić, w jaki to sposób od usłyszenia ma pani raka do zdrowienia, do ozdrowienia, dochodzenia do zdrowia należy postępować, co robić. Oczywiście będzie możliwość zadawania pytań i co jest jeszcze, co podkreślę, to spotkanie będzie tłumaczone na język polski migowy. Zresztą tak jak było to w ubiegłym roku. Bardzo ważna też działalność nasza to jest akcja 19 października w przychodni przy poradni onkologicznej. Będzie bezpłatna mamografia i USG piersi. My jesteśmy właściwie współorganizatorem tej akcji, ponieważ robi to Afidea Numet. Jesteśmy zaprzyjaźnieni z tą jednostką, wspieramy ich i też możemy właśnie też uczestniczyć w tym i będziemy samobadanie, informacja, rozmowa, profilaktyka z tymi osobami, które przyjdą. Wystarczy oczywiście się zarejestrować pod wskazany numer telefonu. Panie w wieku 45-74 na Narodowy Fundusz co 2 lata. Jeżeli nie minęły 2 lata jeszcze, no niestety takiej możliwości nie będą, ale mają możliwość przyprowadzić kogoś, kto jeszcze tego nie zrobił. Planujemy również w październiku jeszcze Marsz Różowej Wstążki, też symbolicznie. Jesteśmy we współpracy ze Zespołem Szkół Ekonomicznych. Będzie zorganizowany taki marsz. Jeszcze dokładnie w tej chwili daty nie mogę powiedzieć. 4. edycja już konkursu dla szkół ponadpodstawowych. No i też oscylujemy teraz tematem, takim jest zdrowe żywienie. Konkurs też już, wydaje się, że informacja poszła do szkół. To jest tak w skrócie.
12: Według mnie jest jedno najważniejsze wydarzenie z tego kalendarza, a drugie jest najpiękniejsze. Najważniejsze to jest to 19 października w Przychodni Zdrowia przy ulicy Kościuszki. Drogie panie, jeśli nie możecie skorzystać z tego badania, no to pocztą pantoflową. Koleżankę, córkę, mamę namówić, że jest taka możliwość bezpłatnie. Trzeba być oczywiście w tej grupie 45-74. Ta poczta pantoflowa musi zadziałać, Ewo.
6: Tak, poczta pantoflowa jest chyba najlepszym takim źródłem informacji w tej chwili. No i oczywiście chyba Facebook czy Instagram, bo na tych portalach można właśnie, z tych portali można się dużo też dowiedzieć o tych akcjach.
12: Także to jest najważniejsze wydarzenie, a najpiękniejsze to jest Marsz Różowej Wstążki. Pokonujecie z uczniami, przede wszystkim z uczennicami ostródzkich szkół ponadpodstawowych. Mówiłaś, że ekonomik się mocno angażuje, zapewne też Staszic. No właśnie, taką symboliczną trasę z bulwaru europejskiego pod starostwo powiatowe. Jak idziecie, to są spojrzenia, jakieś pomysły. Co w ogóle te kobiety robią w środku miasta z różowymi balonami? Idą sobie chodnikiem i jak myślisz? Ludzie się zastanawiają, po co to jest w ogóle organizowane?
6: Jestem pewna, że ludzie zastanawiają się, ponieważ taki kolorowy korowód, który, jak powiedziałeś, niesie różowe baloniki, niebieskie baloniki też, czy różowe wstążeczki, które są upięte gdzieś w klapie. Młodzież jest jednak wspaniała, potrafi zaczepić osobę na ulicy. Proszę pani, proszę pójść na mamografię, proszę pójść na USG. No jak mówię, młodzież jest niesamowicie przychylna do tego. Wydaje mi się, że zaczyna rozumieć, czym jest profilaktyka, czym jest zdrowie i zaczyna też rozumieć to, że dobrze odejść od tych komputerów i zacząć wziąć zdrowie we własne ręce. Jest okej, uważam. Są fajni.
12: Przejdziemy trasę z Bulwaru Europejskiego do...
6: Prawdopodobnie do Marku, do Starostwa Powiatowego. Być może, że zmienimy jeszcze, ale chyba zostaniemy.
12: Zachęcamy Was serdecznie. 19 października bezpłatna mamografia. Program profilaktyki raka piersi. Wystarczy zadzwonić pod wskazane numery. Tak, podajmy numery telefonów, Ewa.
6: Podaję numer telefonu 55 235 89 53 lub 795 130 992. Są to telefony, po którym Państwo możecie się zarejestrować i właśnie tego dnia 19 przyjść.
12: Także, drogie panie, dzwonicie, umawiacie się na 19 października, albo panowie, zróbcie niespodziankę swojej małżonce, umówcie ją, powiedzcie, że zabieracie ją na najpiękniejszy spacer w życiu, spacer profilaktyczny.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury. Kanapa kulturalna w Meloradiu Mazury.
12: Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie kanapy kulturalnej w Meloradiu Mazury, a ze mną w studiu współgospodyni tego programu Anna Głowińska. Cześć Aniu.
11: Cześć.
12: Dzisiejszy gość to jest autorka, nad którą warto się pochylić, bo dzisiejszy gość ma znacznie bogatsze portfolio.
11: Zgadza się. Naszym gościem jest pani Dominika Smoleńska. Dzień dobry, Dominiko.
14: Dzień dobry, witaj.
11: Poetka, autorka scenariuszy, reżyserka, aktorka, niezwykle kreatywna bibliotekarka i tak jak powiedziałeś, Marku, autorka dwóch tomików wierszy. Zacznijmy od poezji, bo ja najpierw poznałam poezję, a potem Dominikę. I dla mnie przez wiele lat Dominika była przede wszystkim poetką. W jaki sposób zostaje się poetą?
14: Wiesz, ja myślę, że to jest coś takiego, czego nie można sobie kupić, czego nie można tak po prostu zwyczajnie nabyć. Myślę, że z tym czymś, z zamiłowaniem do słowa pisanego, człowiek po prostu musi się urodzić. Ja na przykład odkąd pamiętam, odkąd byłam mała i nauczyłam się czytać, to zawsze miałam ze sobą mnóstwo różnych notatników, pamiętników, miejsc do zapisywania. Ja wiecznie coś tam gryzmoliłam. No i... Później, jak już osiągnęłam wiek taki, ten wiek pierwszych dramatów, tych miłosnych i tych egzystencjalnych, kiedy to właśnie człowiek jest już dojrzały do napisania wiersza, no to miałam ogromne szczęście trafić w swoim miejscu zamieszkania, w swoim mieście na środowisko literatów. I ci ludzie byli bardzo inspirujący dla mnie, ale też bardzo wiele się nauczyłam. Cóż, no na przykład takiej pracy nad tekstem, to co prawda nie widać w moim pierwszym tomiku, on jest troszkę przegadany, ale wtedy mi jeszcze odpuszczano, żeby młoda mogła zadebiutować, natomiast później, no to już pracowaliśmy nad tekstami i to mi zostało do dziś takie przeświadczenie o tym, że ten wiersz, który napiszę dzisiaj, on jeszcze nie będzie się nadawał do pokazania, że do niego trzeba za parę dni wrócić, wyrzucić z niego mnóstwo rzeczy, poprawić to, co się da poprawić i dopiero taka skondensowana myśl zwięzła niemal doskonała, że się tak wyrażę. No w momencie, kiedy jesteśmy zadowoleni, to wtedy ten wiersz się nadaje do pokazywania. Ja to bardzo cenię i w swojej poezji, i w tej poezji, którą oceniam, i w tej, którą czytam dla przyjemności. Właśnie taka zwięzła, skondensowana myśl do zastanowienia się, do myślenia.
11: W 2023 roku ukazał się twój drugi tomik, Bajki z krwi i paproci. Co cię dziś inspiruje?
14: No dzisiaj to głównie inspiruje mnie piękno. I to piękno najprostsze, to, które mnie otacza. I być może to brzmi trochę banalnie, no bo ludzie tutaj często piszą o miłości albo o śmierci, o takich wielkich, wzniosłych rzeczach, a ja o brzozach nad kanałem Elbląskim. No ale w zasadzie to trzeba wiedzieć, że brzozy nad kanałem Elbląskim też mogą być przedmiotem czyichś uczuć, czyjejś miłości i też mogą odejść i wtedy cierpimy i przeżywamy jakieś tam udręki w związku z utratą ich. Także właściwie bez różnicy.
11: No dobrze, to powiedz mi w takim razie, czy jest wiersz, który jest dla ciebie szczególnie ważny? A jeżeli tak, to czy mogłabyś nam go przeczytać?
14: Ja powiem tak, dla mnie moje wiersze są ważne w momencie, kiedy ja je tworzę, a później ja sobie trochę o nich zapominam. Gdzieś tam one lądują w różnych miejscach i może dlatego, że ja po prostu nie piszę ich dla siebie, tylko dlatego, że mam coś do powiedzenia. No ale byłam przygotowana na to pytanie i na to, że trzeba będzie pewnie jakiś wiersz przygotować, dlatego przyniosłam wiersz, który jest dla mnie ważny w kontekście takiego mojego dojrzewania do bycia tu i teraz i takiej świadomości tego, że to miejsce, w którym się obecnie znajduję, jest dokładnie tym, do którego przez całe życie dążyłam. I po tych wszystkich zawieruchach i perturbacjach, które tam w życiu sobie przeżywamy, warto jest się tak ucieszyć tym miejscem, w którym się jest tu i teraz, poczuć się w nim, rozmościć, dopóki jeszcze tu jesteśmy. Także tak mam. Dziś nie brak mi niczego. Mroźne poranki karmią mnie ciszą, aż od ulgi klękam. Już złego się nie ulęknę. Nikt mi już nic i nigdy. Dopóki w leśnych katedrach srebrzą się włosy świerkowe, dopóki krwawią mi palce dotknięte zębami grudnia. I będę tu zawsze u siebie i nikt mi już nigdzie niczego, bo tutaj w ciemnej dolinie nikt nigdy.
11: Dominiko, twoje wiersze wzruszają, zmuszają do zatrzymania się. Widać w nich twoją ogromną wrażliwość. Czy twoim zdaniem poezja dziś, w czasach zabiegania, zalewu bardzo łatwymi treściami, wszechobecnej sztucznej inteligencji, jest nadal potrzebna? Ma jakieś zadanie do wypełnienia?
14: No wiesz, ja myślę, że w tym temacie to my powinniśmy być czujni i trzymać rękę na pulsie, bo wydaje mi się, że tak. Ludzie co prawda są rzeczywiście zabiegani i mnóstwo jest tych takich głupotek z internetu i z mediów społecznościowych, które nas codziennie bombardują, ale ja widzę nawet, no nawet na przykładzie turystów, którzy do nas przyjeżdżają na wczasy. Jak oni z tych dużych miast nagle do nas spadają na tą wioskę, ściągają buty, zostawiają telefony, chodzą boso po trawie i są tak zachwyceni, że tak w ogóle można. No i jeszcze w dodatku mam w domu nastolatkę, a wiadomo jak oni teraz funkcjonują, że oni są na okrągło podłączeni, gdzieś tam muszą być w zasięgu, ale ona na przykład bardzo kocha teatr i ona bierze udział we wszystkich moich przedsięwzięciach teatralnych, nawet w takim małym stopniu, ale zawsze gdzieś tam jest obecna. Ona po godzinach po szkole słucha moich starych składanek z lat 80. i ciągle się mnie pyta, jak to było, jak my byliśmy młodzi, że my nie mieliśmy tego internetu i tych telefonów komórkowych i że my to przeżyliśmy i że to jest, mamo, takie fajne. Także myślę, że może tak się stać. Mam nadzieję, że tak się stanie, że ta moda na takie zatrzymanie się i zachwyt nawet na tym słowem pisanym może wrócić w każdej chwili, bo to jest potrzebne.
11: Zagrałaś brawurowo rolę Chris w Stokrotkach według scenariusza Bożeny Kupis-Kucharskiej. Czytasz poezję na wieczorach poezji w spektaklach poetyckich. Jesteś też autorką scenariuszy i reżyserką. Czym jest dla ciebie teatr?
14: No, myślę, że ja nie przesadzę, jak powiem, że teatr to jest coś, co ratuje mi życie, bo ja to jestem takim trochę rakiem pustelnikiem. Ja jestem człowiekiem bardzo zamkniętym w sobie, skrytym, pełnym różnych lęków i dziwnych przyzwyczajeń, taki dziwny ze mnie człowiek. A w teatrze, jeżeli ja stoję na scenie i mam przyjemność grać jakąś rolę, to ja sobie biorę trochę od siebie urlop i ja wtedy w głowie nie jestem już Dominiką, tylko jestem kimś innym i to jest szalenie oczyszczające dla mnie. Podobnie jest, jak stoję przed sceną i czasami zdarza mi się coś reżyserować. Wtedy też mam ogromne poczucie mocy, bo nie wiem dlaczego, ale ja zawsze doskonale wiem, co chcę osiągnąć, dobrze wiem, do czego dążę i w ogóle jak reżyseruję, to nie ma ze mną dyskusji, a to jest bardzo taka nietypowa sytuacja, bo chyba właściwie jedyna w moim życiu, kiedy ja się czuję takim liderem i w ogóle jestem w stanie być nim.
11: To co dla ciebie w teatrze jest najważniejsze? Granie, pisanie scenariusza, reżyserowanie? Tak jakbyś na przykład miała wybrać jedną z tych teatralnych ról, to co by to było?
14: Wiesz co, myślę, że pisanie scenariuszy jest dla mnie najtrudniejsze. Nie lubię pisać scenariuszy, wolę pisać inne rzeczy. Ale poza tym to wszystkie z tych ról, które można w teatrze się wcielać, wszystko co można robić jest dla mnie ważne. W zależności od tego co robię, to każda z tych rzeczy daje mi jakieś inne dobro.
11: Czyli nie wybrałabyś jednej rzeczy?
14: Kurczę, chyba myślę, nie wybrałabym.
11: No i bardzo dobrze. Dominiko, wspomniałam też o tym, przedstawiając ciebie, jesteś bibliotekarką, miałam przyjemność z tobą pracować zresztą, jesteś członkinią dyskusyjnego klubu książki i ja chciałabym, żebyś jeszcze powiedziała o tej właśnie pracy, ponieważ gdy rozmawiamy o kulturze, to są takie zawody, które w tej kulturze są bardzo ważne, a ja, no wiadomo, to też jest moje zdanie z racji tego, że sama też bibliotekarką jestem, ale uważam, że bibliotekarz dziś to chyba jest jeden z najważniejszych zawodów, które w sferze kultury w ogóle funkcjonują. Jak ty się odnajdujesz w tej roli przewodnika po książce, po tym świecie literackim?
14: Czy się odnajduję? To w ogóle jest, nie, to ja bym tego tak nie powiedziała. Ja sobie nie zdawałam sprawy przez całe życie, bo przecież kształciłam się w zupełnie innym kierunku, że bibliotekarstwo to jest po prostu zawód mojego życia. To jest coś, w co ja weszłam, jakby natychmiast poczułam się u siebie. Nie mogłabym bez tego żyć. I bardzo to lubię i to jest ogromna część mojego życia. Bez książek w ogóle nie ma mnie.
11: Bardzo dużo czytasz. Powiedz mi, a dyskusyjny klub książki? Czym jest dla ciebie? To jest taka specyficzna grupa. Zresztą kiedyś przez jednego pisarza dyskusyjne kluby zostały określone jako elita czytelnicza Polski. Także tak fajnie się znajdować w czymś takim. Czym dla ciebie jest dyskusyjny klub?
14: No, dlatego ja uczęszczam, że to jest taka elitarna grupa. Natomiast no, wiesz sama, że ja rzadko biorę udział w dyskusji, rzadko mam jakby tą siłę, żeby się odezwać przy wszystkich i dyskutować, ale chętnie słucham i przynoszę z tych dyskusyjnych klubów ogromnie dużo informacji, bo też rozmawiamy nie tylko o tej książce, którą czytaliśmy, ale też o innych. I w ogóle Towarzystwo Ludzi Czytających, no, bardzo polecam.
11: Co lubisz czytać?
14: Aktualnie wszystko.
11: Jest gatunek, który lubisz szczególnie, który jest dla ciebie ważny, taki, który być może cię gdzieś tam też inspiruje, czy pomaga w życiu? Jakie książki są takie szczególnie ważne?
14: Lubię takie dobre, inteligentne obyczajówki.
12: Dominiko, wróćmy na chwilę do tomiku Bajki z krwi i paproci. To nie jest tylko twoja praca, oczywiście tak pod względem tekstu, ale wróćmy tu jeszcze na chwilę do współpracy z Michaliną Betlewicz. Tobie się fenomenalnie pracowało jakby z Michaliną w tym projekcie, a tak naprawdę też Elżbieta Jakubiak brała udział w tworzeniu tego tomiku. Tylko z kobietami ci się dobrze pracuje, czy i grono męskie zapraszasz do współpracy?
14: To znaczy, no jeżeli chodzi o tą pracę twórczą, o pisanie wierszy, no to właściwie nie miałam przyjemności pracować z mężczyznami. Tutaj przy tym tomiku Bajki z krwi i paproci cudownie mi się pracowało z Michaliną, to jest w ogóle wspaniały, twórczy człowiek. Z Elą miałam wtedy mniej do czynienia, bo ona chyba tylko redagowała ten tomik, tak? I nie widziałyśmy się w ogóle wtedy, poznałyśmy się dopiero dużo później. No ale zdarza mi się też współpracować z mężczyznami w innych jakby zakresach mojego życia.
12: Panowie jednak są trochę na bakier z czytaniem, z książką. Powiedziałaś dziś też, że uwielbiasz czytać. Bibliotekarz, który nie lubi czytać, nie jest bibliotekarzem.
14: No to prawda.
12: Rzecz jasna, ale to chyba panowie są na bakier z książką, w ogóle ze słowem pisanym, że dzisiaj, tak jak Anna wspomniała, te treści szybkie, skrolowane, a jednak usiąść nad książką, a nawet nad wierszem krótkim, żeby przemyśleć, no to jest wyzwanie dzisiejszego człowieka.
14: Myślę, że może to wynika też z takich ról społecznych, w które wchodzimy. Panowie jednak no, są zapracowani, oni są zabiegani, oni żyją w takim pośpiechu. Trudniej pewnie jest im się zatrzymać i usiąść i spokojnie poczytać. Wolą sobie posłuchać wiadomości w internecie. Ale panowie przychodzą do biblioteki, ja ich bardzo cenię i hołubię i bardzo serdecznie ich zawsze witam. Także tak, czytają panowie.
12: Także panowie czytajcie, przychodźcie, wypożyczajcie. Dominiko, ale przejdźmy jeszcze do tego, co powiedziałaś, że jeśli wkraczasz na scenę, to wyłączasz się i nie jesteś Dominiką. To jest bardzo ciekawe według mnie, że potrafisz zostawić gdzieś tam codzienność i wcielić się do końca w tę rolę. Role często niełatwe, które grasz na scenie.
14: Tak, to jest, ale wydaje mi się, że tak trzeba, że bez tego nie ma tej postaci, że jeżeli my nie zostawimy siebie gdzieś tam za progiem, to ta postać nie będzie miała szansy dojść do głosu, ale przyznaję, że to jest wyzwanie. To jest trudne. Człowiek jest naprawdę potem zmęczony.
12: A co według ciebie tkwi w takich małych projektach teatralnych? W Ostródzie, w Samborowie, w Miłomłynie? Czy taki teatr ma sens w ogóle w dzisiejszym świecie?
14: Myślę, że na pewno. Myślę, że jest wiele osób, które lubią teatr i którym, dla których teatr pełni taką rolę terapeutyczną. Ja zauważyłam w swojej miejscowości, w Miłomłynie, że ludzie bardzo chętnie weszli właśnie w ten nasz ostatni projekt, w inscenizację na Narodowe Czytanie. Poszło im znakomicie, przyszło ich więcej niż myślałam. Ja się obawiałam, że nie będą w ogóle zainteresowani, no bo będą mieli swoje zadania i gdzie tam jakiś teatr, jakieś czytanie. A okazało się, że ludzie naprawdę chcą, naprawdę się postarali i zrobiliśmy naprawdę fajną rzecz, z której jestem mega dumna.
12: Projekt teatralny powiedzmy w Ostródzie czy w Miłomłynie, czy raczej duży spektakl w Teatrze Narodowym? Co byś wybrała?
14: Wiesz, Teatr Narodowy to w ogóle jest nie dla mnie. Ja jestem zbyt tutaj nieśmiała na takie wielkie projekty. Ale akurat Ostróda, Miłomłyn to tak daje jeszcze radę.
12: Zapraszamy Was do kolejnej audycji Kanapa Kulturalna w Melo Radio Mazury.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radio Mazury. Dziennikarski przegląd tygodnia.
12: Ja nazywam się Marek Apel. Wysłuchacie magazynu reporterów Melo Radio Mazury, w którym emitujemy dziennikarski przegląd tygodnia. Ze mną w studiu Grzegorz Malanowski, portal Nasz Głos Ostróda. Witam serdecznie.
15: Dzień dobry.
12: A co ci tak wesoło?
15: Idąc do ciebie spotkałem jednego z urzędników, który mnie poczęstował takim dowcipem, odpowiadając na pytanie, co słychać w urzędzie.
12: O, sucho będzie chyba.
16: Miau.
12: A, że miał kot, a w zasadzie kotka. No dobra, to zaczęliśmy od żartu, a będzie teraz poważnie, bo na początku września szpital w Ostródzie, powiatowy szpital w Ostródzie, zawiesił działalność funkcjonowania oddziału zakaźnego. No to zrobiło się poważnie, chociaż niektórzy mówią, że na tym zakaźnym to tylko boreliozę leczą, ale Grzegorzu, stała się tragedia, bo tu musimy dodać, że ten oddział początkowo miał być tylko zawieszony do końcówki września.
15: Tak, i zapowiada się na to, bo jest kolejny komunikat, że to zawieszenie jest przedłużone. No z punktu widzenia mieszkańców to nigdy nie jest dobra wiadomość.
12: Coś się zamyka.
15: Coś się zamyka, dokładnie. Znaczy zamyka. Póki co oficjalnie jest, że zawiesza. Ja miałem okazję rozmawiać z ludźmi i z NFZ-u, i z innych szpitali i widać taką tendencję, że to wszystko idzie w kierunku konsolidacji tych jednostek. Szpitale, w cudzysłowie oczywiście, ale często pełniące rolę takich peryferyjnych, muszą zacząć dostosowywać się do warunków, które zaczynają funkcjonować. Czyli mamy coraz starsze społeczeństwo. To będą głównie szpitale, takie zakłady opieki medycznej dla osób starszych. Owszem, wykonujące też jakieś procedury, jakieś zabiegi. Niemniej jednak widać, że kierunek, no, raczej jest taki, że musimy się powoli zacząć przyzwyczaić do tego, że część rzeczy będzie przeniesione do większych ośrodków, większych szpitali. Oby tak nie było z oddziałem zakaźnym, no ale sam samo to, że ordynator odszedł, to też przypuszczam, że tam będzie też chciał coś zbudować w tym kierunku.
12: Myślisz, że to tylko takie preludium, to zawieszenie przed zamknięciem?
15: Brałbym to poważnie pod uwagę.
12: Oddział ginekologiczno-położniczy tak chirurgicznym cięciem.
15: Jacek tak, ale to nauczyło na pewno zarząd powiatu, że tego się tak nie robi, bo wtedy ta fala uderzeniowa jest zbyt duża. Też nie chcę, żeby to zabrzmiało w ten sposób, że nie wierzę w to, co jest działane, bo przypuszczam, że faktycznie są prowadzone rozmowy z lekarzami, którzy mogliby tu przyjść i takie osoby pewnie wstępnie były zainteresowane. Niemniej jednak, jak pokazuje życie, jak przychodzi do podpisania umów, no to okazuje się, że musimy jeszcze znowu poczekać. Oby się to udało. Tak jak mówię, no sytuacja generalnie dla takich szpitali jak Ostrucki nie jest łatwa.
12: Tylko jeszcze woli dopełnienia poradnia chorób zakaźnych, w ramach której działa poradnia retrowirusowa, funkcjonuje bez zmian. Oddział kliniczny po prostu jest zamknięty, oddział zakaźny szpitala powiatowego w Ostródzie. No liczymy, że nie będzie kolejnych przedłużeń. W końcu przekażemy wam dobre wiadomości, że znalazł się lekarz ordynator, ale przenieśmy się teraz do samiuśkiej Ostródy i porozmawiajmy chwilę o temacie, który wywołuje kontrowersje, a mianowicie sprzedaż mieszkań komunalnych. To jest w naszym mieście serial.
15: Serial, który dzieli społeczeństwo na tych, którzy korzystają na tym i na tych, którzy są przeciwni temu, żeby sprzedawać lokale komunalne.
12: Mieliśmy kilka sezonów. Taki sezon najbardziej trzymający w napięciu to był sezon pod nazwą Burmistrzem jest Zbigniew Michalak.
15: Nie, no to tak. No, wówczas nie mógł tych działań prowadzić.
12: Znaczy nie chciał prowadzić, bo to od burmistrza zależało. Sprzedaż de facto taka bezpośrednia zależy od burmistrza. I wtedy też tak woli uzupełnienia. Burmistrz ówczesny Michalak tłumaczył, że nie można sprzedawać mieszkań za 5% ich wartości, bo w określonych przypadkach, drodzy Ostrudzianie, można było uzyskać 95% bonifikatę. No brzmi to jak najradośniejsza wiadomość na świecie. Dostać coś praktycznie w prezencie.
15: Dalej nie ma pomysłu, co z tym zrobić. Poza sprzedażą, argumentem, że tam jest jedno mieszkanie w klatce schodowej, w której jest ileś tam mieszkań i tam Mabak jest jednym z właścicieli, dlatego sprzedajemy takie mieszkania. Ale dalej z tą gospodarką komunalną, jeśli chodzi o mieszkania, nie ma, nic nie jest zaproponowane nowego, odkrywczego, ani kierunku, w którym mamy podążać.
12: Dla mnie zdziwieniem jest to, że w ogóle taka sprzedaż jest prowadzona, bo ja byłem przeświadczony, że jeśli ktoś dostaje mieszkanie komunalne, to powiedzmy mijają 4-5 lat, ktoś staje na nogi, no bo tu mówimy o jakiejś sytuacji losowej. I po prostu zwalnia ten lokal komunalny, on czeka w jakichś zasobach, a to tak różowo nie jest.
15: Znaczy różowo jest, jak już otrzymasz ten lokal komunalny.
12: Tak, ja w ogóle nie wiedziałem, na jakich zasadach to funkcjonuje.
15: Większość tych lokali komunalnych to też są miejsca, w których nie każdy by chciał się...
12: To nie jest apartament prowadzić nad Jeziorem Dwęckim.
15: To nie jest apartament, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że w wielu przypadkach jest to zasadne, bo jest to no, jedyna droga ratunku dla osób, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji i potrzebują tego dachu nad głową.
12: Okej, okay, ale znajdują się tam też takie lokalizacje, jak na przykład przy ulicy Zamkowej, która jest w samym centrum miasta.
15: Dlatego potrzebne jest wypracowanie jakiegoś sposobu, który by to w pewien sposób sankcjonował. Nie chcę wchodzić za głęboko, czy nie ma możliwości na to, żeby zawierać jakieś czasowe umowy, dawać szansę tym ludziom, żeby mogli poprawić swój status społeczny. No, z drugiej strony, ktoś coś dostanie argumentu, żeby coś kupować, no nie ma.
12: No nie ma. No i tak, Rada Miasta zezwoliła burmistrzowi Ostródy na zawarcie 4 aktów notarialnych sprzedaży. Chodzi o mieszkania przy ulicy Spichrzowej, Zamkowej, Stefana Jaracza, a także 3 maja. I teraz uwaga, miasto Ostróda nie zarobi, ale będzie miało wpływ na konto z racji sprzedaży tych 4 lokali na poziomie 240 3000 zł. Posłuchajmy zastępcy burmistrza miasta Ostróda, pani Jolanty Gadomskiej.
17: 7 maja było posiedzenie zespołu. Po tym wskazaniu zespołu, że rekomendujemy do sprzedaży, został zlecony operat rzeczowo-finansowy. Wartość rynkowa tych mieszkań po bonifikacie, no wiadomo, że ona jest dużo większa. W jednym przypadku jest 65%, w pozostałych jest 75%. Łącznie jest to kwota około 240 tysięcy, troszkę ponad 240 tysięcy ze sprzedaży tych 4 mieszkań, bo tam jeszcze w jednym mieszkaniu musimy też odliczyć właśnie nakłady, które były poniesione przez MABAK. Od 62 tysięcy, od 50, w sumie najtańsze jest 53 700, najdroższe z tych mieszkań 78 500 po bonifikacie.
12: Także jak słyszeliśmy, no nie są to zbyt wygórowane stawki jak na te lokale. Oczywiście sezon tego serialu pod nazwą Rafał Dąbrowski to już większe wpływy do miejskiej kasy z tytułu takich transakcji, ale ja się nie dziwię ludziom, bo w internecie pojawiają się komentarze: biorę kredyt na 30 lat, idę do znanego ostruckiego dewelopera i tyle, i do widzenia.
15: Znanego lub nieznanego, bo...
12: No tak, pojawia się coraz więcej na rynku tych spółek deweloperskich w Ostródzie. To zawsze będzie budziło kontrowersje. Zobaczymy, jaki będzie kolejny sezon tego serialu.
15: Apelowałbym do władz miasta o to, żeby przygotować jakiś program, który faktycznie uporządkuje tę politykę mieszkaniową w Ostródzie.
12: Zapewne w nowej kadencji samorządu, bo to nie są popularne pomysły.
15: Już za późno.
12: Lepiej robić je pierwszego dnia po objęciu mandatu burmistrza.
15: Nie powiedziałem tego głośno, ale wywołałeś, więc już mogę powiedzieć, chodzi o ściągalność.
18: Temat specjalny, tylko u nas.
12: A teraz o kilometrówkach i to nie parlamentarzystów. Nie, bo portal Nasz Głos Ostróda sprawdził, ile nasi kochani, drodzy samorządowcy przejeżdżają.
15: Jak się okazuje, nie tacy drodzy.
12: Nie tacy drodzy?
15: Nie. Te kwoty nie są w żaden sposób szokujące. Z takiego punktu widzenia medialnego, no, byłem trochę zażenowany, że nikt nie zaskoczył, poza jednym, tu posłuży się komentarzem pod postem, wójt Robert Malinowski na prezydenta.
12: A dlaczego?
15: No bo nie wydał złotówki z kasy gminnej na swoje podróże.
12: Można?
15: Można. Dodam ci jedną rzecz, bo dzisiaj rozmawiałem z innym, nie będę mówił z którym, ale z innym samorządowcem, też wójtem. Powiedział, że, jak to delikatnie określić, łomot mu się należy.
12: Aha, że nie korzysta.
15: że tam nie korzysta, bo...
12: I to źle w tabeli wygląda.
15: Źle wygląda w tabeli. No jak innych zawstydził, no.
12: Ale to teraz o liderach. 2026 rok, to są dane do końca sierpnia. Liderem Krzysztof Szulborski, Miłakowo, następnie wójt gminy wiejskiej Ostróda Bogusław Fijas. Na trzecim miejscu dopiero burmistrz Ostródy jakoś mało wyjeździł. Niepokojące.
15: Nie, no dlaczego niepokojące?
12: Jakby jeździ do, powiedzmy, Elbląga, do Olsztyna.
15: To nie znaczy, że jeździ za samorządowe. No, część wyjazdów ma, widać, że finansuje albo z własnych środków, albo, jak się okazało, czasami zdarza się korzystać z pojazdu. Nie jestem pewien, ale on jest chyba własnością żeglugi.
12: Czyli spółki.
15: Spółki.
12: No dobrze, ale to wypada zadzwonić do wójta gminy Łukta, pana Roberta Malinowskiego, zapytać, dlaczego nie korzysta z kilometrówek? Ma taki przywilej. Wydawać by się mogło, że w dzisiejszych czasach trochę gdzieś tam pokrzyczą, pogadają, no i tyle, a wójt może sobie jeździć i tyle, także dzwonimy do wójta gminy Łukta, pana Roberta Malinowskiego.
15: To zapytaj, czy mu nie wstyd.
19: Tak, słucham.
12: Dzień dobry, panie wójcie. Marek Apel, Meloradio Mazury. Słyszymy się w dziennikarskim przeglądzie tygodnia. Jeśli ma pan chwilę, to chciałem zadać panu kilka pytań.
19: Nie mam, jestem w Niemczech.
12: Potrzebuję jednego krótkiego komentarza. Dlaczego pan nie korzysta z kilometrówek, z przywileju, który też panu się należy, w takiej odpowiedzi na zapytanie portalu Nasz Głos Ostróda? Wykazał pan zero.
19: Od 12 lat nie korzystam, jak jestem wójtem. To mój krótki komentarz.
12: Czyli szacunek się należy, że z prywatnych środków sprawuje pan różne wyjazdy w ramach sprawowanej funkcji. Dziękuję serdecznie, no i podziwiam. 12 lat wydawać pieniądze prywatne na wyjazdy. Dziękujemy, panie wójcie.

0: można.
1: Można.
0: Ale zauważ jedną rzecz. Nie korzysta, nie musi się nikomu tłumaczyć.
1: Nawet nie chce komentować.
0: Tak.
1: Krótko. Od 12 lat nie biorę, tak się przyzwyczaiłem.
0: Skromny człowiek. Ale kończymy innym tematem, a mianowicie za nami święto ziemniaka w Kraplewie.
1: A, tak.
0: Bardzo piękna impreza. Ja bym to podsumował tak. Tylko wójt Fijas wie, co jest w życiu ważne.
2: Ważne, że potrafisz widzieć dobro. Ważne, że dostrzegasz jego ogrom.
0: A mianowicie na święcie ziemniaka zagrał Mezo.
1: No tak, ale to nie tylko wójt wie, co jest dobre, bo okazuje się, że Mezo wie, co jest dobre.
0: To jest ważne.
1: Co jest ważne. Ale impreza rzeczywiście przygotowana świetnie, atmosfera niesamowita, dużo wystawców, szczególnie właśnie kół gospodyń wiejskich, takich lokalnych produktów. No, masa ludzi, korki przed Kraplewem.
0: Kto wygrał? Kto najlepszą potrawę z ziemniaka ugotował?
1: No, w tym roku Durong.
0: Wiem, że byłeś, jadłeś?
1: Tego akurat nie próbowałem, ale z tego, co widziałem i słyszałem, smakowało.
0: Smakowało. Słuchajcie, tam jest taka zabawa, że niektórzy to portfela 3 dni szukają.
1: No, już nie musiałeś wspominać.
0: Ale znajdują portfel, także tą informacją...
1: Co tam zaraz szukają? No nie pamiętali, gdzie zostawili. No.
0: Tak też można to wytłumaczyć. Ważne, że się znalazł. Tą informacją żegnamy się dzisiaj z wami. Taka była Ostróda, a także powiat ostrudzki w mijającym tygodniu.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury. To jest Głos z Bagien. Zielono-niebieska rozmowa o Mazurach.
0: Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu Meloradio Mazury Agnieszka Karłowicz.
4: Cześć Marku, dzień dobry Państwu.
0: Spotkaliśmy się dziś, żeby omówić 2 tematy, takie trochę na czasie bym powiedział. Pierwszy z nich to jest dworzec PKS, były dworzec PKS w Ostródzie, ta zajezdnia przy ulicy Słowackiego i apartamentowce, które się tam będą budować. A drugi temat to tak zwane tu, czyli skutery wodne na jeziorach Szeląg Mały i Wielki.
4: Nie wiem, czy to tu jest odpowiednim określeniem. Ja bym zrobiła tak ziu.
0: Zium.
4: Bo tu wiesz.
0: Statek żeglugi tak
4: to jakiś,
0: płynie.
4: To statek żeglugi płynie tu, tak.
0: No to te 2 tematy omówimy na antenie w Głosie z Bagien. Zaczynamy od zium, czyli skuterów wodnych.
4: Proszę bardzo.
0: Zwolenniczka, przeciwniczka. Jedni mówią, że nie można ograniczać w ogóle korzystania z jeziora, tak? Jeśli chcę, to sobie tam skuterkiem śmignę. A drudzy mówią, że to falowanie, że niebezpieczne sytuacje. No i mieszkańcy też zapowiadają petycję do Ministerstwa
4: Infrastruktury chyba, co?
0: Klimatu i środowiska w tym przypadku, bo chcą, żeby na jeziorach Szeląg Mały i Szeląg Wielki ustanowić strefę ciszy.
4: Fantastycznie, trzeba o tym głośno mówić.
0: Tak myślisz?
4: Nie, no oczywiście. Trudno by było, gdybyśmy jako organizacja zajmująca się ochroną środowiska i działająca również na rzecz środowiska, ale też i mieszkańców, była przeciwna temu, żeby taką strefę ciszy na tych jeziorach wprowadzić.
0: A gdzie twoje pacyfistyczne poglądy?
4: Jakie? A co tutaj? Czy ja namowuję do jakiejś przemocy?
0: Nie, no ale wiesz, a gdzie wolność?
4: Wolność, moi drodzy, oraz Marku, to również odpowiedzialność, a nawet przede wszystkim, więc wolność nie oznacza tego, że robię sobie co chcę i mam wszystko w nosie, tylko moja wolność zawsze kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność innych osób i wolność przede wszystkim jest o tym, żeby być uważnym na innych.
0: Pływamy, ale z określoną prędkością, no bo strefa ciszy tego dotyczy.
4: Oczywiście, że tak, jest określona prędkość, nie należy jej przekraczać. Są też określone parametry, jeśli chodzi o hałas. No po jeziorze to wszyscy wiecie dobrze, że dźwięk niesie się zupełnie inaczej niż nie po wodzie. To tak jakby każdy, kto mieszka nad jeziorem, kiedykolwiek tam był, to doskonale to rozumie. Poza tym uważam, że jest mnóstwo fantastycznych form spędzania wolnego czasu nad jeziorem. Również i takich, gdzie można się wyżyć i jest adrenalina i niekoniecznie jest to skuter. To byśmy nawet mogli temat pociągnąć dalej, bo skutery na wodzie oraz wątek, że tak powiem, komplementarny, kłady oraz wszelkiego rodzaju urządzenia motorowe typu krosy, czy też samochody terenowe w lasach. Naprawdę, nie uważam wcale, żeby jeziora były odpowiednim miejscem

0: do tego, żeby skuterami zasuwać. Sama nieraz miałam taką sytuację, gdzie płynąc kajakiem trzeba było albo z motorówka, bo to skutery wodne to raz, a dwa to motorówki też, nie? To wiesz, to też jest dodatkowy, znaczy to w zasadzie to jest ten sam wątek, tak? Bo dotyczy prędkości na jeziorze i tego, co robimy innym użytkownikom. Więc sama nieraz miałam taką sytuację, że trzeba było się mierzyć z takim wesołym towarzystwem, które po prostu z prędkością światła przez jezioro przemknęło, a pozostali użytkownicy musieli się tam nieźle napracować, żeby po prostu nie powypadać z tej wody. Przecież też się pływają dzieci i tak dalej, nie? Więc dodatkowo dochodzą jeszcze też te kwestie środowiskowe związane z zanieczyszczeniem oraz hałasem. Ja myślę, że ludzie przyjeżdżają nad jeziora po to, żeby przede wszystkim zaznać odpoczynku, natury. Są takie miejsca w Polsce, gdzie jeziora są wyłączone, gdzie są to jakieś, nie wiem, sztuczne zbiorniki. Tam sobie można poszaleć, ale czy trzeba koniecznie? To już jest tak jakby pewnie kwestia gustu. O gustach nie dyskutuję. Natomiast patrząc na tak zwane dobro publiczne, jakkolwiek już to pojęcie trochę zaczyna być wyświechtane, to uważam, że naprawdę składów można zrezygnować. Nasze jeziora są wyjątkowe i o nie przede wszystkim trzeba zadbać, bo to po to tutaj ludzie przyjeżdżają, żeby zaznać ciszy i spokoju. Tym bardziej, że petycja jest od mieszkańców, a nie od turystów. Oczywiście my jesteśmy jako region, nie chcę powiedzieć, że uzależnieni od turystyki. Nie mamy dużego przemysłu. Turystyka jest tą gałęzią gospodarki, która tutaj nas wspiera i daje nam duże dochody, ale nie dajmy się też zwariować, że dla turysty będzie wszystko, a dla mieszkańców nic.
1: Okej, ale tak wyjaśniając słuchaczom, no to tak, starostwo powiatowe uchwałą zarządu powiatu może wprowadzić taką strefę ciszy.
0: Może.
1: No to rodzi się pytanie, dlaczego tego zarząd powiatu, rada powiatu nie zrobi? Ano to dlatego, że w 2020 roku zmieniły się przepisy i starostwo powiatowe jako organ, a potem dalej Rada Powiatu może to zrobić, ale tylko na akwenach zamkniętych. Natomiast jeziora Szeląg Mały, Szeląg Wielki są drogą wodną, jeśli chodzi o kanał Elbląski. I tu
0: pojawia się problem,
1: dlatego mieszkańcy muszą udać się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
0: No dobrze.
1: My Polacy jesteśmy mistrzami w tworzeniu przepisów, a potem wyłączeń z przepisów, obejścia z przepisów, tak na zakładkę jeszcze jeden przepis, żeby tylko tym ludziom utrudnić życie.
0: To pewnie byśmy mogli na ten temat zrobić oddzielną audycję. Ale jeżeli mieszkańcy mają taką możliwość, jeżeli uważają, że tak trzeba i znajdą poparcie, to myślę, że trzeba im w tym pomóc i wydreptać ścieżkę. Nawet jeśli starostwo nie może się w taką formę proceduralną włączyć tutaj, no to myślę, że jeśli mieszkańcy tego chcą, to też wszelkiego rodzaju urzędy na każdym szczeblu powinny tutaj tych mieszkańców przede wszystkim wspierać. I to też nie jest tak, bo też czytam te komentarze, czytam dyskusje na temat tego problemu tutaj u nas, nie tylko lokalnie, ale w ogóle na Warmii i Mazurach. Jest to bardzo duży problem, czyli problem tych łodzi motorowych, które są szybkie i głośne, oraz skuterów. Czytam to, co piszą wodniacy, ci tacy związani z jeziorami, no bo wydaje mi się, że jeżeli myślimy o jeziorach, no to przede wszystkim mamy w głowie kajaki, piękne żagle. Jest tyle sposobów, na które można spędzać czas nad jeziorami. Fakt, że kiedyś też nie było, jeśli chodzi, wiesz, to tak jakby wracając się, dlaczego te przepisy na przykład się tam zmieniają i tak dalej. No, kiedyś też nie było takich możliwości technicznych, nie było takiego sprzętu, też ludzi nie było na to stać. My nie mieliśmy jako społeczeństwo dostępu do tego rodzaju nowinek technologicznych, jak kłady, skutery wodne, czy jachty. O Jezu, nie wiem, pojedź do Mikołajek i zobacz, co tam pływa po prostu po jeziorach, nie? To normalnie jachty co najmniej, wiesz, oceaniczne i morskie.
1: Ale ja stanę teraz trochę w obronie tych, którzy lubią tam poszaleć.
0: Będziesz adwokatem diabła, no dawaj.
1: Okej, ale kupuję, inwestuję, chcę sobie śmignąć, no i gdzie mam to zrobić?
0: Nie wiem, powinny być jakieś takie miejsca, typu na przykład właśnie sztuczne zbiorniki wodne chociażby, gdzie można sobie taki sport pouprawiać, jeśli nazywamy to sportem. Nie musisz kupować, będzie taniej. Nie, no oczywiście, rozumiem, że ktoś może mieć taką potrzebę. Nie, przepraszam, będę szczera. Nie rozumiem takiej potrzeby.
1: A ja rozumiem.
0: A ja nie rozumiem takiej potrzeby. I tutaj dochodzimy do miejsca takiego, które się nazywa kwestia gustu. Natomiast no miejmy świadomość tego, że no są pewne miejsca, które są miejscami publicznymi. No to wiesz, to trochę tak jak patrzysz na drogę. No, ktoś na przykład stać kogoś na to, żeby kupić sobie drogi, szybki samochód z takim, wiesz, przyspieszeniem, że po prostu wciska cię fotel, nie? I na przykład lubi szybką jazdę. I powinien mieć takie miejsce, gdzie są tory specjalne, gdzie sobie może poszaleć, jest bezpiecznie, bezpiecznie w każdym razie też dla innych użytkowników drogi, no przecież takich osób też nie wpuścisz na drogę publiczną i ta osoba powie, że ale mnie stać na drogi samochód szybki i ja chcę sobie poszaleć. No to nie, szalej no tak, sobie, tylko no, gdzie
1: to
0: indziej. Wiesz,
1: no to tak samo, jak cię nie stać, to kupujesz tak zwane rumuńskie Porsche, czyli znanej marki samochód i też udajesz,
0: że... A to ja nie znam takiego. Nie musisz mi powiedzieć potem
1: po
0: antenie.
1: Anteną.
0: Dobra, poza anteną, tak. Rozumiem, że nie może być lokowania produktu. Nie, no ale to wracamy do początku naszej rozmowy. Kwestia wolności naszej i tego, że my mamy jakieś takie, że nikt nie będzie mi mówił, jak mam żyć, nie? Chcę, to sobie kupuję i jeżdżę. No ale pamiętajmy, że ta taka nasza wolność zawsze kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność innych osób.
1: Spisujemy protokół rozbieżności, jeśli chodzi o ten temat. Przechodzimy
0: Proszę
1: do
0: bardzo.
1: Drugiego, czyli do zabudowy terenu po byłym dworcu PKS w Ostródzie. Zajezdnia przy ulicy Słowackiego. Radni podnieśli ręce za zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego, jednocześnie pokazując, no nie chcę powiedzieć, który paluszek u ręki tym stowarzyszeniom środowiskowym, czyli ekipie z bagien.
0: Jednemu stowarzyszeniu.
1: Tak, bo braliście udział w konsultacjach społecznych, jak Lew bronił was na komisji, bo sesji to aż tak się nie przysłuchiwałem, ale na komisji byłem, gdzie radny Kamil Krzyżanowski bronił stowarzyszenia jak Lew. Burmistrz powiedział, że on nie jest za skansenizacją Ostródy, że będzie rozwój, będzie pięknie, będzie ładnie. A co mówi ekipa z bagien?
0: My rozmawialiśmy na ten temat przy okazji chyba nawet nie jedno, albo na pewno raz rozmawialiśmy na ten temat. Jak były konsultacje i też tutaj zadawałeś mi pytania na temat tego, jaki jest nasz stosunek do tej inwestycji. Nie zgadzam się, że nie słuchałam komisji, niestety nie mogłam, więc sobie potem to gdzieś tam, znaczy nie byłam na komisji, była nagrywana?
1: Tak, nie, ja mam nagranie.
0: To ty, jak pozwolisz, to z chęcią odsłucham. Szkoda, że nie była nagrywana, no bo też przypominam, że my jesteśmy organizacją społeczną i nie we wszystkim możemy brać udział, a na pewno nie w tych godzinach, gdzie pracujemy, bo nasza działalność to jest działalność społeczna poza godzinami naszej pracy, więc niestety byśmy bardzo chcieli, ale nie wszędzie możemy być i zawsze. Ale braliśmy udział w konsultacjach zarówno online, gdzie też był obecny inwestor oraz firma, która zajmowała się przygotowaniem zmiany tego miejscowego planu oraz oceną oddziaływania na środowisko. Potem przygotowaliśmy oczywiście na piśmie uwagi, które złożyliśmy. Te uwagi zostały zapisane tak, jakby jedna uwaga była, ale formalnie no to my tam 10, że tak powiem, takich postulatów zawarliśmy. Tam nie było rewolucji w tych naszych uwagach. Zwróciliśmy uwagę na teren zielony, który już tam jest istniejący, żeby może ten teren zielony, który jest, zachować, przynajmniej w jakiejś tam formie, no bo uważamy, że jeżeli mamy już dojrzały kilkudziesięcioletni ekosystem, który tam powstał, no to teraz likwidowanie go i oczywiście jakieś nowe nasadzenia, nie jest to samo. Tak mówię w skrócie, bo jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, zapraszam na naszą stronę Ekipa z Bagien, tam można trafić na ten dokument i zapoznać się z tym, jakie były nasze uwagi oraz jakie było uzasadnienie odrzucenia tych uwag, ale też mówiliśmy o kwestiach związanych z komunikacją, no bo jeśli powstanie tam te 170 mieszkań, no to jest jedna ulica dojazdowa, to wyobrażacie sobie Państwo, co tam się będzie działo. Rozmawialiśmy też o kwestiach retencji wód opadowych, wpływu na stan wód, jednolitych wód powierzchniowych Jeziora Drwęckiego. Żeby było jasne, nie byliśmy przeciwko zmianie zagospodarowania, sposobu zagospodarowania tego terenu, bo rzeczywiście on tego wymaga i to się jak najbardziej z tym zgadzamy. Nie byliśmy przeciwko tej inwestycji, natomiast mówiliśmy o tym, żeby ona była na mniejszą skalę, budynki były niższe, mniejsza gęstość zabudowy. Nie spotkało się to ze zrozumieniem. Oczywiście wszystko można wyjaśnić tym, że jest zgodne z przepisami. Tak, oczywiście wszystko zgodnie z przepisami wydaje się, że było, aczkolwiek jeszcze z naszymi ekspertami, których mamy na zapleczu, będziemy jeszcze analizować ten raport z konsultacji, ponieważ mamy pewne zastrzeżenia, więc będziemy też patrzeć, czy proceduralnie wszystko odbyło się tak, jak trzeba. Jeszcze jak ja byłam radną, bo w poprzedniej kadencji byłam radną, często jak pojawiały się konsultacje, to były takie zarzuty, że to pod konsultacje mieszkańcy nie chcą brać udziału w konsultacjach, mieszkańcy się nie angażują. Tylko pytanie jest takie, po co mieszkańcy mają się angażować, jeżeli ich uwagi nie są brane pod uwagę? A przypominam, że organizacja społeczna, no to jest taki sam głos mieszkańców, jak jak każdy inny. To też jest bardzo trudna materia, bo zagospodarowanie przestrzenne jest trudną materią. To jest specyficzny, hermetyczny język, jest dużo przepisów, tam naprawdę trzeba się mocno w to gryzać i to rozumieć. I my dużo czasu poświęciliśmy na to, też wspierając się ekspertami, żeby to dobrze wszystko przeanalizować, więc to też nie jest takie, drodzy Państwo, niebo nie, tylko to jest wszystko uzasadnione również merytorycznie. Więc to też, no, po to są takie organizacje, które w imieniu mieszkańców się wypowiadają i sprawdzają. No, żałuję, że nikt nas nawet nie zaprosił, żeby zapytać chociażby, dlaczego my uważamy tak, a nie inaczej. Tylko tak... W taki sposób się to odbyło. Przyznam, że nie wiem, czy jest mi przykro, ale nie powinno się to w ten sposób odbywać.
1: Będzie tam kilka budynków wielorodzinnych, 18-metrowych, 5 kondygnacji nadziemnych. No, także tak. Słowianie tam zamieszkają.
0: Słowianie. Znaczy nie sądzę, żeby lokalsi tam zamieszkali, chyba że mamy takich lokalsów, których stać na inwestycje takiego kapitału. Myślę, że to będą ludzie z zewnątrz w większości. Będą to lokale na wynajem krótkoterminowy. Nie sądzę, żeby taka forma rozwoju akurat była potrzebna naszemu miastu. Rozumiem, że pan burmistrz może mieć pewnie inną wizję, aczkolwiek no, to nie jest kwestia wizji, tylko też takiego rozsądnego rozmawiania z różnymi interesariuszami. Warto wysłuchać innych głosów. Jeśli macie jakiekolwiek sprawy, potrzebujecie wsparcia, pomocy, wiecie, gdzie nas znaleźć. Polecamy się. Ekipa z Bagien.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
5: Dużo dobrego.
6: Teraz w Netto cytryny luzem, tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior, jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
7: Trzy, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
12: Kogo?
11: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
12: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
11: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
12: Tak, jest posterunkowy Cezary.
11: No, więcej na szkłomazgo.pl.
12: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
11: I Cezary Pazura.
13: Po reklamie. Meloradio Mazury na 101,5, 96,6.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Dużo dobrego!
5: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce.
6: Netto, dużo dobrego.
7: Za mniej.
8: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury.
9: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Siemanko, już 10:00, tu jest weekendowe Melo, tu Music Sounds i Fast Boy. Tym numerem zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Opoka, siema, fajnie, że jesteście. Jaka pogoda u was? Ślijcie zdjęcia. WhatsApp do waszej dyspozycji, znajdziecie go na meloradio.pl, wbijając sobie to na smartfonach. To tam jest opcja wysyłania zdjęć, głosówek, co chcecie.

Happiness is so sad. Tak gramy wam w weekendowym Melo w Melo Radio Swedish House Mafia. Na nich zawsze można polegać, ale mamy też innych dobrych DJ-ów, którzy polecają się od 20, bo dzisiaj dobre Melo właśnie wtedy startuje. Teraz rozgrzewka przed tym najwłaściwszym elementem soboty. No chyba, że ktoś w pracy, to pochwalcie się gdzie i co robicie. WhatsApp do waszej dyspozycji. Thinking About You, Calvin Harris. Już teraz, róbcie głośniej.

0: Wakacyjny nastrój jeszcze nas trzyma. Don't go breaking my heart w Melo Radio. To weekendowe Melo, Joel Corey przed momentem i Hannah Boleyn. Można poznać ten wspaniały wokal, ale takich cudownych głosów to mam dla was więcej. Jeśli lubicie Christinę Aguilerę, za chwilę z wyjątkowym producentem i mocnym klubowym numerem w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co w sisy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
15: Nie, jakie to składniki?
14: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
15: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
14: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
16: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
17: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
18: Czyta lektor AI.

0: Przed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99. Stokrotka.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 5 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
8: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
9: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
8: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101,5, 96,4 albo 89,4 FM.

Blank & Jones zaczynali dawno, dawno temu, za górami, za lasami, można by powiedzieć, no może przegiąłem, za Odrą, bo to niemiecki duet Blank & Jones. W latach 90. grali taki energetyczny trance, ale później to porzucili, żeby zająć się taką muzyką, jakiej słuchaliśmy.

0: Safri Duo, uwielbiam ich w social mediach. Nasze social media też są spoko i zaglądajcie tam tak często jak możecie, bo sporo się dzieje. Sporo zadzieje się również jutro, bo o tej godzinie będziemy zbliżać się do końca naszego nowego programu. Tak, after party od jutra.
1: A już o 11 zagramy
0: How Does It Feel, Dub Dogs.

0: Reclamă.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
11: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
12: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Ważna wiadomość dla osób szukających domu w Ostródzie. Na osiedlu Sosnowa w Międzylesiu ruszyła kolejna część inwestycji. Teraz dom w zabudowie szeregowej o powierzchni ponad 105 metrów kwadratowych kupisz w promocyjnej cenie. Tylko 6100 zł za metr kwadratowy. Hala gospodarcza za osiedlem została rozebrana, a osiedle Sosnowa zyskuje nowe otoczenie. Blisko lasu i jezior, a jednocześnie tylko kilka minut od centrum Ostródy. Zadzwoń i umów prezentację. Hemma Nieruchomości. 734-101-297.
16: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
17: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
18: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
19: Kogo?
18: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
19: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
18: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
19: Tak, jest posterunkowy Cezary.
18: No, więcej na szkłomazgon.pl.
19: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
18: I Cezary Pazura.
0: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
20: Lidl, to się opłaca.
21: 3,17,41.
22: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć.
23: 8,11.
24: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: Dużo dobrego.
26: Teraz w Netto cytryny luzem. Tylko 5,99 za kilogram. Aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę. Aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
27: Po reklamie. Meloradio Mazury.
28: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
29: Proszę bardzo, napoje energetyczne od lat 18, a my? Dla każdego. Nikomu nie patrzymy w dokumenty. Róbcie głośniej Dub Dogs, Fezo i Zark z numerem How Does It Feel? Opoka, siema.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Everlasting, Armin van Buuren i Sasza. Kto podoba się bardziej w tym numerze? Bity Armina czy wokal Saszy? Kto sprawił, że ten numer jest po prostu magiczny? Dajcie znać, wyślijcie głosówkę albo wiadomość, WhatsApp do waszej dyspozycji, jak macie ochotę dać znać, co w ogóle u was, co pięknego za oknami. Proszę robić zdjęcia i wysyłać. A WhatsAppa znajdziecie, jak wbijecie sobie na smartfonach meloradio.pl. Na dole jest okienko do komunikatora. Ja chciałem zakomunikować, że teraz antenę przejmuje gips. Numer zatytułowany jest Stan.

0: Confession i James Hype. Jeden z najgorętszych numerów w naszej playliście, który dosłownie tydzień temu pojawił się w Melo Radio. James Hype, gość na prawdziwym hypie i nieraz pewnie jeszcze go u nas usłyszycie, a wkrótce Drenchill Indiana z numerem Freed from Desire.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Nie, jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
12: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele! Odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
13: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: Dużo dobrego.
15: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
16: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
20: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda.
14: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
21: Czyta lektor AI.

Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 90.

0: do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. O reklamie. Meloradio Mazury.

0: Pokaż mi, co buję cię jak
1: Santa Cruz, ekipa modelki Kuryw w Melo Radio. Tu weekendowe Melo, świetnie, że jesteście razem z nami. Dzisiaj jak wjechałem na stację, żeby zatankować, żeby tu dojechać, to trochę czułem się jak król. No nie no, 6,80 chyba tyle kosztowało paliwo, dobrze mówię? Jakoś tak. No to już jest naprawdę spora różnica. Miło było tankować do pełna, tyle powiem. Ale cały czas zastanawiam się, jak to było, kiedy tankowaliśmy po 4 zł i marudziliśmy. A takie czasy też były. Back to yours przed wami. I've been fighting.

0: Clean Bandit, super ksywa, i Sean Paul, a także Anne-Marie. A to wszystko razem daje nam numer Rockabye, którego słuchaliście przed momentem w Melo Radio. To weekendowe Melo, świetnie, że jesteście, bo za chwilę odpalamy kolejną godzinę gorącej jesiennej muzy.
1: A już o 12 zagramy
0: Fly High, Tobi Romeo. Jesiennej tylko z kalendarza, ale w głośnikach wakacje i lato. Zostańcie z nami, za chwilę wracamy.

0: wydają na co tylko chcesz.
1: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
7: Nie, jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
7: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
12: Phonix Ból Uszu Max.
11: Słucham?
12: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
11: Phonix Ból Uszu Max?
12: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Cibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg. Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody allegro.pl.
20: Ważna wiadomość dla osób szukających domu w Ostródzie. Na osiedlu Sosnowa w Międzylesiu ruszyła kolejna część inwestycji. Teraz dom w zabudowie szeregowej o powierzchni ponad 105 metrów kwadratowych kupisz w promocyjnej cenie. Tylko 6100 zł za metr kwadratowy. Hala gospodarcza za osiedlem została rozebrana, a osiedle Sosnowa zyskuje nowe otoczenie. Blisko lasu i jezior, a jednocześnie tylko kilka minut od centrum Ostródy. Zadzwoń i umów prezentację. Hemma Nieruchomości. 734-101-297.
21: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
22: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października.
23: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
24: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację.
0: Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
4: Lidl, to się opłaca.
23: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101,5, 96,4 albo 89,4 FM.
16: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
17: Siemanko, inni gadają, a my już gramy. Tobi Romeo, Fly High, idealny numer na zakupy. Jak ktoś na zakupach, dajcie znać, czy to prawda, że masło drożeje. Opoka, siemano.

Niby sobota, jednak lekcja. Lekcja miłości i pokory od Kygo w utworze Take Me Back. Bo czasami jak kogoś bardzo kochamy, to tak palnąć możemy głupotę, że potem ciężko te słowa cofnąć. A czasami po prostu jak w tym numerze się nie da. I jedyne co pozostaje, to klękać i błagać o przebaczenie. A my bardzo was prosimy, żebyście wbili na meloradio.pl. Tam szybka kasa, jeśli macie ochotę sięgnąć po szybką forsę od nas, to dajcie znać, na co potrzebujecie kilku stówek, a może już w poniedziałek zadzwonimy właśnie do ciebie. Shane Cott, Get Out of My Head w weekendowym Melo.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Band World Wave Melo Radio. Dwie ważne informacje. Pierwsza to taka, że 95 poniżej 7 zł, diesel poniżej 8 zł. Ceny poszły w dół o prawie 1,50 zł. Druga, jeszcze ważniejsza informacja. Za chwilę podejmij wyzwanie. Jak macie ochotę sięgnąć po meloskiety z limitowanej edycji, to dzwońcie 321-321-37.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Meloradio Mazury na 101,5, 96,4.

0: teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Ważna wiadomość dla osób szukających domu w Ostródzie. Na osiedlu Sosnowa w Międzylesiu ruszyła kolejna część inwestycji. Teraz dom w zabudowie szeregowej o powierzchni ponad 105 metrów kwadratowych kupisz w promocyjnej cenie. Tylko 6100 zł za metr kwadratowy. Hala gospodarcza za osiedlem została rozebrana, a osiedle Sosnowa zyskuje nowe otoczenie. Blisko lasu i jezior, a jednocześnie tylko kilka minut od centrum Ostródy. Zadzwoń i umów prezentację. Hemma Nieruchomości. 734-101-297.
3: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarkowkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka. Codziennie.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: Acapulco, Jason Derulo, Weekend of Mellow. A razem ze mną jest Damian, siemano.
1: Witam wszystkich słuchaczy.
0: Damian, dzisiaj mamy Europejski Dzień Ptaków. Ptakiem, na który zwracamy szczególną uwagę w tym roku, jest sieweczka obrożna. Ptak zagrożony, znajdujący się na czerwonej liście ptaków Polski. Nie każę ci naśladować sieweczki obrożnej, bo sam nie wiem, jak ona brzmi, ale chciałbym, stary, żebyś naśladował w ramach twojego wyzwania inne ptaki. Co ty na to?
1: Jestem gotowy chyba.
0: Dobra, Damian, to zaczynamy. Pierwsza niech będzie taka prosta, klasyczna, tradycyjna polska wrona, kruk, sroka, wszystko jedno. A nie bardziej...
1: Coś takiego może.
0: Dobra, odhaczone zaliczam. Kukułka?
1: Kukułka!
0: Obudziłeś wszystkich dookoła. Uwaga, gołąb jest trzeci. No właśnie, takie gruchanie. I dajmy na koniec jeszcze bociana.
1: Kle, ale bociany już nie ma, trzeba wspominać.
0: Bociany odleciały, jesień się zaczęła, ale u nas gorąco i letnie i mam nadzieję, że te skiety na jesień ci się przydadzą. Pakuję, wysyłam. Baw się, stary, dobrze.
1: Dzięki, wzajemnie pozdrawiam.
0: A was zapraszamy na kolejne wyzwanie, bo wkrótce pojawi się na antenie. Nikt nie wie kiedy, bądźcie gotowi. Podejmij wyzwanie. Teraz gorące, jeszcze letnie. Eli Oaks, a nawet Eli Oaks, Lawinia i Reasons w Melo Radio.

0: Out of My Head i For Life Melo. A już o godzinie 13 u nas kolejna gorąca porcja muzyki na weekend. Rozgrzewacie się przed imprezami, wiem. Pozdrawiamy Marka, Marcelinę i Matyldę i wszystkich, którzy dzisiaj wieczorem coś zaplanowali. Tylko ja jestem ciekawski. Dajcie znać, co planujecie.
1: A już o 13 zagramy.
0: Pierwsze będzie Talk to You, Another i 5-4 Ultra. Aha, no pisać i wysłać głosówki to oczywiście możecie na naszego WhatsAppa. Znajdziecie go na meloradio.pl, jak sobie wbijecie na smartfonach.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Pracownia rezonansu magnetycznego MR Diagnostic w Ostródzie przy szpitalu, ulica Władysława Jagiełły 1, realizuje badania rezonansu magnetycznego w ramach NFZ oraz odpłatnie. Informacje o badaniach i rejestracji dostępne są bezpośrednio w pracowni oraz na stronie www.mrdiagnostic.pl.
11: Gastorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
11: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
12: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
11: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury.
13: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
14: Siemanko, to weekendowe Melo, inni gadają, a my gramy najgrubsze, najgorętsze, najgłośniejsze numery, które rozgrzewają was przed dobrym Melo. Przypomnę, to startuje o 20. Another Fivefold Ultra na początek. A numer zatytułowany jest Talk to You, opoka się ma. Dajcie znać, co u was. WhatsApp do waszej dyspozycji.

All of my love, Eben i Zibizu w Meloradiu, amerykańsko-brytyjska kolaboracja. Wspaniały głos i cudowne bity. No, mam nadzieję, że to jeden z tych gorących numerów, które lubicie, kiedy pojawiają się w Meloradiu. Pewnie lubicie też 20 w soboty, bo to początek dobrego Melo. Wbijcie na playermeloradio.pl, bo tam mamy dla was oczywiście całą ramówkę i line-up dzisiejszego wydania. Wśród gwiazd pojawią się oczywiście, jak co tydzień, Robin Schulz, ale zaszła pewna zmiana, bo również dzisiaj pojawi się Blaster Jacks. Od północy przed nim Armin van Buuren, Estate of Trance, a jeszcze wcześniej Skytek. This is Skytek. Sprawdźcie line-up na playermeloradio.pl, a to już No Money.

0: se sala vibe.
1: Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza z numerem My Oh My. Ależ gorący hicior. Pewnie podśpiewywaliście, proszę się nie wstydzić. Nawet w autobusie można. Niech patrzą spod byka, niech patrzą jak na dziwaków. Przynajmniej jesteście szczęśliwymi ludźmi i o to chodzi w życiu. Imani, Don't Be So Shy za chwilę.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
8: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra. W promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
9: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Oreklam.

Trips Kubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną. Dzisiaj Dobre Melo, a jutro, aj, ależ będzie się działo. O 10 ruszamy z nowym programem After w Melo Radiu, bo po każdym dobrym Melo przychodzi czas na to, żeby jeszcze poimprezować i to Melo podkręcić nieco bardziej. Więc zapraszam serdecznie, zaczynamy punktualnie o 10 i przez godzinę zagramy wam bardzo dobre klubowe brzmienia. Numery, które znacie i kochacie, ale w takich wersjach, które na pewno was zaskoczą i co najważniejsze, będziecie mieli wpływ na to, co będziemy grać w programie. Szczegóły to już może jutro. Zapraszam serdecznie, słyszymy się na pewno o godzinie 10. To wcale nie wcześnie, wcale nie późno. Ciekawe, czy ktoś z was o tej godzinie właśnie będzie wracał dopiero do domu z dobrego Melo. A dobre Melo może odbyć się przy tym numerze z pewnością. Tu Colors i Prima Donna w Melo.

0: No może to nie jest tak gorące jak jest to Hard to be around, ale cały czas jeszcze przyjemnie ciepłe. Need that love, Sam Felt w Melo Radio. W zeszłym tygodniu ten numer miał swoją premierę. Takich premierowych numerów to mamy dla was więcej, ale nie boimy się też klasyków, po które będziemy sięgać.
1: A już o 14 zagramy.
0: A o 14 pierwsze będzie Self Aware. Jak ktoś po obiedzie trochę przysypia, bo po obiedzie czasami tak jest, że spanko łapie, no to zróbcie głośniej, na pewno wyrwie z butów.

0: Slay.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Elo, elo, tu weekendowe melo. Rozgrzewamy się przed wieczorem o 20:00. The Best of Tomorrowland. Ale póki co Lumix i gorące Self-Aware.

Ich muzyka nie potrafi się znudzić. Cały czas brzmi mi w głowie Lioness, choć Happiness is So Sad naprawdę mocno z tym numerem konkuruje. Który z numerów Swedish House Mafia jest waszym ukochanym? Czekam na was na naszym WhatsAppie. Jak wbijecie meloradio.pl na smartfonach, to na dole jest opcja, żeby się skomunikować z nami właśnie w ten sposób. Głosówkę na przykład można wysłać, a jak ją wyślecie, to my ją potem puścimy. Fajnie. No to teraz Felix Jan i Polina z numerem Book of Love, a potem Moonlight Fordo z numerem Alabama Ten. Jeśli macie ochotę sprawdzić, co aktualnie gramy, wbijajcie na naszą stronę, bo tam też tytuły podpowiadamy.

0: On Tonight, Silva Bampa. Po dzisiejszej nocy może być ciężko stać jutro. Wiem, rozumiem, ale mam nadzieję, że staniecie po pierwsze na after. A jeśli macie problemy ze wstawaniem również w ciągu tygodnia, to już za chwilę będę miał dla was coś, co naprawdę stawia na równe nogi i rozbudza najlepiej ze wszystkiego. Bądźcie ze mną.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: MR Diagnostik w Iławie, teraz w nowej lokalizacji. Nowo otwarta pracownia rezonansu magnetycznego działa przy Alei Jana Pawła II 12. Nowe miejsce, ten sam dobrze znany zespół. To nie koniec zmian. W najbliższym czasie planujemy rozszerzenie zakresu działalności naszej pracowni, o których będziemy informować na bieżąco. Więcej informacji w pracowniach MR Diagnostik oraz na stronie mrdiagnostik.pl.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
11: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
12: Kogo?
11: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
12: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
11: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
12: Tak, jest posterunkowy, Cezary.
11: No, więcej na szkłomazgo.pl.
12: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
11: I Cezary Pazura.
0: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequency.

Get This Party Started i Westland w Melo Radio 2, weekendowe Melo, tu Opoka, siemanko. Fajnie, że jesteście razem z nami. Przypomnę tylko, że za chwilkę rozpoczniemy Before, to taka najprawdziwsza w świecie rozgrzewka przed dobrym Melo, który startuje o 20. Jak dzisiaj zaczniemy o 20, to uwaga, skończymy jutro o 11, bo jutro w niedzielę po raz pierwszy nowy program w Melo Radio, czyli After. Zapraszamy od 10 do 11, to taka porcja klubowej muzyki, waszych ulubionych numerów w takich fajnych, zremiksowanych wersjach, których mogliście jeszcze nawet nie słyszeć, wpadają w ucho, to mogę zapewnić, i to wy będziecie mieli wpływ na to, co zagramy w afterze. O szczegółach będę opowiadał jutro od 10. Mam nadzieję, że będziecie razem ze mną. Zapraszam, a to już Alan Walker.

0: Alexia z numerem ducha, z den schönsten Arsch der Welt. Można sobie połamać język. Mam nadzieję, że dzisiaj nikt na parkiecie nie połamie sobie nóg. Życzymy wszystkim dobrych imprez. Oczywiście za chwilę Before po 15, a potem lecimy z dobrym Melo od 20.
1: A już o 15 zagramy
0: Sad Girls, Bibi Rexha i David Guetta. Opoka, siemanko, bawcie się dobrze. Słyszymy się jutro o 10 w Afterze.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarkowkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Mam nadzieję, że wszyscy już wstali po piątkowym dobrym melo, a my zaczynamy Before przed kolejnym Bibi Rexa, David Guetta, to na dobre wejście w 15. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

to Oliwka i Poza Tobą Nic, tak podkręcamy tempo w Melo na kilkanaście minut po 15. A co byście powiedzieli na to, żebyśmy też podkręcili stan waszych portfeli? No to już w poniedziałek będzie taka szansa, już w poniedziałek będziecie mogli zgarnąć 200 w Melo Radio. Wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl, no i napiszecie nam, na co takie siano by wam się przydało. Na jakąś fajną kolację w restauracji, może na przykład na coś jesiennego. Piszcie już teraz meloradio.pl, tam czekamy.

0: To Wasted w Melo Radio, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16, a za chwilę powiem wam trochę o tym, co mogą osiągnąć studenci, jeśli się im dobrze zapłaci. Gold też nam zagra, koniecznie zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mhm. Czuję, że cały się już rumienia widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Melo Radio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: codziennie i w kręcie. Autopromocja. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
14: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę. Idę w

To Natalia Nykiel i Error. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16, a tymczasem okazuje się, że płacenie hajsu studentom za sen popłaca. Ostatnio zrobili taki eksperyment w Pittsburgu. Za każdą noc, gdy studenci przespali co najmniej 7 godzin, dostawali 5 dolców. No i co się okazało? Że nagle 1/4 z nich zaczęła spać więcej. No co się dziwić? Na wykładach to części za spanie nie trzeba nawet płacić.

0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16:00, to Michael Schulte, You Happy Waterfall, a po 16:00 też oczywiście nie zabraknie najlepszej muzy, no bo to jest before przed dobrym Melo, więc rozgrzewamy się przed niezłą imprezą.
1: A już o 16:00 zagramy
0: Reasons. Ilaya Oaks i Lawinia punktualnie o 16:00, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: A teraz w RTV Eura AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
12: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
13: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol. 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda.
16: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj nas 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.
17: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
18: Reasons na dobre wejście w 16, za chwilę też m.in. Lady Gaga, ale będzie też Alok. To wszystko w przygotowanej przeze mnie na 16 playce. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

Ależ to dobrze brzmi. Neptunika i What If, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 16 w Melo. Leciał samolotem z 8-miesięcznym synkiem, a pasażerom dał nietypowy prezent. Ostatnio taka sytuacja się wydarzyła w jednym z samolotów. Ojciec stwierdził, że żeby pasażerowie nie narzekali na płaszcz dziecka, przyniesie ze sobą 100 par zatyczek do uszu. No, finalnie nie wszyscy wzięli, ale chyba się zgodzicie, że takie zatyczki przy niektórych ludziach to przydałyby się nie tylko.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: To Kygo i Take Me Back. Tak, podkręcamy tempo przy sobocie w Meloradiu. To jest Before przed dobrym Melo. A za chwilę o nowej części Szreka, która pewnie nie wszystkim się spodoba. Zagra nam też September, to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Mam ochotę na safari.
5: Na safari to trochę daleko.
4: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
5: A ile można upolować?
4: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
5: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
3: Kogo?
11: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
3: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
11: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
3: Tak, jest posterunkowy Cezary.
11: No, więcej na szkłomazgo.pl.
3: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
11: I Cezary Pazura.
12: 3,17,41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
0: Po reklamie.

To Carla Fernandez i Co jeśli, tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 17. No a w nowym Shreku najprawdopodobniej zabraknie jednej z najważniejszych postaci. Czytam w internetach, że wszystko wskazuje na to, że w nowej serii nie będzie kota w butach. Antonio Banderas, który podkładał mu głos, nadal nie dostał telefonu z produkcji. No, zawsze jeszcze jest nadzieja, że na przykład po tym, jak zrobi te słynne zaszklone oczy, to coś się zmieni.

0: To YC Lavinia i Stars w Meloradio, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 17. No mam nadzieję, że wy już wszyscy w takich nastrojach biforowych, a jeśli nie, no to spokojnie, o 17 też nieźle o to zadbamy.
1: A już o 17 zagramy
0: Dracula. I tak punktualnie zaczniemy 17, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
13: Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
15: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
16: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
17: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
16: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
17: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
16: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
17: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
18: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Mamy niskie ceny.
20: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Jak zaczynać 17, to tylko w takim stylu. Dracula otwiera nam tę godzinę, za chwilę też m.in. Welcome to Saint-Tropez i zagra nam również Fastboy. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Robin Schulz i Take It Slow, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 17. Na maturę nigdy nie jest za późno. To chcę udowodnić już po raz czwarty ten słynny pan Józek, który ma 87 lat, no i w przyszłym roku znowu ma zamiar spróbować zdać maturę. No, do tej pory 3 razy mu się nie udało. Może teraz będzie inaczej, choć niektórzy tam sobie śmieszkują, że może on oblewa celowo, bo tak naprawdę

0: James Hype i Confession, tak podkręcamy tempo w biforze przed dobrym melo. No a za chwilę o mocno nietypowym zwierzaku w służbach, no ale oczywiście muzycznie też znakomicie zagramy. Trochę sobie przedłużymy lato, a u Szyjana to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: autopromocja. Sobotnie Dobre Melo. Zaczynamy o 20:00. To będzie najlepszy set. Prosto z Tomorrowland. To będą też najlepsi z najlepszych. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Laster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego. Zapisnego Melo. Słuchaj już dziś po 20:00. Tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Fonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Fonix Ból Uszu Max?
9: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucha środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
13: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
14: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
13: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
15: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
13: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
17: No ja. Właśnie otwieram firmę.
16: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
17: To tak się da?
16: No ba.
18: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
19: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
20: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
21: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
20: Mhm, dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
22: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
23: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
0: taniej kupować.
6: A no to w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
23: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.

4 Ipsy Robert Wywiura, to krakowski Splin. No takiego zwierzaka to w służbach jeszcze nie było w Meksyku. Funkcjonariusze mają nowego pomocnika, psa ratownika, no i to nie byle jakiego, bo uwaga, chihuahuę. No tak patrzę na fotki, ma miniaturowe gogle, dopasowaną kamizelkę taktyczną, hełm, a nawet małą kamerkę, no i teraz ma ratować ludzi. No przy takim słodziaku to chyba nawet najbardziej ranni szybko staną.

0: Na tej też oczywiście zagramy znakomicie.
1: A już o 18:00 zagramy
0: Fate. Alan Walker i Ava Max. Takie potężne uderzenie punktualnie o 18:00, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie zostańcie z Melo.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
10: Nie. Jakie to składniki?
9: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
10: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
9: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
13: Cześć, tu Baza!
14: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
15: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
16: I spotkanie z nami na żywo.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Cóż za znakomity duet otwiera nam 18. Alan Walker, Ava Max i Fate to na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też m.in. If Only You, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

To Eli Oaks i Breaking Dishes to before przed dobrym melono. Do poniedziałku jeszcze na szczęście daleko, ale jak już rano będzie trzeba wstawać, no to możecie to zrobić na przykład ze specjalną łapką. W internetach ostatnio taką znalazłem, która gdy dzwoni budzik, daje wam różne zadania, na przykład zrobienie zdjęcia poduszki albo szczoteczki. No i dopiero jak to zrobicie, no to alarm się wyłącza. Ja nie próbowałem, ale jak was stać na nowy telefon, gdy ten z budzikiem roztrzaskacie rano o ścianę, można spróbować.

0: to Sexy Magic w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 19, a za chwilę o wnuczku, który zrobił swojej babci niezłego pranka. Zagra nam też Rihanna, to już za moment, nigdzie się nie ruszajcie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Adama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.

To Sanach i Melodia, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 19. Wstawił swoją babcię do filmu Obsesja i nic jej o tym nie powiedział. Taka sytuacja za granicą, jeden z wnuków przerobił, słuchajcie, film tak, że jego babcia była jedną z postaci. No i to ona popchnęła główną bohaterkę, no babcia obejrzała, w szoku była niemałym. Coś czuję, że tym prankiem wnuk jednocześnie wyleciał z testamentu.

0: Desert Soul, tak podkręcamy tempo w biforze przed dobrym melo, jeszcze przed 19. No mam nadzieję, że u was już wszystkie przekąski, wszystkie stroje gotowe. No a po 19 też jeszcze wprawimy się w najlepszy imprezowy nastrój.
1: A już o 19 zagramy
0: Run Run River. David Guetta i Alok punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy.

promocja. Najlepsze dobre melo w każdą sobotę od 20 w Meloradiu. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już dzisiaj po 20. Tylko w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podniecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.
12: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
13: Człowiek się dobrze nie obejrzała, to już 19 na zegarkach, ale my oczywiście nie zwalniamy, cały czas podkręcamy tempo, bo to Before przed dobrym Melo. Run on River otwiera nam 19. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

Toto by Romeo i Fly Hide, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 19. Jakaś fajna randka, może na przykład coś nowego, fajnego do furki, albo na przykład nowe słuchawki. No myślę, że takie rzeczy można kupić za 200. A jeżeli macie ochotę takie 200 zgarnąć, to już teraz wbijajcie na meloradio.pl, bo już w poniedziałek szansa na zgarnięcie takiej kasy. Napiszcie nam, po co jej potrzebujecie, a my z przyjemnością w poniedziałek pomożemy. meloradio.pl, a wbijajcie już teraz.

0: to tu Kolausz i Prima Donna. Dzisiaj Europejski Dzień Ptaków. A wy jakim ptakiem imprezowym dzisiaj jesteście? Dajcie znać na WhatsAppie Melo. Czekam na wasze wiadomości i głosówki. Odnośnik macie na meloradio.pl. A u nas już za moment Avicii.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Mam ochotę na safari.
5: Na safari to trochę daleko.
4: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
5: A ile można upolować?
4: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
5: No to w drogę.
6: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

To Shine On, tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 20. Dzisiaj Dzień Ptaków. Pytałem was, jakim imprezowym ptakiem dzisiaj jesteście? Karolina napisała na WhatsAppie Melo, że ona dzisiaj jest papugą, bo nie rozłącza się ze swoim chłopakiem Marcinem. No i prawidłowo. Kamil z kolei dzisiaj jest orłem i zamierza podbić wszystkie parkiety. No to tego się trzymajmy, a przy tym numerze to się z pewnością uda, to świeżynka w naszej playce.

To Calvin Harris, Clementine Douglas i Blessings. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20 w Biforze, przed dobrym Melo. A u nas już za chwilę The Best of Tomorrowland, także koniecznie zostańcie z Melo. Dobrej zabawy, dobrej nocki. No i oczywiście bądźcie niegrzeczni, ja wracam jutro po 15. Hej!

0: Kiciu!
1: A?
0: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
4: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.
7: The Best of Tomorrowland w Meloradio.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Mam ochotę na safari.
9: Na safari to trochę daleko.
8: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
9: A ile można upolować?
8: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
9: No to w drogę.
10: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.

Find every episode of Cyberpunk Radio on Mixcloud.

0: ze wschodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę.
4: Nowa zdrabka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Po reklamie.

0: is Skytech.
1: Dobry wieczór, moi drodzy. Witam was, Skytech. Zapraszam na 92. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Rehab i Artbat, Tiesto, Masano i wiele więcej. A na początek nowa propozycja od Rehab i Artbat. Numer nazywa się Drama i jest naprawdę świetny. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie. Zaczynamy.

słuchacie, this is Skytech, znany i lubiany w Polsce James Hype z nowym numerem Confession. Tuż przedtem FM Careboot i Sexy Pick, a już za chwilę brytyjski talent Masano z numerem Numb. Dajcie głośniej.

cały czas słuchacie This is Skytech. Świetna propozycja od Charlesa D. i Solans, Outer Space. Tuż przedtem D.O.D. Armand Van Helden z numerem Twice as Nice, a już za chwilę Kreider z numerem Set Me Free. Dajcie głośno.

Słuchajcie, this is Skytek. Bardzo fajny numer. Solardo i Maur, Free. Tuż przedtem Genezy i Jamin razem z Flowdanem, Red Button. A już za chwilę legendarny David Guetta oraz Just z numerem Mario. Dajcie głośniej.

I could bite like a tarantula.

0: Kasy w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy

best. Best. Eat. And progressive. Dobre Melo.

Evolution of Sound. To jest Robin Schulz. Dobre Melo w Melo Radio.